Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

dalej. Mam dość robienia tego, co mi każą, chcę w końcu robić to, co chcę. Dlaczego wtedy, kiedy cię najmocniej potrzebuję, nie ma cię?

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Czy to ty?
1: Ano, to jestem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Mama to ju. I ten prstinek, co mi dał na památku na ty dny a nocy.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdą.

zaryczał w swej omnipotencji. Ciągle tylko gips i leukoplaster. Ej, posłowie, ciut więcej inwencji. Czas zmurszałe odrzucać struktury. Wzwyż posuwać się po szczeblu szczebel.

i myślał sobie, w to mi graj. Bo takich twórczej myśli raz nie widział dawno jego kraj. Na przykład

stłumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata o wielkie stawki

0: Polskie Radio Kierowców.
1: To znowu ty, rzuciłam spojrzenia dwa, spieszysz się gdzieś.

0: czyli to nie robienie nic, Kasia Klich przed chwilą wyśpiewała, będę robić nic, to było wczoraj, to było w niedzielę. Absolutnie tak, myślę, że każdy się ze mną zgodzi, bo ach, co to był za weekend, może i daliśmy sobie trochę w kość, może i nogi nas bolą od zwiedzania, chodzenia, ale to było bardzo przyjemne chodzenie, no bo w czasie wolnym, mam nadzieję rekreacyjnym, może nawet podczas urlopu, w niedzielę ja sobie pozwoliłem na trochę więcej lenistwa i powiem szczerze, jestem z tego bardzo zadowolony, tylko dzisiaj tak trudno było wstać i pomyśleć o tej rzeczywistości, ale to jest raptem 5 dni, więc usłyszycie, zobaczycie, jakoś zleci. Tym bardziej, że już w najbliższy piątek spotykamy się na Master Track Polska Nowa Wieś pod Opolem. Oj, będzie się działo. A teraz jeszcze zanim wybije godzina 6, od razu wam mówię, jak tam sytuacja na dworze. To znaczy, prawie 11 stopni Celsjusza w tym momencie w Zamościu. I to jest najchłodniejsze miejsce w Polsce, ale wynik dwucyfrowy, więc nie ma co narzekać. Najcieplej już od kilku dni, tak się poranki zaczynają, jest w Świnoujściu ponad 18 stopni Celsjusza. Czy pada? No tak między Łodzią a Warszawą jakaś chmura tam jest, krąży i z niej rzeczywiście jakiś deszcz może popadać. A tymczasem dzisiaj lokalnie też te opady będą występowały, głównie na wschodzie kraju. Będą też burze z gradem, ale może czas na szczegóły?
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jeżeli ktoś by miał ochotę na więcej słońca, niestety trzeba będzie na to jeszcze poczekać, bo dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Po południu, głównie na północnym wschodzie i południowym zachodzie kraju, także i rozpogodzenia, co powinno cieszyć, bo będzie darmowa witamina D. Ale miejscami też może przelotnie popadać deszcz, nie zapominajcie o parasolce. Szczególnie intensywnie będzie na wschodzie kraju, tam też miejscami burze i możliwy grad. I spadnie do 20 litrów wody na metr kwadratowy. A temperatura? No tak maksymalnie 19-22 stopnie Celsjusza na południowym wschodzie. W pasie nadmorskim podobnie około 20-22 stopni. 25 kresek powyżej zera za to w centrum i na północy. No i najcieplej dzisiaj na południowym zachodzie i krańcach północno-wschodnich, bo tutaj nawet 28 stopni Celsjusza. A wiatr ma być dzisiaj słaby i umiarkowany, choć na wschodzie miejscami porywisty. No i oczywiście w zasięgu burz, porywy wiatru i prędkość będą osiągały 65 km na godzinę. A ciśnienie? U mnie 1005 hektopaskali pokazuje barometr. To ciśnienie utrzyma nam się do południa. Potem w drugiej połowie dnia przewidywany jest wzrost ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czy ktoś mi powie, co znaczy despacito? Bo coś tam słyszałem, że to jutro i gdyby tak dzisiaj można było powiedzieć szefowi. Despacito. Patryk Kuniszewicz, mówię wam, dzień dobry i zapraszam.

0: No to proszę, proszę, zaczyna nam się piękny dzień. Zresztą, jak czytam w aplikacji, dzień dobry, wstajemy, wstajemy. Chyba jestem pierwszy w ten piękny poniedziałek. To Łukasz z Zamościa. Proszę bardzo, ile optymizmu, 21 stopni Celsjusza. Ale zaraz, zaraz, to jest ustawiona klima, tak? Widzę, że u celu będziesz o 11.27. No to jedziemy razem. Chociaż ja mówiłem dopiero co, że w Zamościu, no dzisiaj to jest najchłodniejsze miejsce o poranku, bo w tym momencie, no nie, co ponad 10 stopni Celsjusza. Ale z aplikacji jeszcze bardzo ważna informacja. Dzień dobry, pozdrowienia dla mężusia Roberta, który właśnie wyruszył w długą trasę z Głogowa i zawsze jeździ z wami, to żonka Ewa. No takiej żony to tylko pozazdrości. Także mężu, trzymaj się, Robercie, jesteśmy z tobą na trasie, a jestem ja i Patryk Beldiński.
1: Dzień dobry, też jestem.
0: I to właśnie Patryk dzisiaj będzie wam opowiadał, co dzieje się na drogach i to co 20 minut raportował o wszelkich utrudnieniach. Czas na pierwsze informacje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i jeżeli chodzi o drogową sytuację o poranku, to trzeba uważać na utrudnienia na trasie z Katowic na zachód. To jest ta czwórka, trasa między węzłami Ostropa i Kleszczów. 297 km. Osobówka uderzyła tam w bariery. Jezdnia do Wrocławia została początkowo zupełnie zablokowana, ale służby informują, że ruch odbywa się pasem zjazdowym na węźle Kleszczów. Uwaga na korek na Zakopiance. Tłoczno między Pcimiem a Myślenicami na odcinku prawie 4-kilometrowym. Zwalniamy jadąc do Krakowa. Kierowcy, którzy dojeżdżają do stolicy Małopolski, zwolnią też tuż pod samym Krakowem, w okolicach Libertowa i Gaju, na odcinku o długości 1,5 km. Zwalniamy dojeżdżając do Rzeszowa od strony Domaradza, w Wyżnem i w Babicy. To jest krajowa 19. Nie do końca płynnie, także w Piasecznie, między Górą Kalwarią a stolicą, na 79. Ale gdybyście jechali od północy do Warszawy, to też niestety czeka was spowolnienie. Ono pojawiło się na 7 między Nowym Dworem Mazowieckim a stolicą w Czosnowie. Ruch zwalnia między Miąskowem a Środą Wielkopolską na krajowej 11 i to w kierunku Poznania. Na drodze numer 11 zwalniamy także w Obornikach, czyli na odcinku, który prowadzi od Chodzieży do Poznania.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i teraz pytanie do Patryka, a ty wiesz, co znaczy despacito?
1: No przyznam się, że nie wiem. Jeszcze Duolingo mnie tam nie zaprowadziło, więc nie dowiedziałem się.
0: No ja celowałem w jutro, jutro. Tak mi się coś gdzieś tam w głowie obiło. Teraz tak, od was informacje. Najpierw od Marosia z Warszawy. No to poniedziałek. Dzień dobry, panie Patryku i drugi panie Patryku.
1: A dzień dobry, witamy
0: i wszystkim
1: naszego
0: państwu
1: stałego słuchacza.
0: I udanego dnia i szerokości. To właśnie od Marosia z Warszawy, który pisze despacito? To chyba powoli. I to też jest na dziś. I tutaj macie absolutnie rację. Kto inny pisze, dzień dobry, ekipa PRK. Według źródeł despacio plus i to oznacza powolutku i absolutnie nie pasuje do poradnego rozrusznika. Energico! To jest odpowiednie słowo, to od Bartłomieja. Słuchajcie, to ja się nie pomyliłem, bo jeżeli despacito oznacza powolutku, a ja powiedziałem jutro, to jeżeli dzisiaj coś mamy robić wolniej, to lepiej wziąć dzień wolnego i jutro zrobić to szybciej, prawda? A u nas gwarantuję, energii nie zabraknie.

To co, budzimy się? Macie na to ochotę, bo... Dobra, nie będę ukrywał, nie będę ściemniał. Naprawdę mnie też się dzisiaj rano nie chciało. Nie chciało do momentu, kiedy nie zobaczyłem, że piszecie, że jesteście i to jakoś dodaje człowiekowi energii. Chociaż nie ukrywam, przy okazji tego Despacito i Fonsiego, który był na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, no raptem kilkanaście minut temu, i tego i mojej pomyłki, że to wcale nie jutro, tylko... Powoli, spokojnie. To jednak stwierdziłem, nie, rano musi być energia, musi być ogień na tłoki, więc od razu zapytałem, no co, no AI w internetach, jakie słowa nakręcają, pobudzają, motywują, zachęcają do działania. No i oczywiście wyskoczyło mi z psychologii takie słowa jak teraz. Dlatego Chylińska śpiewa teraz, teraz, teraz. Ale słowo zwycięstwo, które prawdopodobnie nas dzisiaj czeka w robocie, a może nie, to też zachęca do walki. Odkryj słowo teraz, wyjątkowy i możesz. To mówi psychologia. Więc pamiętajcie, jesteśmy wyjątkowi. Możemy wszystko. Odkrywamy świat, a szczególnie świat pracy w poniedziałek o poranku. Chociaż co tam, 20 minut po 6 wy prawdopodobnie jeszcze przy kawie albo przygotowujecie się do pracy. Chociaż niektórzy może już za fajerą. Czekajcie, sprawdzę aplikację, bo nie zaglądałem. No proszę, dobrze mówię. Sławek z pomocy drogowej w Łańcucie pisze: dzień dobry, wspaniałe radyjko i dwa Patryki. Ja wybieram się dzisiaj do Annopola i potrzebuję sprawdzić, co słychać po trasie. Rano przywituje się Rześko. Dobra, Sławku, to ja już sprawdzam i wiesz co? Ja bym cię poprowadził 881, omijając Rzeszów, do S19. Co ty na to? Bo tam, co prawda, na wysokości Sokołowa Małopolskiego są jakieś tam zwężki i prace drogowców, ale one nie generują utrudnień, więc nic, tylko tą S19 jechać, potem na 74 zjechać i nią do Annopolu się dostać, czyli dojechać. Bo można oczywiście jechać też innymi drogami, tam przez Wilczy W czy Bojanów, ale ja ci proponuję S19, zdecydowanie będzie najlepiej, najwygodniej. A co u was? Jak wam się dzionek rozpoczyna? Wszystko ok? Dokąd zmierzacie? Bo chętnie wam trasę sprawdzę. Tak czy siak, polecam się na drodze, polecam się w pracy i polecam się na poniedziałek.

Poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz

0: No i zbliża nam się godzina 6:30, a ja oferowałem swoje usługi, to znaczy, jeżeli tylko wybieracie się dzisiaj w jakąś dłuższą trasę, to proszę dajcie znać, a ja chętnie prześledzę tę dróżkę, żebyście wy nigdzie nie utknęli. To może być podróż służbowa, ale też wyjazd na wakacje, na przykład na urlop, bo w końcu poniedziałek dla niektórych to początek wakacji. I tak patrzę sobie, Bartłomiej pisze, a jak tam dróżka Kalisz-Gorzów Wielkopolski, choć nie w Wielkopolsce, a w Zielonej Górze? Aha, okej. Okay. Lada moment startuje. Dobra, sprawdzam tę drogę, a was zostawiam z Patrykiem, bo on ma dla was więcej informacji drogowych.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Jedną informację mam dobrą, drugą taką niekoniecznie, więc zacznijmy od tego, co pozytywne. Poprawia się sytuacja na A4 między węzłami Ostropa i Kleszczów. Jedziemy już płynnie w kierunku Wrocławia, choć wcześniej była nawet zupełna blokada po tym, jak samochód osobowy uderzył w bariery. Gorsza wiadomość to problemy na Zakopiance. Wiecie już z raportu PRK, że ta trasa korkuje się między Pcimiem a Myślenicami na odcinku prawie 4 km. Teraz od drogowców wiemy, że na S7 między Nowym Targiem a Krakowem na wysokości Pcimia zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Dwie osoby są poszkodowane i mamy zajęty jeden z pasów w kierunku Krakowa. A zatem przy zwężeniu tylko możemy się poruszać i stąd pojawił nam się korek. Na dojeździe do Krakowa w Libertowie i Gaju też zwalniamy na Zakopiance i też w kierunku stolicy Małopolski. Na A4 pod Krakowem też nie do końca płynnie zwalniamy kierując się do Katowic od zjazdu na Łagiewniki do okolic węzła Kraków-Bielany. Dojazd do Krakowa przez Skawinę trasą 44 też nie do końca płynny już o tej porze i też odczujemy poranny szczyt komunikacyjny. Trasa między Olkuszem a Krakowem w przeginni również nam zwalnia. Zwalniamy także w Śląskiem między Mysłowicami a Katowicami na trasie 79 w obie strony, choć według nawigacji nieco gorzej jedzie się w kierunku Katowic. A propos 79, zwolnimy też dojeżdżając od Jaworzna do Mysłowic. Poza tym 79 nie do końca płynny ruch gwarantuje nam w Piasecznie między Górą Kalwarią a stolicą, w kierunku oczywiście Warszawy, jak to zwykle o poranku. Gdybyście dojeżdżali od północy, to zwolnicie w Dziekanowie Leśnym, no i niesławne Łomianki już także zaczynają się korkować. W samej stolicy zwalniamy coraz wyraźniej na S8 w kierunku zachodnim od Łabiszyńskiej do okolic Wisłostrady. Jeżeli chodzi o województwo wielkopolskie, no to spowolnienie między innymi na 11, którą jedziemy od Jarocina do Środy Wielkopolskiej i to kilka punktów, na przykład Nowe Miasto nad Wartą, czy też okolice Brodowa. 32, Grodzisk Wielkopolski, Stęszew. Tutaj też minimalne spowolnienia już możemy zaobserwować. A w Podkarpackiem między innymi zwalniamy na trasie numer 19, kierując się do Rzeszowa od Domaradza. Zwalniamy w Wyżnem i w Babicy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Obiecałem Bartłomiejowi, że sprawdzę mu trasę, słowa dotrzymuję. On prosił o informację z Kalisza do Gorzowa Wielkopolskiego. No i powiem ci szczerze, że chyba poprowadziłbym cię 25 jak najszybciej do A2. Ja wiem, trzeba będzie zapłacić za odcinki, ale warto. Tutaj masz 300 km do pokonania w 3 godziny, jadąc oczywiście dalej A2, a potem S3 do Gorzowa. Bo gdybyś chciał to ominąć i do samego Poznania dojechać przez Pleszew i Jarocin, to też utrudnień większych nie widzę, ale pół godziny trzeba na S11 do czasu podróży doliczyć.

Ten utwór oddziału zamkniętego zatytułowany jest Obudź się i chyba wielu z nas by się takie hasło przydało, prawda? Ale nie wiem, czy wyszeptane do ucha, czy jakoś w piosence, czy z przytupem, bo powiem wam, że coś jest na rzeczy z tym poniedziałkiem. Na przykład Bartłomiej pisze, ale ktoś byka walnął w potrząsaniu aplikacji. Wysyła mi zdjęcie, aplikacja mu wypluła, no to jazdy. Widzicie? Nawet ona zjada samogłoski literki w poniedziałek z samego rana, czyli jeszcze się nie obudziła. Nasza aplikacja, a swoją drogą, jeżeli macie ją na telefonie, ona jest bezpłatna w systemie Android i iOS, to to, o czym Bartłomiej pisze, już wam mówię, bo też sobie właśnie odpalam, to jest ukryta funkcja, bo gdy tylko odpalicie aplikację, to oczywiście widzicie i temperaturę, i możliwość sprawdzenia utrudnień drogowych, i napisania do nas wiadomości, i nagrania wiadomości głosowej, a nawet jest taka słuchawka i to jest połączenie z naszym numerem telefonu 22 513 11 11, gdyby ktoś w tej formie chciał, ale wystarczy potrząsnąć smartfonem. Albo wjechać na wertepie, jak macie w uchwycie w samochodzie. Ja to właśnie zrobiłem i wyskakuje. Prototyp auta elektrycznego opracował 200 lat temu Kowal Thomas Davenport. 200 lat temu? No proszę, to była ciekawa ciekawostka, ale nie tylko raz, a trzykrotnie możecie potrząsnąć, więc ja trząsam drugi raz. Wyłączyłeś, co to było? Wyłączyłeś żelazko? Nie no, jasne. Nie no, fakt. O! Aplikacja widzi, że koszulę włożyłem. Specjalnie dla was. Wyprasowaną, ale czekajcie. Nie, wyłączyłem na pewno. To był drugi raz, to teraz jeszcze trzeci raz potrząsam. Najdłuższy samochód ma 26 kół oraz ponad 30 metrów. To kolejna ciekawa ciekawostka na poniedziałek. A co wam wyskoczy? A dajcie znać. Co szkodzi spróbować. W związku z tym czekam na wasz odzew, a tymczasem 16 minut pozostało do godziny 7. Jedziemy dalej i budzimy się. Sweet!

0: No proszę, proszę, dostaję już propozycje tablic rejestracyjnych z różnych województw, bo widzę tutaj i Wielkopolskę, i Lubelszczyznę, i nawet lubuskie województwo. Obiecuję wam, po godzinie 7 zaproszę was do tablic rejestracyjnych. Trzeba będzie odgadnąć 3 i podkładki pod tablicę swoje wygrać. Ale to wszystko po godzinie 7 rano. Tymczasem za 10:07 czas na informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To są niestety drogowe problemy o poranku, między innymi na popularnej Zakopiance, która zakorkowała się między Pcimiem a Myślenicami w kierunku Krakowa. Nie bez powodu, bo na siódemce między Nowym Targiem a Krakowem w okolicach Pcimia zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Dwie osoby mają obrażenia i mamy blokadę jednego pasa w kierunku stolicy Małopolski. Kierowcy, którzy dojeżdżają do Krakowa Zakopianką przez Libertów i Gaj, też zwalniają na odcinku przynajmniej 1,5 kilometra. Zwalniamy też między innymi na 19 między Domaradzem a Rzeszowem w Wyżnem i w Babicy. Korkuje się krajowa 11 między Jarocinem a Środą Wielkopolską. Zwalniamy też w Obornikach i to droga o tym samym numerze, tyle że odcinek z Chodzieży do Poznania. W Warszawie już trudno mówić o płynnej jeździe na S8. Zakorkowało się w kierunku zachodnim od Łabiszyńskiej do okolic Wisłostrady. Wjazd przez trakt Brzeski od strony wschodniej też już coraz mniej płynny. Wjazd od północy przez Dziekanów Leśnej i przez Łomianki także gwarantuje nam postoje w korkach. Od południa na 79 w Piasecznie też zwalniamy. Nie tylko w samym Piasecznie, ale też na przedłużeniu 79 na wysokości Ursynowa. A propos drogi o tym numerze, no to zwalniamy też między Jaworznem a Mysłowicami i między Mysłowicami a Katowicami też pojedyncze spowolnienie może nam się przydarzyć. Gdybyście z Tychów wyjeżdżali do Katowic 86, to też nie będzie o tej porze zupełnie płynnie i na wysokości Będzina droga o tym samym numerze nam zwalnia. Szerzej patrząc, trasa, którą od Podwarpia jedziemy do Sosnowca. Jeżeli chodzi o okolice Krakowa i A4, no to mamy spowolnienie w kierunku zachodnim, czyli do Katowic, od zjazdu na Zakopiankę, czyli Kraków Południe, do okolic węzła Kraków Bielany. Ale gdybyście dojeżdżali do Krakowa od strony Bochni, to też już nie będzie płynnie, bo między Targowiskiem a Podłężem na A4 czerwony kolor, co znaczy, że no niestety poruszamy się powoli. No i jeszcze dojazd do Torunia od strony Lipna, krajowa 10. Zwalniamy w miejscowości Brzozówka i Lubicz Górny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
5: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
6: Maluchy na maluchu!
7: To była reklama.

0: Za chwilę będzie godzina 7. Ciekawi jesteście, co tam w pogodzie, bo nie będę was ostrzegał przed deszczem. W tym momencie naprawdę całkiem spokojnie. Co prawda widzę, że na północ, z Łodzi na północ wędruje taka chmura. Jest na wysokości Warszawy, ale spokojnie na zachód od Warszawy. No i z niej może popadać, więc na A1 za chwilę mogą być opady deszczu. Właśnie na odcinku Łódź-Toruń. Uważajcie na siebie. Co do temperatury, całkiem przyjemny poranek, powiem szczerze. No, w tym momencie najchłodniej w Zakopanem, 12,5 stopnia Celsjusza. Na przeważającym obszarze kraju takie 14, 15, 16 kresek powyżej zera. No i najcieplej w Świnoujściu, 18,5 stopnia. I tak to teraz wygląda. Co prawda dzisiaj słońca będzie jak na lekarstwo. Oto szczegóły.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Bo tych chmur sporo nad naszymi głowami. Większe przejaśnienia są możliwe, a po południu głównie na północnym wschodzie i południowym zachodzie kraju nawet i rozpogodzenia. Przelotnie popada deszcz. Intensywniejsze opady będą na wschodzie kraju. Tutaj burze i grad możliwe. A spadnie tak do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Z kolei temperatura 19-22 stopnie Celsjusza. To na południowym wschodzie oraz w pasie nadmorskim. W centrum i na północy takie 25 kresek powyżej zera. Najcieplej dzisiaj będzie na południowym zachodzie i krańcach północno-wschodnich 28 stopni Celsjusza. A wiatr słaby i umiarkowany, choć miejscami, szczególnie na wschodzie, porywisty. No i w czasie burz prędkość do 65 km na godzinę. Ciśnienie 1005 hektopaskali utrzyma nam się do południa. A potem przewidywany jest wzrost ciśnienia.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców. Autopromocja. Polskie Radio Kierowców i Wielka Wyprawa Maluchów razem już po raz czwarty.
2: Ruszyliśmy w trasę do Normandii, a potem po Polsce. Wy oczywiście jedziecie z nami.
1: Słuchajcie codziennych relacji z podróży. Od rana do wieczora na antenie, ale też w mediach społecznościowych Polskiego Radia Kierowców.
2: No to odpalamy i jedziemy przed siebie.
1: A śladem maluchów podążają Kuba Marcinowicz i Michał Górski.
3: To była autopromocja.
0: A ja się do was dosiadam. Patryk Kuliszewicz, zapraszam. Dzień dobry.

0: Tak tylko nieśmiało wam powiem, że no już prawie 10 minut po godzinie 7 rano, kto by miał na 8. No warto się powoli szykować i ruszać w trasę. Zresztą zaraz Patryk Bedyński wam opowie, jak to wygląda na drogach. Ja tymczasem chciałbym bardzo gorąco was przeprosić. Dopiero co zacząłem krakać, że już za moment na jedynce może pojawić się deszcz. No właśnie. No i teraz Nowiś pisze. No i pada! Na A1 właśnie, okolicy Piotrkowa. Mimo wszystko dobrego dnia życzy Nowiś, ale to nie ja, to nie ja. Ja tylko ostrzegałem i słuchajcie, dzisiaj tego deszczu może być więcej. On będzie się przemieszczał w kierunku wschodnim i to właśnie na wschodzie również burze z gradem. A teraz sytuacja drogowa.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Problemy między innymi na Zakopiance, między Pcimiem a Myślenicami, czyli na odcinku 7. Na wysokości Pcimia zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Dwie osoby mają obrażenia, no i zablokowany jest jeden z pasów w kierunku Krakowa, co oczywiście nie pozostaje bez wpływu na płynność ruchu. Mamy wyraźny korek. Kierowcy, którzy dojeżdżają Zakopianką do Krakowa, muszą też zwolnić w Libertowie i w Gaju. Uwaga także na A4. Tutaj sporo pojazdów między innymi w Małopolskiem, na trasie między Bochnią a Krakowem w okolicach Targowiska, ale też na krakowskiej obwodnicy. Powoli poruszamy się od zjazdu na Zakopiankę, czyli Kraków Południe, do okolic węzła Kraków-Bielany i to głównie na jezdni w kierunku Katowic. W Śląskiem też nie do końca płynnie. Między Mysłowicami a Katowicami zwalniamy wyraźnie na autostradzie A4 od węzła Brzęczkowice do węzła Murckowska co najmniej. Skoro już w tym województwie jesteśmy, to odnotujmy, że nie do końca płynnie jedzie się między Tychami a Bieruniem na trasie 44. Spowolnienia takie pojedyncze możliwe są też na wyjeździe z Tychów do Katowic na trasie 86, czy też na wysokości Dąbrowy Górniczej na 94, którą jedziemy w kierunku Sosnowca. Ale to akurat na szczęście niewielkie problemy. Uwaga, bo zaczęło się korkować pod Wrocławiem na A8 między zjazdem na drogę wojewódzką 347, czyli między węzłem Wrocław-Zachód, a połączeniem z A4. To dotyczy tych, którzy dojeżdżają od północy, od Warszawy między innymi, do autostrady A4. Gdzie jeszcze problemy? Między innymi zwalniamy na 10 między Lipnem a Toruniem w okolicach Brzozówki i Lubicza Górnego. Warszawska S8, tutaj korek w kierunku zachodnim od Łabiszyńskiej do Marymontu. Wjazd od północy do stolicy przez Dziekanów Leśny i przez Łomianki także z korkami. Wyjazd z Warszawy przez Dziekanów Leśny również niestety nie jest płynny. Korkuje się też 11 między Jarocinem a Środą Wielkopolską. No i zwolnimy na trasie między Domaradzem a Rzeszowem, zwłaszcza w Wyżnem.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: To teraz pytanie, co tam u was, co na trasie, jeżeli macie jakiekolwiek informacje, które mogą przydać się innym zmotoryzowanym, te drogowe, te pogodowe, dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Potrzebujecie sprawdzić trasę? Skąd dokąd, poproszę, a chętnie to dla was uczynię.

do Darłowa. Możemy prosić o poradę, którędy najlepiej jechać. Pozdrawiamy, Michał z rodziną. Wiecie co? Ciekawa historia. Wpisuję. Turku. Finlandia. Do Darłowa. 1500 kilometrów. Nie. Z przeprawą promową. Nie. Przez Helsinki. Czy na pewno to jest ta droga? Nie, zaraz, zaraz. Sprawdźmy. Turek. Mhm. I to już może być dużo krótsza trasa, bo tu mamy tylko 400 kilometrów, tą dłuższą, chociaż ja bym was chyba poprowadził najszybszą, powiedziałbym. Ona nie będzie najkrótsza, bo 473 kilometry ma, ale jeżeli tylko przez koło dostaniecie się w okolice Włocławka na A1 i od razu mówię, tylko przed Lubrańcem macie jakieś takie delikatne spowolnienie, to potem już tą A1 pędzicie, mijacie Trójmiasto i jest szóstką do samego Darłowa. No i wychodzi mi 5 godzin jednak drogi, więc zastanówcie się. Ja wam proponuję tę trasę, chociaż jadąc na Konin, a potem na Gniezno i tutaj do dziesiątki, a następnie do Krajowej 20 przez Biały Bór też dojedziecie trochę dłużej, ale trasa będzie krótsza. To tyle mogłem pomóc. Do kolejnych tras za chwilę wrócę, bo teraz mam ważne ogłoszenie. Tablice rejestracyjne. 3 czekają na śmiałka, śmiałkinie, która spróbuje odgadnąć, co to za tablica, bo po jednej literze, pamiętacie, zawsze województwo, druga litera sugeruje nam miasto. Jak są 3 litery, odgadujemy powiat. No i takie 3 tablice do odgadnięcia mam, a w zamian proponuję owację na stojąco. Chcecie próbkę? Mhm. Już za chwilę możecie je tylko wy usłyszeć, tylko dla was. Poza tym oczywiście przejmujecie antenę i będziecie mogli pozdrowić kogo tylko chcecie. A ja dorzucam do tego jeszcze od PRK Polskiego Radia Kierowców tablicę wróć podkładki pod tablicę. Tablicę wy, my podkładki i bardzo ładnie to razem wygląda z napisem Polskie Radio Kierowców. Co wy na to? A, numeru nie podałem. 22 139 29 29. Jeżeli zadzwonicie, to właśnie pod tym numerem się możemy usłyszeć. No i kto pierwszy, ten lepszy. 22 139 29 29.

Co ja znowu narobiłem? Nie, no chyba trzeba będzie się kolejny raz uderzyć w pierś. Chodzi o to nieszczęsne Despacito. Na początku twierdziłem, że to jest jutro, żeby tak przełożyć sprawy z dzisiaj na jutro. No okazuje się, że nie. To znaczy powoli, ale to też dobry sygnał, żeby się w poniedziałek nie spieszyć. A tymczasem dostaję taką informację od Bartłomieja. I kto tutaj mówił od rana Despacito? No? Bolid do pracy wziął to sobie do serca i na kontrolce wyskoczyło: wezwij pomoc drogową, awaria napędu. No, to ja się teraz posłużę zupełnie innym tekstem. Jak ja nie lubię poniedziałku. O, i to wiele naprawdę mówi. A przy okazji niektórzy mają więcej szczęścia, bo widzę, że jadą. Samochód nie odmawia posłuszeństwa. To Łukasz z Zamościa, który poprosi o trasę do miejscowości Sztum. Jedzie sobie z Zamościa, no, do stolicy.

0: to wiadomo, 17. A co potem? Łukasz, już ci mówię, jak już do Warszawy dojedziesz, to jesteś w połowie trasy. Potem kierujecie na S7, a tam, no, delikatne spowolnienie w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego, ale nie ma dramatu. No i tak potem tej S7 się trzymasz. I żeby do Sztumu dojechać, to najlepiej jest z tej S7 zaraz za Soplami odbić w lewo na 519 wojewódzką. I tyle. Żadnych utrudnień po drodze nie widzę. Szerokości przyczepności.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Ale niestety utrudnienia widać m.in. na siódemce między Pcimiem a Myślenicami, czyli na popularnej Zakopiance. Na wysokości Pcimia zderzyły się dwa pojazdy osobowe i w wyniku wypadku dwie osoby są ranne. W kierunku Krakowa mamy zajęty jeden z pasów. Uwaga również na spowolnienia na autostradzie A4. Zwalniamy chociażby pod Krakowem na obwodnicy od zjazdu na Zakopiankę, czyli Kraków Południe, do okolic węzła Kraków Bielany. Dojeżdżający do Krakowa od Tarnowa też zwalniają, to na wysokości chociażby Podłęża. Ale także na śląskim odcinku A4 są pojedyncze spowolnienia. Między innymi na wysokości Brzęczkowic, czyli przy połączeniu z S1, ale także w okolicach Katowic. Właściwie cały odcinek między Mysłowicami a Katowicami to takie miejsce, gdzie będziemy zwalniać w kierunku zachodnim. W Śląskiem zwalniamy także między Katowicami a Mikołowem i to jest 81. Na 86 ruch jest spowolniony za tych w kierunku Katowic. Zwalniamy także na 10 między Lipnem a Toruniem. To są okolice Brzozówki i Lubicza. No, płynnej jeździe trudno mówić na warszawskim odcinku drogi S8. Powoli jedziemy w kierunku zachodnim od Łabiszyńskiej do Marymontu. No i także wjazd oraz wyjazd przez Łomianki i Dziekanów Leśny do Warszawy i z Warszawy także bez szału, można powiedzieć. Jeżeli chodzi o 11, no to między innymi zwolnimy między Jarocinem a Środną Wielkopolską. Zwolnimy także w Obornikach, dojeżdżając z Chodzieży do Poznania. A w Podkarpackiem więcej pojazdów na 19, powolna jazda w Wyżnem i w Babicy na trasie między Domaradzem a Rzeszowem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A za moment zaproszę do tablicy. Będzie dobra zabawa i trzy tablice rejestracyjne do odgadnięcia.

0: Mów mi dobrze, ja też bym tak poprosił, bo już za chwilę wywołam Ireneusza i chciałbym, żeby on też mi mówił dobrze, kiedy będę zadawał różnego rodzaju zagadki związane z tablicami rejestracyjnymi. Halo Ireneuszu, halo Irku.
1: Halo, halo, dzień dobry.
0: Jak twój dzień?
1: Świetnie.
0: Przekonałeś mnie, ale jeszcze powiedz, że masz urlop.
1: No niestety nie, jadę do pracy.
0: To jak może być świetnie w pracy? Co robisz?
1: Różne rzeczy.
0: Aha. Czyli masz dobrą robotę?
1: Oczywiście.
0: To ty nie pracujesz. Nie znasz zasady, jeżeli ktoś dobrze odbiera swoją pracę, lubi swoją pracę i w ogóle kocha to, co robi, to nie przepracował ani jednego dnia. To jest tak naprawdę realizacja hobby, a nie praca. I jeszcze za to płacą.
1: Idealna sytuacja.
0: No, to, to

0: to podobnie. Słuchaj, czy ty w radiu pracujesz? Bo ja mam właśnie tak samo. Tym bardziej, że z wami się bardzo dobrze bawię. Dobra, Irku, to nie przedłużając, bo ja mam już naszykowane tablice rejestracyjne. Sporo ich dostałem od naszych słuchaczy, więc wybierz sobie literkę od A do Z.
1: S.
0: S? Niech będzie S. Patrzę, co tam dostałem w propozycjach. Nie, to nie jest takie trudne. SY, czyli Stefan Yeti.
1: SY, czyli województwo śląskie.
0: Dobrze.
1: I to jest...
0: No. Ja ci powiem jak, bo to Y to jest druga litera tego wyrazu, czyli tego miasta. Tam jest Ytom, ale więcej nie powiem.
1: A, to Bytom.
0: Jak, oczywiście, że tak. Dobra, to teraz w takim razie wybieraj literkę kolejną od A do Z, bez S.
1: G.
0: G. O, to bardzo ciekawa literka. Widzę, że cię ciągnie nad morze. Patrzę, czy coś nasi słuchacze w propozycjach na G przysłali. Sprawdzam, szukam. Mam. Jest to... O, bardzo ciekawa rejestracja. GWO. I od razu mówię, że ten powiat ma też GWE. To byłoby łatwiejsze. GWO.
1: To jest powiat Majcherowski.
0: Tak jest! Dobra, to teraz trzecia propozycja dla ciebie i znowu wybieraj od A do Z.
1: C.
0: Niech będzie. Szybko szukam w propozycjach, które dostałem. Zaraz patrzę sobie, czy ja tutaj coś mam na C. Jest... nie, Nowiś na C nie wysyłał, ale... Mam coś, wydaje mi się, w sumie trudnego, powiem szczerze, bo to jest cal. Tak jak ten cal 2,5 cm, czyli CAL. Celina Anna Lucyna. I o tyle jest to ważna rejestracja, bo tam jest nasz odbiornik.
2: W Aleksandrowie Kujawskim.
1: To jest powiat Aleksandrowy.
0: Tak jest! Wielkie brawa dla ciebie! No i dobra, słuchaj, udało się. Czyli tak, fanfary były, to jest najważniejsze. Ale teraz ważniejsze jest to, że ty przejmujesz mikrofon, pozdrawiasz na antenie kogo tylko chcesz.
1: No to ja pozdrawiam wszystkich, którzy mnie znają oraz całą redakcję.
0: To i mnie pozdrowiłeś, bo ja już też ciebie znam. Bardzo dziękuję, a przy okazji redakcję, słuchaj, miłego dnia ci życzę. Dorzucam do tego jeszcze ramki pod tablice rejestracyjne. Planujesz zmienić auto w najbliższym czasie?
1: Nie, na razie nie.
0: No to na tych starych, słuchaj, w razie czego będziesz miał na zmianę, tam z napisem PRK, Polskie Radio Kierowców. Mam nadzieję, że szybko do ciebie dotrą. I cóż ci życzyć w poniedziałek? Roboty masz super, więc miłego dnia, więcej słońca.
1: Dzięki, wszystkiego dobrego, życzę, pozdrawiam.
0: Cześć, czołem.

Dzieci, wake me up, to jeszcze w tle. A przy okazji Michał się odzywa, dzięki za trasę do Derłowa. Faktycznie skorzystamy z szybszego wariantu przez A1. Pamiętajcie tylko, że tam może delikatnie padać. Już nawet zgłaszali nam niektórzy słuchacze. A do Finlandii może kiedyś też dojedziemy. Miłego dnia. Michale, to będzie trasa. Z Turku do Turku. Z tym, że Turek w Polsce i Turku w Finlandii. Ale polecam, szczególnie właśnie o tej porze roku, kiedy są białe noce w Finlandii. A! Jest na co popatrzeć, okien na pewno nie zmrużycie. Patrzę na zegar

0: Ja z kolei 7:50. No to czas na Patryka Pedlińskiego. Informacje drogowe.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Do listy utrudnień dołącza niestety kolejna trasa. Tym razem to 50 w Mazowieckiem, odcinek między Wiskitkami a Sochaczewem i 96 km. Po tym, jak zderzyły się 4 pojazdy osobowe, mamy ruch tylko jednym pasem na zmianę. Dwie osoby mają obrażenia w wyniku wypadku. Uwaga na korek na Zakopiance między Pcimiem a Myślenicami w kierunku Krakowa. Na wysokości Pcimia na S7 zderzyły się 2 osobówki. Dwie osoby mają obrażenia w wyniku wypadku i zajęty jest jeden pas. Do Krakowa mamy także zator. Uwaga także na końcowym odcinku Zakopianki przed Krakowem w Libertowie. Też niestety nie będzie płynnie. Między Domaradzem a Rzeszowem zwalniamy na 19 w Wyżnem, Babicy i Lutoryżu. A poza tym mamy spowolnienia w Śląskiem, między innymi na A1 między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi, ale także na przykład na S86 Sosnowiec-Katowice. Krajowa 81 również zwalnia i to bardzo wyraźnie między Katowicami a Mikołowem w kierunku Mikołowa. Niełatwy dojazd do Warszawy od południa S7 przez Zamienie i okolice Dawidów Bankowych. Szerzej patrząc, trasa od Grójca do stolicy. Na wyjeździe ze stolicy przez Dziekanów Leśny zwolnimy na Krajowej 7. Na wjeździe od północy, no w kilku miejscach niestety. Najpierw w okolicach Czosnowa bardzo możliwe spowolnienie. No a potem to Dziekanów Leśny, no i wreszcie niesławne Łomianki, które zwykle o poranku się korkują. W samej stolicy zwalniamy na S8 w kierunku zachodnim. A jakże, też klasyka poranna. Od Łabiszyńskiej do okolic Wisłostrady czeka nas to spowolnienie. Przed mostem Siekierkowskim od strony Pragi w kierunku Mokotowa także musicie uzbroić się w cierpliwość. Zwolnicie także dojeżdżając do Torunia od strony Lipna, krajową 10, przez okolice Lubicza i Brzozówki. Uwaga także na S10 pod Toruniem. Tutaj zaraz za zjazdem z A1 w kierunku Bydgoszczy także utworzył się wyraźny zator.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: To była reklama.

Legionerka jest jak w niebie. Mam nadzieję, że u was przynajmniej, prawda? Bo to poniedziałek, do pracy trzeba iść. Ale zaraz, zaraz, są tacy, którzy się urlopują, a są tacy, którzy dopiero myślą o tym urlopie. Właśnie czytam w aplikacji od Piotrka z Komunikacji Warszawskiej. Witam, mam pytanie, czy możecie mi podpowiedzieć najszybszą i najmniej krętą drogę z Warszawy na Humboldt?

0: Garoring na Węgry. No bo ja sobie wymyśliłem na Cieszyn, na Żylinę D3, następnie D1 na Bratysławę i z Bratysławy M1 do Budapesztu. Dzięki za podpowiedź, tak bym potrzebował to na przyszły piątek dopiero. No dobra, ale faktycznie, bardzo dobrze, że już ogarniasz trasę, sprawdzasz ją sobie i planujesz. No bo wiesz, jest taka droga, żeby tą siódemką minąć Myślenicę, ale potem się kierować na Nowy Targ, czyli jechać dalej Zakopianką, przez Zakopane. Tutaj pokonać w Popradzie granicę i kawałek przez Słowację, potem odbić na wschód na Preszów, potem znowu jechać na południe D1 na Koszyce. I tak jechać, by znowu wracać na zachód na Węgry. Widzę, że to jest najszybsza droga, no bo 8,5 godziny można dojechać tak na strzała, ale ma 800 km do przejechania, nawet 815. Rzeczywiście ja chyba bym wybrał i trzymał się siódemki przez Słowację na Bańską Bystrzycę, potem Zwoleń, Krupina i następnie do samego Budapesztu. Praktycznie prosta droga, bo cały czas jedziemy na południe i tutaj wychodzi mi, że jest dużo mniej kilometrów, bo 691. Za to te tam 40 minut trzeba do czasu podróży doliczyć, czyli ponad 9 godzin można pokonać, ale i tak po drodze się będziesz zatrzymywał. No więc tę trasę bym polecał. Daj znać, jak będziesz ruszał. Szerokości, przyczepności.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ale się zagadałem, a przecież muszę wam też dwa słowa o pogodzie powiedzieć. To jeżeli chodzi o 13 dzień lipca, to dzisiaj tak. Zachmurzenie duże, większe przejaśnienia na północnym wschodzie i południowym zachodzie dzisiaj rozpogodzenia. Ale uwaga, bo deszcz też popada. Najintensywniej na wschodzie kraju, tutaj możliwe są miejscami burze z gradem i 20 litrów wody na metr kwadratowy właśnie na wschodzie może dzisiaj spaść. Temperatura 19-22 stopnie Celsjusza, to południowy wschód i pas nadmorski. 25 w centrum i na północy, najcieplej na południowym zachodzie i na krańcach północno-wschodnich kraju, bo nawet 28 kresek powyżej zera. Wiatr słaby i umiarkowany, choć znowu wracam na wschód. Tutaj porywisty, a w czasie burz 65 km na godzinę wiejący. No i ciśnienie 1005 hektopaskali teraz, utrzyma nam się do południa, a potem przewidywany jest wzrost ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To cóż ja wam jeszcze mogę powiedzieć? Miłego dnia oczywiście życzyć, powiedzieć wam dzień dobry i zaprosić was do wspólną jazdę do godziny 10. No to zapraszam, Patryk Kuniszewicz.

0: Zaraz właśnie, nie. My prosimy, żebyście wypytali, jak tam dróżka na Piłę, jak tam w kierunku Gdańska, czy też południa kraju, bo my bardzo chętnie na te pytania odpowiadamy, tym bardziej, że to PLK Polskie Radio Kierowców. I tutaj zajmujemy się właśnie sprawami drogowymi. Co 20 minut raportujemy wam, gdzie są największe utrudnienia i jak wygląda ruch drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Do wypadku z udziałem 4 samochodów osobowych doszło w okolicach miejscowości Roztropna na Krajowej 50. Dwie osoby są poszkodowane, a droga częściowo zablokowana między Wiskitkami a Sochaczewem. To 96. kilometr trasy. Pojazdy jadą naprzemiennie jednym pasem. Na Zakopiance wciąż problemy między Pcimiem a Myślenicami. Na S7 zdarzyły się dwa pojazdy osobowe i w wyniku tego zdarzenia dwie osoby są poszkodowane. Mamy zajęty jeden pas w kierunku Krakowa. S7 korkuje się na dojeździe do Warszawy od strony Grójca. Tłoczno zrobiło się w pobliżu takich miejscowości jak Zgorzała, Zamienie i Dawidy Bankowe. Tłok także na dojeździe do stolicy od północy w Łomiankach. Mamy też spowolnienia na wyjeździe z Warszawy na północ, tym samym wyjeździe, który prowadzi m.in. przez Łomianki czy Dziekanów Leśny. Na S10 zwalniamy pod Toruniem w kierunku Bydgoszczy, zaraz po zjechaniu z autostrady A1. Na Krajowej 10 też wolniej, to zwłaszcza w okolicach Brzozówki i Lubicza między Lipnem a Toruniem. Na trasie numer 19 zwolnimy między Domaradzem a Rzeszowem, w Wyżnem i w Babicy. Zwalniamy też w Śląskiem, to jest m.in. autostrada A1 między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi, ale to także trasa S86. Ta wyraźnie korkuje się między Sosnowcem a Katowicami. Maleją spowolnienia na takich trasach jak 86 z Tychów do Katowic czy 81 z Katowic do Mikołowa. Pod Krakowem jeszcze spowolnienia na autostradzie A4 są wyraźne w okolicach Podłęża, a potem od zjazdu na Łagiewniki do okolic węzła Kraków-Bierany w kierunku Katowic. No, trudno mówić o płynnej jeździe. S8 w stolicy, tutaj zwalniamy wyraźnie, zwłaszcza na moście Grota Roweckiego i chwilę przed nim, kierując się na zachód, czyli m.in. w stronę Poznania. Wyjazd z Warszawy i przejazd w kierunku Wyszkowa w miarę płynny, z małym zastrzeżeniem. Okolice Niegowa między Radzyminem a Wyszkowem to miejsce, gdzie mamy spowolnienie, i to w kierunku Wyszkowa oraz Białego Stoku między innymi. No i jeszcze Wrocław, a tutaj ruch zwalnia wyraźnie na autostradzie A8. Tłoczno robi się na trasie od północy w kierunku południowym, jeszcze przed węzłem Wrocław-Zachód. Natomiast na autostradzie A4 zwolnimy pod Wrocławiem, kierując się do Legnicy, od węzła Bielany Wrocławskie co najmniej do węzła Wrocław-Południe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Mamy bardzo fajne pozdrowienia. Urlopowo pozdrawiamy z trasy z Wielkopolski do Kołobrzegu. Póki co bez utrudnień to ekipa z Zafiry. Dzięki za info. Gdybyście i wy mieli takie informacje drogowe, pogodowe, dajcie znać w aplikacji. Przekażemy innym zmotoryzowanym.
1: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Adrenalina.
1: No tak, od poniedziałku buzuje adrenalina, faktycznie. A los, mam nadzieję, że i wam będzie sprzyjał, szczególnie w pracy. A, no bo umówmy się, byle do piątku, prawda? Słuchajcie, ale tak patrzę sobie na kalendarz i ja wiem, że wakacje zaczęły się pod koniec czerwca. No ale dzisiaj mamy 13 dzień lipca, więc no chyba już ten pierwsza wymiana turnusów nastąpiła w miniony weekend. Niektórzy urlop zakończyli, inni na ten urlop się wybrali, bądź dopiero wybierają. I tak pomyślałem sobie, nie wiem co by na to, żeby po tych takich pełnych dwóch tygodniach podsumować. Ile kilometrów udało wam się przejechać od początku wakacji? To spróbujcie policzyć. Myślę tutaj o tych wyprawach urlopowych, gdzie pojechaliście odpocząć, ale niektórzy, korzystając na przykład z weekendu, też się gdzieś wybrali. Poza tym, droga do pracy też ją można doliczyć, choć bardziej myślałem o tych takich przyjemnych kilometrach, kiedy jedziemy gdzieś tam... Trasa jest zaplanowana, nas czeka odpoczynek, słońce, na przykład na południu Europy. Ale i w Polsce jest całkiem przyjemnie. To co? Wchodzicie w to? Ile kilometrów udało wam się przejechać od początku wakacji? Zobaczymy, ile licznik wybije. Pewnie zrobimy sobie takie podsumowanie za choćby kolejne dwa tygodnie, czyli na półmetku wakacji i pod koniec wakacji, żeby zobaczyć, ile tych kilometrów faktycznie przejechaliśmy. No to dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Ile kilometrów udało wam się przejechać od początku wakacji? Czekam na wpisy, czekam również na wiadomości głosowe. Oczywiście w aplikacji PRK. Darmowej w systemie Android i iOS. We'll be right back.

0: Radio Kierowców.
1: A drogowe kłopoty o tej porze m.in. w Małopolskie na trasie 28 między Nowym Sączem a Grybowem. Na 149 km pojazd dostawczy zderzył się z osobówką. Jedna osoba jest poszkodowana i jedziemy wahadłowo. Po wypadku z udziałem czterech samochodów są problemy w okolicach miejscowości Roztropna na 50 między Wiskitkami a Sochaczewem. Dwie osoby zostały poszkodowane, a na trasie numer 50 obowiązuje ruch tylko jednym pasem naprzemiennie. To na 96 kilometrze. Na Zakopiance problemy na podkacie między Pcimiem a Myślenicami, czyli na Siódemce. Po tym jak zderzyły się dwa pojazdy osobowe, poszkodowane zostały dwie osoby i zajęty jest jeden z pasów w kierunku Krakowa. Niestety nie unikniemy korka. Na A8 pod Wrocławiem też mamy korek. Ten tworzy się na wysokości zjazdu w okolicach stadionu i jeżeli jedziecie od Łodzi czy też Warszawy na południe, to właśnie was dotyczą te problemy. Potem na przedłużeniu tej trasy także mamy pojedyncze korki. One zaczynają się jeszcze przed węzłem Wrocław Zachód i sięgają połączenia z autostradą A4. Na samej A4 też niestety nie wszędzie płynnie, bo chociażby przed Bielanami Wrocławskimi na podkacie korek jadąc na zachód. Poza tym korki na A4 w Małopolskiem zwalniamy od zjazdu na Zakopiankę, czyli Kraków Południe, do okolic węzła Kraków Bielany. To na jezdni w kierunku Katowic. Na trasie z Sosnowca do Katowic na S86 też spory ruch pojazdów, no i niestety korek bardzo prawdopodobny. Uwaga także na korek, który pojawił się na Siódemce przed Warszawą. Na dojeździe od południa, czyli od Grójca między innymi, już w okolicach miejscowości Zgorzała i Zamienie trzeba będzie zdjąć nogę z gazu. Gdybyście przez Piaseczno próbowali się dostać do stolicy, to też niestety zwolnicie. To jest 79, która prowadzi szerzej patrząc od Góry Kalwarii. No i oczywiście wjazd i wyjazd przez Dziekanów Leśne oraz Łomianki także nie gwarantuje nam płynności ruchu. Jeżeli chodzi o inne trasy, na przykład S10 zwalnia pod Toruniem w kierunku Bydgoszczy, ale zwalniamy także na Krajowej 10 między Lipnem a Toruniem. Zwalniamy również na 19 między Domaradzem a Rzeszowem.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Pytałem was, ile kilometrów od początku wakacji pokonaliście i powiem szczerze, licznik otwiera Bartek, który napisał od 29 czerwca, no 10 tysięcy kilometrów, w tym z Łombol do Maroka. I wszystko się zgadza.
1: A już czekałem na puentę. No. Rowerem.
2: Nie, aż tak to nie. Ale wiecie co? Ja nie dorzucę ani kilometra, bo nie byłem jeszcze nigdzie, nie wyjechałem tak, żeby odpoczywać wakacyjnie. Ale Patryk...
1: Nie przeliczyłem jeszcze.
2: Na trasie lata z radiem, no, dopiero co był w Ełku.
1: Myślę, że... Nie chcę teraz źle strzelić, ale wydaje mi się, że ponad 1000 na pewno już od początku lata mógł się pojawić. Ile dokładnie, to mogę sprawdzić.
2: Ale wiesz co, to z racji, że jeździsz z radiową jedynką również, to co? 1111 dopisuję.
1: Mniej więcej.
2: 4 jedyneczki. A ile wy kilometrów pokonaliście od początku wakacji? Dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: To ile tych kilometrów zrobiliście od początku wakacji? Do tematu za moment wracamy, bo teraz 8:30, informacje drogowe.
1: PRK.

Innych. Oj, oj, oj, powiem szczerze, trochę tego jest i no nie spodziewałem się. Bartek zaczął 10 tysięcy kilometrów, ale w tym był z Łombol do Maroka. Teraz Patryk mi dokładnie policzył i to wcale nie jest 1111, bo uwzględniając różne wyprawy z radiową jedynką i lato z radiem, to wyszło nam 1640 kilometrów. Teraz, może coś jeszcze dorzuci. Tymczasem patrzę sobie, co jeszcze u was. Od początku wakacji, czyli dokładnie mój urlop, 2800 km, kamperem, Poznań, jeziora Plitwickie, Rowni, Poznań. Pozdrawiam, Tomek z czarnego Mercedesa, a na urlopie z białej Integry. No proszę, no jest czym polatać. Tymczasem, elo, tych miłych wakacyjnych kilometrów zrobiłem 1604. To napisał Jacek, a do tego dorzucane jest jeszcze skromne 400 kilometrów. Co sobotę z córcią. Najpierw stadnina koni, a potem wypad nad jezioro. To od Bartłomieja. Doliczam. A, i czy mile morskie się liczą? Nie. Po drodze. Ruch kołowy nas interesuje. O, niech tak będzie. Witam szanownego pana redaktora. Ja od początku wakacji to 7 tysięcy kilometrów i w dalszym ciągu licznik się nabija. Pozdrawiam i życzę szerokości. Roman ze Skani. Czekaj, to te 7 tysięcy jeszcze dopiszę, bo żeby nie było, ja to sobie wszystko notuję. Nie? Dodać, okej. Okay. To następne głosy w tej dyskusji są takie. Dzień dobry, ja od początku wakacji to jakieś 3,5 tysiąca kilometrów zrobiłem. To tak już będzie, nie licząc motocykla, bo pewnie pamiętam, to by jeszcze było, trzeba było coś dodać. Mateusz z Iveco. A, właśnie, jeszcze kilometry z Iveco, ale służbowych już nie będę liczył. Dobra, 3,5 w takim razie doliczyłem. I co my tu jeszcze mamy? Tydzień temu wymieniłem olej. Dziś mam 2105 kilometrów od wymiany, a w tym tygodniu jeszcze 1200 do zrobienia. Marcinie, 2105 doliczam, na te 1200 jeszcze będę czekał i nie uwierzycie, ile mi już wyszło. Ponad 31 tysięcy, dokładnie 31 378 kilometrów od początku wakacji, a to dopiero 13 dzień lipca. Czy ktoś chce coś jeszcze dorzucić, dołożyć? Ile kilometrów pokonaliście od początku wakacji? Czekam w aplikacji PRK, Polskiego Radia Kierowców. Mama.

Tylko pytałem o to, ile kilometrów pokonaliście od początku wakacji. No i przyznam szczerze, że myślałem, że to będą takie suche wyniki, a tymczasem za tym stoją fantastyczne wyprawy. Teraz dostałem od Piotra z Wielkopolski informację: trasa do Nordkap. 6742 km i to w 8 dni. Wow! Piotrze, szacun. Oczywiście, że dopisuję do naszego zestawienia. No i przy okazji liczenia tych kilometrów my też sprawdzamy, jak wygląda sytuacja drogowa dzisiaj, w poniedziałek o poranku w Polsce.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No niestety jest na co narzekać, bo niby w wakacje mamy mniej takiego zjawiska jak poranny szczyt komunikacyjny, ale i tak są spore problemy, na przykład z dojechaniem do Warszawy od strony Grójca. Na S7C między zjazdem na Zamienie a zjazdem Warszawa Lotnisko zderzyły się 3 pojazdy osobowe. Zatem mamy zablokowaną część jezdni, między innymi zajęty jest pas prawy łącznicy zjazdowej z S7 na S2, czyli na południową obwodnicę Warszawy. Przez to ci, którzy od Grójca kierują się do stolicy, no niestety mają zwężenie i korek. 28, Nowy Sącz, Grybów. Tutaj z kolei pojawił się ruch jednym pasem na zmianę po zdarzeniu samochodu dostawczego i osobówki. Poszkodowana została jedna osoba. Po wypadku z udziałem 4 samochodów osobowych w okolicach miejscowości Roztropna częściowo zablokowana jest Krajowa 50. To jej odcinek między Wiskitkami a Sochaczewem, konkretnie 96 km. Przejechać można, ale pojazdy poruszają się naprzemiennie. Jeżeli chodzi o korki, między innymi na S10 zwalniamy zaraz po zjechaniu z A1 na wysokości Torunia, jeżeli kierujemy się w stronę Bydgoszczy. W Warszawie tłoczno na S8 w kierunku zachodnim od okolic Łabiszyńskiej do okolic Marymontu. Niełatwo dojeżdża się do stolicy od Góry Kalwarii przez Piaseczno. Odcinek między Piasecznem a Ursynowem wyraźnie ze spowolnionym ruchem. W Małopolskiem też napotkamy korki. To jest między innymi A4 pod Krakowem, trasa prowadząca do Katowic. Tłoczno jest tam od zjazdu na Zakopiankę do okolic Tyńca, no ale także na A4 zwalniamy bardzo wyraźnie między Mysłowicami a Katowicami. S86 Sosnowiec-Katowice, tu też nie do końca płynnie. No, mówiąc wprost, ta trasa świeci się na czerwono na nawigacji.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
4: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
5: To była reklama.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Upominam się, kochani, o te kilometry wakacyjne. Dajcie znać, ile już ich pokonaliście od początku wakacji. Robię takie zestawienie i uwierzcie mi, już kilkanaście tysięcy kilometrów mam od was wszystkich, bo to nie jest tak, że tam po 200, po 300 zrobiliśmy, niektórzy nawet 10 tysięcy, więc wow, grubo. Ale od ciebie jeszcze nie dostałem, więc ile tych kilometrów pokonałeś w te wakacje? Czekam w aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców. Inni te kilometry dopiero pokonują.
1: Jadę do Gdańska. Czy moglibyście mi powiedzieć, jak wygląda trasa z Lublina do Gdańska? Marcin z Oktawi.
0: No jasne, Marcinie, oczywiście, że tak. Poczekaj sekundkę, tylko szybko mapę odpalę i już cię prowadzę. Z Lublina miało być, prawda? No to mam nadzieję, że masz zatankowane auto. Teraz gram na czas. To jest ta zwłoka, która jest mi potrzebna, żeby szybko mapa mi się odpaliła i żebym miał tę trasę. Dobra, Lublin-Gdańsk. W tym momencie mieli mi, mam nadzieję, że tam żadnych złych informacji nie ma. No widzę, że z Lublina do Warszawy, przed Garwą.

0: Lublinem robi się spory korek, tak, tam jest spore spowolnienie. Potem już w Warszawie całkiem przyjemnie, wystarczy, że polecisz obwodnicą, dojedziesz do S7 i dalej na Gdańsk masz czyściutko. Czyli jadąc oczywiście przez Olsztynek, potem przez Elbląg do samego Gdańska. Niepokoi mnie tylko ta sytuacja przed samym Garwolinem, bo tam jest spore spowolnienie, kilka minut do czasu podróży trzeba doliczyć. Za chwilę szczegóły pewnie tej sytuacji od Patryka Bedlińskiego, to za 10 minut. Ode mnie za to informacje pogodowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to już wam mówię, że dzisiaj na słońce nie ma co liczyć, chyba że na północnym wschodzie, południowym zachodzie, tam możliwe są dzisiaj rozpogodzenia. Co prawda w kraju jakieś tam większe przejaśnienia też będą, ale raczej niebo przykryte szczelnie chmurami. No tego się przyzwyczajcie i na to przygotujcie. A z kolei deszcz może dzisiaj padać na wschodzie kraju i też możliwe są burze z gradem. Może spaść nawet do 20 litrów wody na metr kwadratowy. I to właśnie na wschodzie dzisiaj silniejsze porywy wiatru. W czasie burz to nawet do 65 km na godzinę. Bo tak poza tym, to ten wiatr raczej dzisiaj umiarkowany, miejscami nawet i słaby. A temperatura 19-22 stopnie Celsjusza. To na południowym wschodzie i w pasie nadmorskim. 25 kresek powyżej zera. Tak będzie w centrum i na północy kraju, a najcieplej na południowym zachodzie, chociaż na krańcach północno-wschodnich również nawet 28 stopni Celsjusza. A ciśnienie 1005 hektopaskali utrzyma nam się do południa. Potem prognozowany jest wzrost ciśnienia atmosferycznego.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Kłaniam się nisko, zliczam kilometry wakacyjne, dajcie znać, ile ich pokonaliście. Patryk Kuniszewicz, dzień dobry.

0: bierzemy się do roboty. Jeżeli o to wam chodziło, 10 minut po godzinie 9, Patryk Bedliński już w blokach startowych, więc czas na informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i ja już też biorę się do roboty, bo niestety sporo problemów. Korkuje się obwodnica Wrocławia, czyli autostrada A8. Ten zator

0: dotyczy zmotoryzowanych, którzy od centrum kraju, od Łodzi albo od Warszawy dojeżdżają właśnie w okolice Wrocławia. Tłoczno zaczyna się robić za węzłem Wrocław Północ. No i tak powoli, powoli dojeżdżamy do okolic stadionu. Potem powtórka, korka między węzłem Wrocław Zachód a węzłem, który łączy A8 z A4. Mamy już informację od służb, co się wydarzyło. Otóż między węzłami Wrocław Stadion i Wrocław Północ na kilometrze 16 zdarzyły się 3 pojazdy osobowe. Na szczęście, według informacji służb, nikt nie został poszkodowany. Zablokowany jest pas środkowy w kierunku Kłodzka i przejeżdżamy tylko pasem lewym oraz prawym. To niestety o poranku może powodować korki. Problemy mamy też na dojeździe do Warszawy od Grójca. To jest S7 w okolicach takich miejscowości jak Zamienie i Dawidy Bankowe. Nie bez powodu korek, bo tam zdarzyły się 3 samochody osobowe i zajęty jest pas łącznicy zjazdowej z S7 na S2. Tutaj także, jak wynika z informacji służb, nikt nie został poważniej poszkodowany. S17, dojazd od Lublina do Warszawy. Tutaj musimy zwolnić przed Garwolinem. Trasa 28, tutaj już poprawiła się sytuacja między Nowym Sączem a Grybowem. Nie powinniśmy być zmuszeni do jazdy jednym pasem na zmianę, ale jedziemy po prostu wszystkimi pasami. Wypadek z udziałem 4 samochodów osobowych wydarzył się w okolicach miejscowości Roztropna, czyli na 50 między Wiskitkami a Sochaczewem. 2 osoby zostały poszkodowane. Trasa numer 50 częściowo zablokowana na swoim 96 kilometrze, zatem jedziemy naprzemiennie tylko jednym z pasów. No i jeszcze odnotujmy, gdzie korki nas czekają. Między innymi na podkrakowskiej A4, zwłaszcza w kierunku Katowic, od zjazdu na Zakopiankę do okolic Tyńca. Czeka nas także korek na trasie wojewódzkiej, która prowadzi od Chrzanowa do Mysłowic. Przed Jaworznem musimy zwolnić. W Śląskiem tymczasem spowolnienie jeszcze jest możliwe między Sosnowcem a Katowicami na trasie S86. Zwalniamy też między Szczekocinami a Zawierciem. To jest trasa 78. Zwalniamy także jadąc z Warszawy w kierunku Wyszkowa po minięciu Radzymina przed Niegowem. Mamy także spowolnienie na warszawskiej S8, głównie na moście Grotoroweckiego w kierunku zachodnim. No i wjazd oraz wyjazd przez Łomianki i Dziekanów Leśnym. Tu też niestety trochę postoimy.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: To jeszcze pytanie, co tam u was na trasie?
3: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Kierowców i oczywiście wszystkich prowadzących, całą ekipę. Grzegorz tutaj z Tucsona. Właśnie ruszam z trasy, z Twar do Góry, Dolnośląskim, do Rotterdamu i później dalej do UK, przynajmniej do niemieckiej granicy. Będę was słuchał i oczekiwał jakichś update'ów ciekawych w związku z ruchem na drodze. No i jak będę coś widział niepokojącego, to też będę starał się meldować. Także z Polskim Radiem Kierowców przez następne kilka godzin. Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich serdecznie. Grzegorz, miłego dnia.
2: Grzegorzu, my też cię gorąco pozdrawiamy, szerokości ci życzymy, bo tam ponad 1000 kilometrów przed tobą. Od razu ci mówię, że stoi autostradowa obwodnica Wrocławia, tutaj mamy zator właśnie na twojej nitce, to A8. Potem jak już wskoczysz na A4, dalej na A18, no to jedź do Berlina. Po drodze masz sporo robót drogowych, podobnie na niemieckiej dwójce. One widzę, że nie spowalniają jakoś mocno ruchu, ale gdzieniegdzie mogą się na autostradzie pojawić zwężki. I tak, proszę pana, cały czas kierując się na zachód, aż do samego Rotterdamu. Życzymy szerokości, przyczepności.

0: 20 minut po godzinie 9 zliczamy te wszystkie kilometry. Słuchajcie, jest ich już naprawdę całkiem, ale to całkiem sporo, bo w tym momencie podglądam kalkulator. 38 370 kilometrów. Tyle od początku wakacji przejechaliśmy. Wróć. Wy przejechaliście, bo ja swoich w ogóle jeszcze nie dodawałem. Tymczasem teraz będzie kolejne dodawanie i licznik pójdzie w górę, bo łączymy się z wielką wyprawą maluchów. A tam Kuba Marcinowicz i Michał Górski są już z nami. Halo, halo.
1: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. To my zdecydowanie podbijemy te twoje statystyki i statystyki naszych słuchaczy. W każdym maluchu jest zainstalowany GPS i z każdego malucha zliczane są właśnie te kilometry. Ponad 4500 kilometrów. Tyle właśnie pokonał już statystyczny jeden maluch na wielkiej wyprawie maluchów. To teraz błyskawiczny rachunek matematyczny, czyli 4500 razy 72 maluchy.
0: Nie róbcie mi tego. Na razie dodałem wasze. Już mam 43 tysiące kilometrów.
2: Jest tego więcej, bo przecież nie tylko maluchy jadą w tej wyprawie. Jest mnóstwo samochodów technicznych, obsługi, tam też są GPS-y. To też możemy dodawać. No na pewno 300 tysięcy przekroczyliśmy już z dużą górką i faktycznie to nie koniec. Jeszcze nam zostały 2,5 dnia tak naprawdę do wielkiego finału w Krakowie.
1: Tak, i około tysiąca, delikatnie ponad 1000 kilometrów, więc podróżujemy cały czas z wielką wyprawą maluchów. To zanim jeszcze o tym, co dzisiaj mamy w planach, jaką dzisiaj mamy trasę, od razu już mówię, że będzie dzisiaj naprawdę hardkorowo. Mamy do pokonania Pętlę Bieszczadzką i bardzo dużo kilometrów. Dodatkowo jeszcze, znaczy może kilometrów nie za dużo, ale czasowo na pewno to się bardzo rozłoży. Wczoraj Bełżyce. Jedziemy z wielką wyprawą maluchów, jadą maluchy i w pewnym momencie na radiu dostajemy informację, że musimy się skomasować. Czyli punkt komasacji to jest taki punkt, w którym zatrzymują się wszystkie maluchy tak, żeby zbić się w jedną zwartą grupę, żeby można było wjechać do miasta albo wjechać na przykład w jakieś konkretne miejsce całą kawalkadą. No i taka informacja się wczoraj pojawiła przed Bełżycami i wjechaliśmy do tych Bełżyc właśnie, a nagle się okazało, że cała społeczność, wszyscy mieszkańcy Bełżyc wyszli nas powitać. Coś niesamowitego. Tam były tysiące ludzi.
2: Tak, tak, ale nam się wydawało, że po Białej Podlaskiej to już nic nie przebije, bo tam też mieliśmy ogromnie gorące przywitanie. No więc jednak się okazało, że Bełżyce absolutnie
1: pobiły.
2: Ale to było bardzo wzruszające. Tylko, że ludzie to jedno. To, co mnie bardzo chwyciło do serca, to, że tam było mnóstwo maluszków. Ludzie poprzyjeżdżali swoimi samochodami w pięknym stanie, wyczyszczone, wyrestaurowane i tam te samochody po prostu wmieszały się w cały peleton tych maluchów z wielkiej wyprawy. No, ja bym powiedział, że tak nie Bielsko-Biała wcale, jak się okazuje, tylko Bełżyce tam chyba te maluchy składali.
1: No właśnie, ale wracając do kolejnego dnia wielkiej wyprawy maluchów, zostały nam jeszcze 3 dni, czyli poniedziałek, wtorek i środa. W środę wielki finał na rynku w Krakowie. My zawsze zabieramy was, czyli naszych słuchaczy, trochę tak za kulisy. Pokazujemy wam i chcemy, żebyście poczuli się jak uczestnicy wielkiej wyprawy maluchów. Dzisiejsza odprawa to naprawdę nie są żarty.
3: Zacznę od tego, że dzisiaj jedziemy przez Pętlę Bieszczadzką. Mamy bardzo ciasno z czasem, kończymy koło 22, dosyć późno, także dużo przed nami wyzwań. Na pewno mamy teren, w którym nie będzie łączności, także pamiętajcie o tym, że serwisy idą na końcu. Jeżeli okaże się, że któryś z samochodów stoi na poboczu, no to serwis będzie zawsze, czy nasze służby będą na to reagować.
1: Rozmawialiśmy dzisiaj także z Kajetanem Kajetanowiczem, jak bezpiecznie i spokojnie poruszać się w korkach, co najbardziej irytuje go, no bo uwaga, Kajetan Kajetanowicz też przecież czasami stoi w korku.
4: Bądźmy cierpliwi, no ja wiem, że to jest, tak brzmi nawet trochę naiwnie, ale z drugiej strony nie ma chyba innego wyjścia. Są rzeczy, które w życiu nie zależą od nas, których losy to po prostu się toczą bez względu na to, co my robimy, więc po prostu starajmy się uzbroić w cierpliwość. Wykorzystajmy ten czas na przemyślenia, na rozmowy z bliskimi, z towarzyszami podróży. Oczywiście bądźmy cały czas skoncentrowani, bo w korkach też może być niebezpiecznie. Natomiast nie przejmujmy się tym. No, to jest jedyna rada. Ja wiem, że to w ustach kierowcy rajdowego, który na co dzień w swojej robocie jeździ bardzo szybko. Brzmi to dziwnie, ale ja też stoję w korkach, też czasami jestem zniecierpliwiony i wiem, że

to nic nie daje. Okej, rozumiem, że są sytuacje niezależne od nas pod tytułem też, że coś nam wyskoczy i spieszymy się i to jest niezależne od nas. Natomiast jeżeli możemy, to wyjedźmy wcześniej i to jest zawsze ten sam case. Planujmy tą podróż z wyprzedzeniem. Lepiej stracić kilka minut życiu niż życie w ciągu jednej sekundy. To akurat nie dotyczy

0: wzruszający moment, bo cała wyprawa zawita pod Szpitalem Klinicznym Wojewódzkim w Rzeszowie, gdzie przebywa jeden z beneficjentów całego programu, więc to będzie też dobry moment, żeby nie tylko uczestnikom całej wyprawy, ale Państwu oraz wszystkim śledzącym w social mediach wyraźnie pokazać tak naprawdę, jaki jest cel całego tego przedsięwzięcia.
1: I opowiemy Wam o tym na pewno dzisiaj jeszcze po południu u Roberta Kilena, więc bądźcie z nami, słuchajcie i obserwujcie nas w mediach społecznościowych. Wielka wyprawa maluchów jedzie cały czas.
2: Z Rzeszowa do Muszyny, z Muszyny do Bielska-Białej, a my Wam kibicujemy na trasie. Kuba Marcinowicz i Michał Górski. Jeszcze się z Wami usłyszymy. Szerokości, panowie.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Uwaga, uwaga, doliczam kolejne kilometry do naszego licznika wakacyjnego. Ile tych kilometrów od początku wakacji zrobiliście? No tutaj Maciek z Czech pisze, że tak. Dzień dobry, 250 kilometrów od początku wakacji, ale rowerem i wciąż przybywa. Miał być ruch kołowy, więc rower jak najbardziej się liczy. Prawda, Patryk? Zaliczamy?
1: Nawet nie ma wątpliwości. Rower jak najbardziej. Wielkie brawa dla ciebie za ten wynik. Miejmy nadzieję, że będzie tylko rósł, no i że będą rosły endorfiny i będziesz czuł się tylko lepiej, bo to tak nas pozytywnie napędza do życia.
0: Wiedziałem, kogo zapytać. Patryk uwielbia rowery. Zresztą sam do pracy też jeździ. A, wakacyjne kilometry. Bielsko-Biała Łeba 1380 i Bielsko-Biała Praga 890. W sumie 2270 również dopisuje. A teraz informacje drogowe.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A my tym razem ruszamy pod Wrocław na autostradę A8, która przechodzi płynnie w drogę S8. Od was ostrzeżenie.
3: Witam serdecznie. Obwodnica Wrocławia S8. Na wysokości zjazdu na Zieloną Górę trzy osobówki się skasowały, dron był. Także

0: są utrudnienia, korek jest na 5 km na razie. Pozdrawiam serdecznie, uważajcie na siebie i trzymajcie odległość.
1: Dołączamy się do tego apelu. Rzeczywiście w ten sposób możemy uniknąć wielu kolizji czy wypadków. A problemy na autostradowej obwodnicy Wrocławia pojawiły się między węzłami Wrocław Stadion i Wrocław Północ na jezdni prowadzącej do Kłodzka. Na 16 km zdarzyło się kilka pojazdów. Na szczęście według informacji służb nikt nie został poważniej poszkodowany. Uwaga też na dojeździe do stolicy od Grójca, czyli na S7. W okolicach miejscowości Zamienie i Dawidy Bankowe zdarzyły się trzy pojazdy. No i tam mamy zajęty pas prawy na łącznicy zjazdowej z S7 na S2. To nam powoduje niestety, że tworzy się także korek. No ale dobre wieści są takie, że nikt nie został tu także poważniej poszkodowany. Gdybyście jechali od Lublina do stolicy, to uważajcie na korek pod Garwolinem na S17. Uwaga też na drogowe problemy w okolicach miejscowości Roztropna na Krajowej 50. To jest między Wiskitkami a Sochaczewem i tam mamy częściową blokadę. 96 km to dokładne miejsce. Poruszamy się naprzemiennie tylko jednym z pasów. Na S8 korek w Warszawie na moście Grota Roweckiego w kierunku zachodnim, ale także korek mamy między Radzyminem a Wyszkowem. Zwalniamy koło Niegowa. Zwalniamy również między innymi pod Krakowem na A4 między zjazdem na Zakopiankę, czyli Kraków Południe, a zjazdem Kraków Bielany. I to w obie strony, chociaż gorzej w kierunku Katowic. Na trasie do Katowic od Mysłowic na A4 również musimy także zwolnić. No i zwalniamy w tej okolicy także jadąc z Chrzanowa do Jaworzna drogą wojewódzką. Na wysokości Byczyny nam się zakorkowało. Pod Trójmiastem natomiast dosyć dobra sytuacja. S6 i S7 bez długich przestojów. Jeżeli chodzi o inne dojazdy do Trójmiasta, też to wygląda optymistycznie, choć czasem lubi się zakorkować na przykład 20 przed Żukowem. Teraz na niej korków na szczęście nie widać. S10, no tutaj gorsza sytuacja. Cały czas wyraźny korek mamy pod Toruniem, zaraz po zjechaniu z autostrady A1. Gdybyście od A1 jechali do Bydgoszczy i mijali Toruń, to właśnie was ten korek dotyczy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: To pytanie do was, ile kilometrów udało wam się pokonać od początku wakacji? Licznik bije, za chwilę dopiszę i wasze. Dajcie znać w aplikacji PRK, Polskiego Radio Kierowców.

bije licznik. Bije, bije, słuchajcie, kilometry rosną i naprawdę w zatrważającym tempie. To dopiero 13 dzień lipca, a tymczasem już naprawdę tyle wypraw. Fantastycznie. Ale dochodzą też informacje od was z trasy. Łukasz z Zamościa pisze o S7 w kierunku północnym. Na 86 kilometrze leży 20-litrowy kanał.

0: minister. Uważajcie, kierowcy. Dzięki za ostrzeżenie, Łukaszu. No i pamiętajcie, w takiej sytuacji 19-115 warto poinformować drogowców. Tym bardziej, że wy dokładnie wiecie, gdzie to się znajduje, umiecie opisać to miejsce. No i wskazać je, żeby można było to szybko uprzątnąć. S7, kierunek północny, 86 km, 20-litrowy kanister leży i stwarza niebezpieczeństwo. A teraz ta kilometrówka. Ja tak cały czas dodaję te kilometry. Teraz trzeba będzie kolejne dorzucić. A to nie to. Za chwilę w takim razie je dorzucę. Słuchajcie, bo tutaj naprawdę dużo rzeczy się dzieje. Sporo osób pisze, kilometry lecą. To nie jest po 20, po 30, tylko na czasami set, a nawet i tysiące.
1: Halo, dzień dobry. Włączam się do zabawy odnośnie kilometrów. 1840, trasa Zielona Góra, Złote Piaski, Bułgaria. Pozdrawiam, Sylwester, aktualnie Szwecja. Miłego dnia.
0: Wow. Niezła trasa. Dorzuciłem to wszystko, a w aplikacji to tak, rower już był, Bielsko-Biała Łeba, a potem do Czech także. W związku z tym chyba czas na małe podsumowanie. Wyobraźcie sobie, napisało kilkanaście osób, każdy wskazał swoją trasę. Wyszło nam bez 20 km 47 tysięcy. Co prawda, dorzuciłem też trasę jednego auta, czyli naszej ekipy podczas wielkiej wyprawy maluchów. Oni zrobili ponad 4000 km, no ale 46 980 km tylko w pierwsze dwa tygodnie wakacji, to jest wyczyn. Co to będzie na półmetku, co to będzie pod koniec, też to wszystko wtedy zliczymy. A tymczasem wszystkim, którzy na trasie urlopowej szerokości, a tym, co na trasie służbowej przyczepności.

0: 10 minut pozostało do godziny 10. Nie wiem, czy szczyt komunikacyjny ten poranny warto odwoływać, bo pewnie płynnie przyjdzie w przedpołudniowy. Takie są wakacje, niestety. Mówią o tym też dane. Natężenie ruchu jest większe, w niektórych miejscach nawet o 20-30% względem tego, co dzieje się w ciągu roku. No to sprawdźmy, co na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Duże problemy na obwodnicy Wrocławia, czyli na autostradzie A8. Zator dotyczy kierowców, którzy dojeżdżają od centrum kraju do Wrocławia właśnie i tłoczno zaczyna się robić za węzłem Wrocław Północ. To dlatego, że na 16 kilometrze między wspomnianym już węzłem Wrocław Północ a węzłem Wrocław Stadion zdarzyły się trzy pojazdy osobowe. Skutek to blokada środkowego pasa w kierunku

0: kierunku Kłodzka, a zatem tylko pasem lewym i pasem prawym możemy tam przejechać. Problemy mają ci, którzy dojeżdżają do Warszawy od Grójca S7. Tłoczno zrobiło się w okolicach miejscowości Zamienie i Dawidy Bankowe. To dlatego, że zderzyły się 3 samochody. No i mamy zablokowany prawy pas łącznicy zjazdowej z S7 na trasę S2. Korek na S17, na trasie, którą jedziemy z Lublina do Warszawy. Tłoczno robi się przed Garwolinem. Tymczasem na Zakopiance już poprawiła się sytuacja między Nowym Targiem a Krakowem na wysokości Pcimia i żadnego z pasów już nie mamy zablokowanego. Jeżeli chodzi o Zakopiankę, to nie wszędzie jest płynnie, bo chociażby korkuje się tuż pod Krakowem w Gaju i Libertowie, ale także korkuje się południowy odcinek Zakopianki między Nowym Targiem a Bańską Niżną, tutaj głównie na pasie w kierunku Zakopanego. Korkuje się także trasa S8, to głównie w Warszawie na moście Grota Roweckiego i koło Łabiszyńskiej w kierunku zachodnim, ale także S8 zwalnia w okolicach Niegowa, czyli między Radzyminem a Wyszkowem na trasie do Białegostoku. Gdybyście wyjeżdżali ze stolicy 7 na północ, to niestety czeka was postój m.in. w Łomiankach, ale jeszcze większy za Dziekanowem Leśnym i koło miejscowości Łomna. Na wjeździe do Warszawy od północy według nawigacji nieco lepiej. Spowolnienie owszem jest, ale niewielkie w okolicach Łomianek. Poza tym mamy korek na S10 i to dosyć wyraźny. On tworzy się w okolicach Torunia. Po zjeździe z A1 na trasie w kierunku Bydgoszczy, no niestety, jak to się mówi, musicie odstać swoje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 3 minuty pozostały do godziny 10. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. A już za moment po 10 wystartują z wami Dagmara Kowalska i Piotr Firan.
1: Dzień dobry.
0: Uśmiechnięci, gotowi, zwarci?
2: Tak.
1: Tak.
0: Ruszamy.
1: W poniedziałek.

0: Dzień dobry.
1: Dzień
0: Kłaniamy się
1: dobry.
0: pięknie i mówimy, że jest godzina 10, już prawie minutka po, więc mamy dla Was wiadomości pogodowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No i ciąg dalszy dominacji pochmurnego nieba, ale będą też

0: gdzieniegdzie przejaśnienia. Pod koniec dnia na południowym zachodzie miejscami pojawią się rozpogodzenia.
1: Bardzo ciekawe, bo dzisiaj miało być bardzo ciepło, a taki pochmurny dzień się nam rzeczywiście wyklarował, przynajmniej na razie. Podobno będzie lepiej. Na zachodzie i na północy będzie padał deszcz, ale przelotny. Na wschodzie również pogoda popada, ale po południu lokalnie rozwiną się burze, którym może towarzyszyć grad.
0: Najwięcej deszczu prognozowanego jest na południowym wschodzie. Tam lokalnie może spaść nawet do 35 mm wody. Na pozostałym obszarze wschodniej Polski opady sięgną około 20 mm.
1: A ja tylko dwa słowa na temat mgieł. One były już prawdopodobnie w większości miejsc, w których były i ograniczały widzialność nawet do 400 metrów. Już ich nie ma. No ale pamiętajcie, jeśli będą się pojawiać mgły, a pewnie to będzie coraz częstsze zjawisko, im bardziej w rozwijanie się lata, tym większe, więcej takich możliwości, no to pamiętajcie, żeby zachować się ostrożność.
0: Temperatura maksymalna dzisiaj od 19 do 22 stopni nad morzem i na południowym wschodzie, około 25 stopni w centrum, a nawet 28 na zachodzie. I teraz sobie tak patrzę rzeczywiście, że jeśli chodzi o Dolny Śląsk, ziemię lubuską, to tam rzeczywiście te wyższe wartości mogą być. I o dziwo, Kujawy 27, dzisiaj prognozowane najwyższa temperatura, ale także Podlasie.
1: No i wiatr jeszcze. Będzie słaby, umiarkowany z północy i północnego zachodu. W czasie burz jego porywy mogą osiągać nawet 65 km na godzinę.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No a my, kłaniając się wam pięknie, zapraszamy do godziny 13. Trochę was będziemy dzisiaj motywować do tego, żeby się obudzić. Ja nie wiem jak ty, ale piję sobie kawę i ziewam. I to ze sobą nie szło nigdy w parze, a teraz idzie. Nie wiem o co tu chodzi.
0: Mogę cię chlapnąć wodą?
1: Nie. Tak? Lepiej nie jeszcze. Poczekaj chwilę, muszę się na to przygotować.
0: No to tak w ciągu godziny, jak nic się nie zmieni, to wtedy będzie chlust. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry.
0: Dagmara Kowalska.
1: I Piotr Firan.
0: Zapraszamy.

0: 11 minut po godzinie 10. Patryk Bedliński na miejscu. Czas sprawdzić, co dzieje się na drogach.
1: Bo jest pytanie, dziś odpowiedź. Jest pytanie od naszego słuchacza Damiana. Zdaje się, że ma jakiś problem z tym, żeby określić, którędy przejechać, żeby nie utknąć w korku w Wrocławiu. Wiesz, jak to ogarnąć?
2: Tak, rzeczywiście jest duży problem pod Wrocławiem, a nasz słuchacz Damian pisze, że jedzie z Leszna do Gogolina i widzi we Wrocławiu bardzo duży korek. Domyślam się, że na nawigacji ten korek widzisz, Damianie, bo naprawdę nie trudno go zobaczyć. Jeżeli jedziesz od Leszna, to na pewno S5, zatem korek ominiesz, jeżeli nie pojedziesz z S5 na A8 na węźle Wrocław Północ, tylko pojedziesz dalej na południe 5, już dalej tą krajową, w kierunku samego Wrocławia, a potem przez most milenijny. Natomiast ta trasa to objazd dla wielu zmotoryzowanych, którzy próbują ominąć problemy pod Wrocławiem na A8, więc i na niej, na tym moście milenijnym, korek najpewniej napotkasz. Potem z tego mostu kierujesz się do węzła Wrocław Stadion. To już będzie za miejscem z utrudnieniami, więc miejmy nadzieję, że kilka minut zaoszczędzisz, ale to bardzo nie pomoże.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i właśnie, jeżeli chodzi o autostradową obwodnicę Wrocławia, czyli AOW, no to musicie uzbroić się w cierpliwość, jeżeli dojeżdżacie do Wrocławia od strony centrum kraju. Jest korek, tłoczno zaczyna się robić za węzłem Wrocław Północ. To dlatego, że między tym węzłem a węzłem Wrocław Stadion na 16 kilometrze zdarzyły się 3 pojazdy osobowe. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Natomiast są utrudnienia, zablokowany jest pas środkowy w kierunku Kłodzka. Przejeżdżamy tylko pasem lewym albo pasem prawym. Problemy mają też ci kierowcy, którzy dojeżdżają od Grójca do Warszawy. Zakorkowała się S7 w okolicach miejscowości Zamienie i Dawidy Bankowe. To dlatego, że zdarzyły się 3 osobówki. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało, no ale zajęty jest pas prawy na łącznicy zjazdowej z S7 na S2. Wyraźnie korkuje się S10 w okolicach Torunia w kierunku Bydgoszczy. Korek też na S17, na trasie, którą od Lublina jedziemy do Warszawy. Zwalniamy przed Garwolinem. Po wypadku z udziałem 4 samochodów są problemy w okolicach miejscowości Roztropna. Ta miejscowość leży między Wiskitkami a Sochaczewem. No i właśnie, na 50 poruszamy się naprzemiennie. 2 osoby zostały poszkodowane w wyniku tego zdarzenia. No i jeszcze na koniec wieści z ostatniej chwili. Te dotyczą A1. Centrum Kontroli Ruchu informuje, że czasowo zamknięto autostradę w kierunku Gdańska między węzłami Nowe Marzy i Warrubie. Z powodu zdarzenia drogowego trzeba zjechać na węźle Nowe Marzy, a dalej skorzystać m.in. z 91, aby ominąć te problemy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my oczywiście startujemy z naszą zagadką. Pierwsza podpowiedź przed nami. Niektórzy korzystają z niego tylko kilka razy w roku. Jeśli chodzi o komunikację, to oczywiście do dyspozycji...
1: Nasza aplikacja. Tak. Pewnie, że tak.
0: My wam będziemy sukcesywnie podawać podpowiedzi, a wy, mam nadzieję, że weźmiecie udział w zgadywaniu, gdziekolwiek jesteście, w pracy, w domu, na wakacjach. Pierwsza podpowiedź. Niektórzy korzystają z niego tylko kilka razy w roku. O co może chodzić?

0: I mamy podpowiedź, mamy zagadkę, mamy dla was też dzisiaj temat. Tak sobie wczoraj stałam w korku, wracając do Warszawy, tak sobie myślałam, o czym tu można myśleć w korku wakacyjnym i jakie plany można snuć właśnie w takim korku wakacyjnym. O czym myślicie w korku wakacyjnym, to jest pytanie do was, a zagadkę też mamy oczywiście.
1: No tak, mamy zagadkę. Zagadka służy temu, żeby się rozbudzić. Oprócz kawy my serwujemy wam zagadkę każdego dnia, zaraz po godzinie 10. I pierwsza podpowiedź była następująca. Niektórzy korzystają z niego tylko kilka razy w roku. Ktoś napisał, że to łańcuchy śniegowe na koła. To konkretnie Marcin z Kwidzyna. No i nie chodzi o łańcuchy.
0: No ale coś równie ciekawego i potrzebnego tylko parę razy w roku.
1: Tak, więc na razie eliminujemy łańcuchy, a już na pewno nie są to łańcuchy. Jeśli chodzi o sprawy bieżące, cześć, do listy utrudnień dorzućcie spowolnienie między Pruszkowem a zjazdem na Grodzisk Mazowiecki A2. To Tomek z czarnego Mercedesa. Oczywiście czekamy na informacje od was w naszej aplikacji a propos tego, jak się dzisiaj jeździ w poniedziałek, 13 dnia lipca. Druga odpowiedź pojawi się, myślę, że niebawem, ale jeszcze nie teraz. Na razie kombinujemy z tą jedną. Niektórzy korzystają z niego tylko kilka razy w roku.

0: Patryk Bedliński też troszkę uśmiechnięty, pokażcie. No troszeczkę, tak? Jakiś kącik tak, poszedł w górę.
1: No bo tak. Sytuacja drogowa się poprawia, troszeczkę już kończy się powoli ten poranny szczyt komunikacyjny, więc powodów do uśmiechu przybywa.
2: No dobrze, to sprawdźmy, gdzie śmiejemy się najgłośniej.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Gdybyśmy mieli szukać pozytywów, to chociażby Zakopianka z płynnym ruchem między Nowym Targiem a Krakowem na wysokości Pcimia. Tam zakończyły się problemy po wcześniejszym zdarzeniu dwóch osobówek. No ale nie wszędzie na Zakopiance jedziemy płynnie, bo chociażby dojeżdżając już do samego Krakowa w Libertowie musimy bardzo wyraźnie zwolnić w kierunku Krakowa. Zwalniamy też w południowej części Zakopianki między Nowym Targiem a Białym Dunajcem, kierując się na południe, czyli pasem do Zakopanego. Jeżeli chodzi o Wrocław, to tu niestety niewiele powodów do uśmiechu. Cały czas są problemy na obwodnicy, czyli na AOW, na A8. Tłoczno zaczyna się robić za węzłem Wrocław Północ i między tym węzłem a węzłem Wrocław Stadion mamy zwężenie w kierunku Kłodzka po tym, jak zdarzyły się trzy pojazdy osobowe. To 16 km.

0: Zablokowany jest środkowy pas. Na dojeździe do stolicy od Grójca uważajcie jadąc z siódemką, bo w okolicach miejscowości Zamienie zderzyły się trzy pojazdy osobowe. Dobra część informacji jest taka, że nikomu nic poważnego się nie stało. Gorsza, że zablokowany jest jeden z pasów łącznicy zjazdowej z S7 na południową obwodnicę. Cały czas wyraźny korek na S10 w okolicach Torunia na trasie, która prowadzi do Bydgoszczy. Problemy drogowe także na A1 między węzłami Nowe Marzy i Warlubie. Z powodu zdarzenia drogowego na trasie do Gdańska jest blokada, a służby sugerują zjechać na węzeł Nowe Marzy, a dalej kierować się na 91 i ponownie można wjechać na A1 węzłem Warlubie. Drogowe problemy także między Wiskitkami a Sochaczewem na 96 km krajowej trasy numer 50. Tam doszło do wypadku z udziałem 4 samochodów osobowych i 2 osoby zostały poszkodowane. Jedziemy, ale jednym pasem naprzemiennie, tylko można tamtędy się przemieszczać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Niektórzy korzystają z niego tylko kilka razy w roku. Bez niego da się oczywiście podróżować, bo tak, bo się da, ale czasem jest znacznie trudniej.
3: No właśnie, i od razu druga podpowiedź się pojawiła, ale jeśli chodzi o propozycję z waszej strony, no to słuchamy.
4: Odpowiedź konkursowa. To będzie rozkład jazdy autobusów komunikacji publicznej.
2: No ciekawe. W sumie tak. W sumie czasem można oddać samochód do naprawy, do przeglądu i wtedy rozkład jazdy jest jak najbardziej okej. A korzystacie z tych takich papierowych na przystankach, czy raczej może z tych elektronicznych? Dajcie znać w naszej aplikacji. Ciekawa jestem, jak podróżują nasi słuchacze.
3: Ale mamy jeszcze jedną propozycję.
5: Cześć, Kasia z tej strony, a może chodzi o podgrzewane fotele albo podgrzewaną kierownicę. Dzięki, pozdrawiam.
2: Aplikacje też można tak zrobić. Chyba nie, to nie, to się jakoś nazywa. To nie aplikacja, tylko chyba... Jak to się nazywa?
3: Subskrypcja.
2: Subskrypcja, właśnie. Na subskrypcję takie... A, bo masz?
3: Nie, ja nie mam. Na szczęście ja mam bez subskrypcji i działa. Ale słyszałem, że są takie zakusy, żeby różne rzeczy były w subskrypcji.
2: No tak, na czymś trzeba zarabiać.
3: No dosyć, że się zarobiło na samochodzie, to jeszcze trzeba abonamenty płacić za różne rzeczy, typu nawigacja i inne historie. Ale to nie o to chodzi. Niektórzy korzystają z niego kilka razy w roku. Bez niego da się podróżować. Mm-hmm. Da się, oczywiście. Ale czasem jest znacznie trudniej. Mm-hmm. Jakoś tak skupiliśmy się na zimie, ale ja bym szukał gdzie indziej. Mm-hmm. Mamy jeszcze do dyspozycji 3 inne pory roku.
2: Na przykład wiosnę.
3: Tak, albo lato, albo jesień. Jedziemy dalej, 26 do godziny 11, moi drodzy. To jest w trasie nasza audycja.
2: Polskie Radio Kierowców.

0: dzień.
1: No był słoneczny, był. No i nawet korki były. I nawet jak planowałeś sobie wrócić autostradą na przykład i widziałeś, że nic się na niej nie dzieje, to za chwilę się zadziało. No i utykasz w korku i co? I co się potem dzieje?
2: No właśnie. Stoimy w korku na trasie nad morze czy w góry w środku wakacji. To zdaje się, że codzienność. Większość kierowców w Polsce no, ma takie doświadczenia. I pytanie, co wtedy robimy? Czym się zajmujemy, kiedy stoimy w takim korku? Bo jedni się denerwują, co uważamy, że jest niekoniecznie rozsądne. Drudzy mogą też planować całe swoje życie.
1: Aczkolwiek, no może nierozsądne i każdy o tym wie, bo każdy używa mózgu, przynajmniej tak zakładamy. Mhm. I wydaje się, że każdy wie o tym, że denerwowanie się w sytuacji, której nie jest
2: nie mamy wpływu,
1: nic zrobić dokładnie, no nie jest zbyt dobre. A jednak tamten chochlik ci mówisz, ach ty, czemu my znowu stoimy i czemu my się nie przesuwamy? No tak, prawda jest taka, że korek to często taki jedyny moment w tygodniu, kiedy tak naprawdę zostajemy sami ze swoimi myślami, jeśli sami jedziemy samochodem, bez telefonu, bez maila. Zakładamy, że bez telefonu oczywiście, bo wtedy niebezpieczniej.
2: Telefony na bok.
1: Bez maila, bez dzieci ciągnących za rękach. I psychologowie mówią wprost, że taki przymusowy czas na offline wcale nie musi być stracony.
2: Tak, można poukładać sobie plan.

0: Na resztę urlopu przypomnieć sobie, co dawno chcieliśmy komuś powiedzieć, albo po prostu posłuchać dobrego podcastu, audiobooka. Można się skupić też na słuchaniu Radia Kierowców, zamiast wpatrywać się w zderzak przed sobą.
1: Ale można też popatrzeć, co robią inni na przykład i poodgadywać, o czym rozmawiają. Ja miałam wczoraj tak w korku, tak? Że patrzyłam sobie na innych i patrzyłam, ciekawa jestem, o czym rozmawiają, a może mówią o tym. Wiesz, tak jak... Czasem można się tak zabawić, że możesz sobie poodgadywać to, co inni myślą i co mówią, to może być świetna zabawa, ale chyba we dwójkę, albo we trójkę, albo w czwórkę na pokładzie. Natomiast samemu, co można zrobić? Można pośpiewać. Ja wczoraj śpiewałam piosenki zagraniczne i złapałam się na tym, że nie znam tekstu do wielu piosenek, które bardzo lubię. I to było prześmieszne, bo sama się uśmiechałam do siebie i grałam na perkusji, czyli na kierownicy. Tak jak mówię, rozglądałam się po tym, co się działo w innych samochodach.
0: No tak, ale są tacy, którzy być może w korku planują zakupy, remont kuchni, całą listę rzeczy stworzą sobie w głowie, albo na przykład też, co powiem szefowi po urlopie, albo co powinienem odpowiedzieć w danej sytuacji komuś tam, z kim rozmawiałem i tak dalej.
1: To już często jest często tak paypo, jest, nie?
0: Tak, rzeczywiście. Chcemy wiedzieć, jak to wygląda u was, jak wykorzystujecie czas w korku. Oczywiście w naszej aplikacji czekamy tekstowo albo głosowo można opowiadać. 17 minut mamy do godziny 11. Jesteśmy razem w trasie. Za kilka minut u nas informacje drogowe.

0: Przypomnijmy sobie dwie podpowiedzi w naszej zagadce, moi drodzy. No właśnie, niektórzy korzystają z niego tylko kilka razy w roku i nie jest to, ktoś napisał mózg chyba, tak? Bez niego da się podróżować, ale czasem jest znacznie trudniej. To też by pasowało, ale nie o to chodzi.
1: Powiedziałbym, mózg, że mózg, ale nie jestem złośliwy, więc może hak holowniczy. Pozdrawiam Piotr. Piotr z Kube czy z EQB? Q8, przepraszam bardzo.
0: Pozdrawiamy Piotra z Q8.
1: Nie widać tutaj zamazane tak. Jakoś.
0: Za 10 minut będzie 11. Patryk Bedliński o tym, co na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Zamknięta jest ta jedynka w kierunku Gdańska między węzłami Nowe Marzy i Warlubie z powodu zdarzenia drogowego.
4: A jedynka, 83 kilometr, 83 kilometr autostrady A1 w kierunku Gdańska, droga całkowicie zablokowana. Tam jest najechanie dwóch ciężarówek, jedna na drugą najechała na tył i kierowca jest wycinany z kabiny.
3: A zatem poważne utrudnienia, więc przypomnijmy, co się dzieje i ewentualnie jak sobie z tym poradzić.
4: 83 kilometr, autostrada A1 w kierunku Gdańska stoi. Jak ktoś może, to uciekać na objazdy. Starą jedynką najlepiej, bo korek jest niemały.
3: Służby sugerują, by zjechać węzłem Nowe Marzy, a dalej kierować się właśnie starą jedynką, czyli drogą 91, a ponownie na A1 można wjechać węzłem Warlubie. Bardzo dziękujemy za informację i przypominamy, nasz numer to 22 513 11 11. Ci, którzy jadą obwodnicą Wrocławia, też niestety napotkają na problemy. Tutaj na A8 mamy korek dla dojeżdżających do Wrocławia od centrum kraju, a tłoczno robi się za węzłem Wrocław Północ. To dlatego, że między węzłem Wrocław Północ a węzłem Wrocław Stadion na 16 kilometrze zderzyły się 3 pojazdy osobowe. Nikomu na szczęście nic poważnego się nie stało, natomiast zablokowany jest środkowy pas w kierunku Kłodzka.

0: Problemy możliwe też na dojeździe do stolicy od Grójca. Tam korkuje się S7, a zwolnimy konkretnie w okolicach miejscowości Zamienie. Nie bez powodu, bo tam właśnie zderzyły się 3 samochody osobowe. Zablokowany jest pas prawy łącznicy zjazdowej, która łączy S7 z południową obwodnicą Warszawy. Uwaga na problemy po wypadku z udziałem 4 samochodów między Wiskitkami a Sochaczewem. To krajowa 50 i jej 96 km. Można przejechać, ale pojazdy poruszają się naprzemiennie. 2 osoby w tym wypadku są poszkodowane.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Abemus Papa.
1: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
4: To była reklama.

0: Minęła 11, nawet 28 sekund temu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A zatem czas na prognozę pogody. W większości kraju utrzyma się duże zachmurzenie z miejscami gdzieś, no pojawią się jednak przejaśnienia. Pod koniec dnia na południowym zachodzie pojawi się jednak więcej słońca. No tak, lepiej późno niż wcale.
0: Na zachodzie i północy nadal możliwe przelotne opady deszczu. Najbardziej dynamiczna pogoda czeka nas mieszkańców wschodniej Polski. Tam właśnie, gdzie po południu rozwijać się będą burze, miejscami pojawi się także grad.
2: No właśnie, a burzom mogą towarzyszyć porywy wiatru dochodzące do 65 km na godzinę. W niektórych miejscach, jeśli chodzi o burze i opady, no to tego deszczu trochę spadnie.
0: No tak, temperatura będzie sprzyjać letnim planom. 18, 19, 22 stopnie nad morzem. Na południowym wschodzie około 25 w centrum, do 28 na południowym zachodzie i północno-wschodnich krańcach.

0: Polski.
1: Wiatr pozostanie słaby i umiarkowany z północy i północnego zachodu. Warto jednak pamiętać, że właśnie w czasie burz te warunki mogą się szybko zmienić i wtedy będzie porywisty.
0: Mm-hmm. Życzymy Wam spokojnego popołudnia, ale będziemy wracać z kolejnymi prognozami pogody za godzinę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nasza zagadka i dwie podpowiedzi za nami. Niektórzy korzystają z niego tylko kilka razy w roku. Bez niego da się podróżować, ale czasami jest znacznie trudniej. No i trzecia podpowiedź.
0: Potrafi zmienić wygląd czegoś, co znamy na co dzień.
1: O co może chodzić? Czekamy na wiadomości od Was w naszej aplikacji.

0: 10 minut po godzinie 11. Polskie Radio Kierowców. Jesteśmy razem w trasie, moi drodzy. Ewa Mierzejewska pojawiła się na swoim stanowisku.
1: Prosto z trasy.
2: Tak.
1: Jak było?
2: Fajnie. Na trasie? No. Wiesz co, no ja pociągiem, to trudno mi powiedzieć. Ale na trasie pociągu było luźno, wszystko w porządku.
1: Może pociąg to jest dobry pomysł na to, jak podróżować latem.
0: Beztroska podróż, można absolutnie książka, muzyka i
2: podcast,
0: widok za oknem.
2: Nadrobiłam podcasty, więc fajnie. Cieszę się.
0: Dobrze, czas sprawdzić, co na drogach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A jeśli chodzi o trasy, to najpoważniejsze utrudnienia są w tej chwili na autostradzie A1 i znamy już powody właśnie tego zdarzenia na A1C, a chodzi o odcinek między węzłami Nowe Marzy i węzłem w Warlubie. Tutaj w pobliżu miejscowości Buśnia zderzyły się dwa samochody ciężarowe i samochód osobowy. Dwie osoby zostały ranne. No i właśnie autostrada jest całkowicie zablokowana i tutaj objazd

0: prowadzi drogą krajową numer 91 i trzeba na nią zjechać na węźle Nowe Marzy. Teraz obwodnica Wrocławia, tutaj też problemy, korek dla dojeżdżających do Wrocławia od centrum. Tutaj tłoczno zaczyna się robić za węzłem Wrocław Północ, między węzłem tym właśnie, a węzłem Wrocław Stadion. Zderzyły się 3 samochody osobowe i mamy zwężenie w kierunku Kłodzka. Problemy są także na trasie od Grójca do Warszawy, to S7 w miejscowości Zamienie. Tam zderzyły się 3 samochody osobowe, nie ma rannych, natomiast zablokowany jest prawy pas łącznicy zjazdowej z S7 na S2. I mamy jeszcze krajową 50, wypadek z udziałem 4 samochodów w okolicach miejscowości Roztropna. 2 osoby zostały ranne. Droga ta jest częściowo zablokowana między Wiskitkami i Sochaczewem. To 96 km. Tutaj samochody jadą na przemian jednym pasem. I jeszcze zgłoszenie od Was.
1: Droga 382 z Trzegomia w stronę Świdnicy, zaraz za wyjazdem z miasta, ciężarówka w rowie. Także uważajcie tam w stronę Świdnicy. Pozdrawiam serdecznie. Ryszard z tej strony.
0: Bardzo dziękujemy za to zgłoszenie i oczywiście przypominamy nasz numer telefonu otwarty w każdej drogowej sprawie. To 22 513 11 11.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Jeśli chodzi o naszą zagadkę, to przypominając podpowiedzi 3, niektórzy korzystają z niego tylko kilka razy w roku, bez niego da się podróżować, ale czasem jest znacznie trudniej, potrafi zmienić wygląd czegoś, co znamy na co dzień. Ktoś wcześniej napisał kierunkowska, zwłaszcza kierowcy jednej z niemieckich marek samochodów.
4: Raz w roku?
3: Ja uważam, że to też już jest nieaktualne, bo coraz więcej kierowców jednak z innych marek poszło za tym przykładem.
0: Czyli odkąd ty sprzedałeś, to to już jest nieaktualne. Tak.
4: Czeskie.
5: A niektórzy po prostu nadużywają i że, no, to też jest niedobre.
0: Okay.
4: Ja się próbuję przebić i cały czas mówię czeskie.
5: Czeskie.
4: Tam nie ma kierunkowskazów, chyba pourwali ostatnio.
0: Czeskich coś nie ma?
4: Wyglądasz, jakby się coś stało.
5: Skoda is new BMW.
4: Tak.
5: Naprawdę?
4: Skoda. New Audi. New Audi. No dobrze, niektórzy korzystają z niego tylko kilka razy w roku, bez niego nie da się podróżować, ale czasem jest znacznie trudniej, potrafi zmienić wygląd czegoś, co znam na co dzień, i ostatnia podpowiedź znajduje się najwyżej ze wszystkich elementów wyposażenia auta. Tak.
3: Ale uważam też, że Skoda trochę kopiuje grilla od BMW, więc coś tam się dzieje.
4: A kto nie kopiuje, powiedz, w tych czasach?
3: Za chwilę wielka wyprawa maluchów.

0: co tam w wielkiej wyprawie maluchów? Bo oni cały czas jadą i te kilometry się nabijają i nabijają i nabijają. Widać ich w całej Polsce, bo dzisiaj jeżdżą po Polsce.
1: No to sprawdzamy i pytanie, czy się słyszymy. Dzień dobry.
2: A dzień dobry, oczywiście melduje się wielka wyprawa maluchów.
3: Dzień dobry ponownie.
2: No i dzisiaj wyjątkowa trasa, naprawdę wyjątkowa. Wystartowaliśmy z Rzeszowa. Na początku, zanim jeszcze wyjechaliśmy z samego Rzeszowa, mieliśmy wyjątkową misję do spełnienia, czyli podjechaliśmy pod szpital.
3: Cała wielka wyprawa maluchów podjechała pod Kliniczny Szpital Wojewódzki w Rzeszowie, gdzie w środku znajduje się jeden z beneficjentów całego programu. No i to wzruszające momenty, ale oczywiście tylko wybrana grupa naszych ambasadorów weszła do środka, tak, żeby spotkać się z podopiecznym. My natomiast czekaliśmy na zewnątrz, natomiast teraz już całość wyprawy ruszyła dalej.
2: No i dzisiaj wyjątkowo, tak jak powiedziałem, ekstremalna trasa. O tej ekstremalnej trasie i dlaczego ona właśnie taka jest, opowie wam Marcin Małysz, czyli dyrektor generalny Wielkiej Wyprawy Maluchów.
4: Tak, to prawda. Najbardziej ekstremalny z tej polskiej edycji, bo faktycznie jedziemy przez Rzeszowa, przez Bieszczady, przez dużą pętlę bieszczadzką. Dla nas operacyjnie trudny odcinek z uwagi na fakt, że tam będziemy mieli długie odcinki, gdzie nie mamy sieci, nie mamy łączności, nie tylko komórkowej, ale także tej naszej wewnętrznej radiowej. W związku z tym no, będziemy musieli sobie jakoś radzić. Służby są o tym poinformowane, mamy specjalne procedury już przygotowane i mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze.
2: Mamy wielu nowych uczestników, dodatkowo jeszcze kolejny transfer, więc ci nowi kierowcy maluchów się pojawili.
4: Z tym oczywiście sobie radzimy z jednej strony, z drugiej strony jesteśmy szczęśliwi, bo jak dołączają nowe osoby, to dołączają nowe siły do tego, żeby pomagać. Tak, nasi superwajzorzy przeszkolili tą załogę, przeszkolili tą całą ekipę, która dołączyła, no i w tej chwili możemy bezpiecznie podróżować dalej.
2: Wróciliśmy tak na dobrą sprawę znowu do takich górskich

0: przełęczy górskich warunków. Przecież mieliśmy taką sytuację w przepięknych Alpach, a tu proszę bardzo, przepiękne Bieszczady, przepiękne widoki. No gdyby jeszcze tylko pojawiło się więcej słońca, to ja bym był już naprawdę zachwycony.
1: Wracają te emocje. Kuba już zaczął marudzić na prawym fotelu, bo jednak chyba to są właśnie takie odcinki, kiedy to pasażer ma trudniej niż kierowca. No my nastraszeni trochę tą wizją braku zasięgu zatrzymaliśmy się na chwilę po to właśnie, żeby połączyć się z Państwem, no i dalej będziemy już relacjonować po drugiej stronie tej pętli.
0: Ale dołączyli do nas także nowi uczestnicy Wielkiej Wyprawy Maluchów. Między innymi jedzie z nami dzisiaj Michał Wiśniewski. Tak, tak, ten Michał Wiśniewski z Ich Troje, więc porozmawiamy dzisiaj z nim. Na pewno po godzinie 14 pojawi się na antenie Polskiego Radia Kierowców. A my dalej gonimy maluchy. Przypominam, że jeszcze 3 dni do wielkiego finału na rynku głównym w Krakowie. 15 lipca meldujemy się na rynku w Krakowie i tam zakończy się Wielka Wyprawa Maluchów. Ale absolutnie nie zakończy się zbiórka, bo cały czas jedziemy pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych. Cały czas można znaleźć na stronach Wielkiej Wyprawy Maluchów informacje, jak wpłacać. No i cały czas uczestnicy tej wyprawy, gdy tylko mamy taką okazję, wyskakują ze swoich samochodów z puszkami i zbierają pieniądze. Więc oczywiście my podążamy dalej. Więcej informacji w naszych mediach społecznościowych i na antenie Polskiego Radia Kierowców, więc jak zwykle mówimy Wam do usłyszenia.
1: Do usłyszenia i trzymajcie za nas kciuki, za nas i za maluchy.
2: Trzymamy jak najbardziej. Wam też przypominamy, że wszystkie wiadomości, informacje dotyczące wpłacania pieniędzy na ten szczytny cel znajdziecie na stronie Wielkiej Wyprawy Maluchów, bo czasem o to pytacie w naszej aplikacji. No i dziękujemy Michałowi Górskiemu i Kubie Marcinowiczowi.
3: No właśnie. I jeszcze zdaje się, że słuchacz.
2: Tak, tak, tak, bo przecież cały czas trwa nasza zagadka.
4: Hej, hej, PRK, tutaj Grzegorz z Tucsona na trasie numer 13, już pod Berlinem prawie. W sprawie zagadki chciałem zabłysnąć, ale dokładnie nawet chyba nie wiem, jak to się nazywa. No, ten przeciwsłoneczny taki rozkładany spod sufitu, osłona. Tak mi przyszło do głowy, że to może być to. No i to wszystko chyba. Pozdrawiam jeszcze raz. Przede mną jeszcze 800 km równiutkie do portu w Hoek van Holland, a później na prom. Wszystkiego dobrego, miłego dnia wszystkim słuchaczom i ekipie Polskiego Radia Kierowców.
2: No i na promie to można na przykład pośpiewać głośno, bo tam przecież tylko szum fal słyszy twój głos.
3: Tak, a propos tego, co robimy w korkach czasami. Pozdrawiamy naszego słuchacza, który mówił o tej osłonie. No tak, słoneczko to i osłona, ale to nie o to chodzi.
2: Nie.
3: Więc jeszcze jest okazja, żeby przysłać dobrą odpowiedź. Znajduje się najwyżej ze wszystkich elementów wyposażenia auta.
2: No tak, tutaj jeden z słuchaczy, którego już cytowałeś, ale tak mi się podoba jego adres mailowy, że przypomnę. Chodziło o kierunkowskaz, zwłaszcza kierowcy jednej z niemieckich marek samochodów, Pierżun napisał, czyli Piotrek. Tak, dobrze mówię? Chyba tak, Piotrek z Mondeo. Nie, to też nie o to chodzi. Ja bym obstawiał lewarek albo trójkąt ostrzegawczy i Jakub z BYD. Albo zbyt goszczy.
3: Mamy jeszcze kilka minut na rozwiązanie naszej zagadki. Wcześniej pojawią się informacje drogowe od Ewy Mierzejewskiej. Korzystajcie z naszej aplikacji dowoli, tekstowo albo głosowo.

0: Ewa Mierzejewska w naszym studiu. Pół godziny do 12. Sprawdźmy, co na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Najnowsze utrudnienie to ekspresowa 17, odcinek między węzłami Górzno i Garwolin Południe w pobliżu miejscowości Zakręty. Zepsuł się samochód ciężarowy, który częściowo blokuje przejazd w kierunku Warszawy na 50 km. Jeśli chodzi o A1, to cały czas zamknięta jest autostrada między węzłami Warlubie i Nowe Marzy w pobliżu Buśni, gdzie, przypomnijmy, zderzyły się dwa samochody ciężarowe i dwa samochody osobowe. Dwie osoby wskutek tego zdarzenia zostały ranne. Policja kieruje na objazd drogą krajową numer 91 na węźle Nowe Marzy i taka sytuacja ma otrzymać się mniej więcej do godziny 13. I co ważne, to te utrudnienia są na jezdni w kierunku Gdańska. I tutaj widać, że na 91 jest wzmożony ruch, no ale oczywiście tutaj spowolnienia są do Grudziądza i później na wysokości Warlubia, ale trasa jedzie w przeciwieństwie do zamkniętego odcinka tutaj autostrady. W związku z tym warto korzystać z tego objazdu. Przypominam, to droga krajowa numer 91. Mamy korek na S10 między Wielką Niszawką a Toruniem. Tutaj prowadzone są roboty drogowe i w dwie strony są korki i spowolnienia. Jeśli chodzi o trasy, to dobre informacje jest autostradowej obwodnicy Wrocławia. Między węzłami Wrocław Stadion i Wrocław Północ odblokowano przejazd w pobliżu węzła Stadion, gdzie, przypomnijmy, wcześniej zderzyły się trzy samochody osobowe na 16 km i było zwężenie w kierunku Kłodzka. Niefortunnie zablokowany był środkowy pas, był korek. Teraz sprawdźmy, czy tutaj sytuacja poprawiła się i jest lepiej. Korek jeszcze jest, ale widać, że on się rozładowuje. Jeśli chodzi o dojazd do Wrocławia od strony Kostomłotów, a oczywiście dalej jadąc także Legnicy, wygląda ta sytuacja bardzo dobrze. Tutaj niewielkie spowolnienie tylko na wysokości węzła Kąty Wrocławskie. Podobnie jest jadąc od strony Katowic do Wrocławia, a czwórką tutaj większych problemów nie widać. Jeśli chodzi o drogi krajowe, to jeszcze Krajowa 50 jest częściowo zablokowana na wysokości miejscowości Roztropna, czyli między Wiskitkami a Sochaczewem na Mazowszu. Tutaj 96.

0: 6 kilometr zderzyły się 4 samochody osobowe i na ruch naprzemienny jest udostępniony w tym miejscu. I jeszcze jedna informacja, to jest S7 w okolicach miejscowości Zamienie. Tam zderzyły się 3 samochody osobowe i zablokowany mamy prawy pas łącznicy zjazdowej z S7 na S2 jadąc od strony Grójca do Warszawy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dzień dobry. S3, węzeł Myśliwosz w kierunku Szczecina. Malowanie lewego pasa. Z tego tytułu przed zwężeniem już utworzył się około 3-kilometrowy korek. Kto może, niech sobie jedzie do Szczecina starą drogą przez Pyrzyce, a następnie w Pyrzycach można wjechać na S3, omijając te malowanie pasów między węzłem Myśliwosz a węzłem Pyrzyce na S3 w kierunku Szczecina.
3: Już za chwilę, już za moment rozwiążemy naszą zagadkę dzisiejszą, a potem jeszcze będziemy Was stymulować do nie tylko bezpiecznej jazdy, ale też do tego, żeby z nami porozmawiać troszkę.
4: 27 minut do godziny 12:00, to jest Polskie Radio Kierowców.

0: No, to może rozwiążemy teraz naszą zagadkę. Co państwo na to?
1: Tak, zróbmy to.
0: Gotowi
1: zróbmy.
0: Wszyscy?
1: Tak. No mieliśmy kilka podpowiedzi. Niektórzy korzystają z niego tylko kilka razy w roku, to by się zgadzało. Bez niego nie da się podróżować, też by się zgadzało. Niektórzy w ogóle tego nie używają, ale czasem jest znacznie trudniej, jak już jest. Potrafi zmienić wygląd czegoś, co na co dzień znamy. No rzeczywiście dodaje trochę objętości. I znajduje się najwyżej ze wszystkich elementów wyposażenia auta.
0: No to słuchamy.
2: Dopiero teraz zacząłem was słuchać, przepraszam z góry, ale najwyżej z elementów wyposażenia prawdopodobnie będzie albo szyberdach, ewentualnie antena radiowa. Pozdrawiam, Tomek CRX.
1: No antena nie i...
0: Ona chyba gdzieś teraz w dachu jest zaszyta, prawda?
1: Trochę tak.
0: Ja nawet nie wiem.
1: Tak, taki ma.
0: Czasami jest płetwa, a czasami w moim teraz samochodzie to ja nie widziałem.
1: Poszukaj może.
0: Wykreślamy to, ale pozdrawiamy naszego słuchacza.
1: Tak, bardzo. I nie ma sprawy, spoko, dobrze, tak, że się dołączyłeś, nie musisz przepraszać.
0: No, absolutnie.
1: To miłe było bardzo.
0: No dobrze, to jedziemy z kolejnymi odpowiedziami.
3: Jeśli chodzi o konkurs, to wydaje mi się, że odpowiedzią będzie prawidłową paszport.
1: No w sumie, tylko że paszport nie wpływa na kształt naszego samochodu w sumie. Ale to też fajna odpowiedź, bardzo ciekawa, bardzo pomysłowa.
0: Mm-hmm. No to szukamy dalej.
4: A może chodzi o bagażnik dodatkowy, na przykład box lub hak na rowery. Pozdrawiam, Wojtek ze Skody.
5: Witam, z tej strony Andrzej Gdynia-Chłodniarz. Może to chodzi o bagażnik dachowy. Pozdrawiam też

0: Nie?
1: No, jak myślisz?
2: Ja tak patrzę na takie dopasowanie naszej odpowiedzi z podpowiedziami i przychodzi mi jedno na myśl, a w zasadzie, no posłuchajmy.
1: Tak, to chodziło o bok zdechowy, o dodatkowy bagażnik.
2: Tak, bo są wakacje i pomyśleliśmy sobie, że no, gadżety wakacyjne, taki bagażnik, żeby sobie przedłużyć jednak, powiększyć przestrzeń załadunku, no bo nie wszystko się mieści z tyłu.
1: Słuchaj, ale pierwszy był tak naprawdę Tomek z okolicy Warszawy.
2: Tak.
1: To dla niego te brawa. Artur z Volvo też napisał bagażnik na dachu auta, a może bagażnik na dachu. To od Marka Handlopex. Czekaj, bo mi tutaj uciekło.
2: Zachowy Piotr, to mówiłaś o Piotrze z garażu, tak?
1: Relingi dachowe to nie, ale bagażnik też tutaj jest i to jest od Macieja, który też tutaj napisał. I jeszcze
2: Kamila napisała.
1: I M. Magda i Darek z Bydgoszczy też napisali prawidłowo, odpowiadając z trasy. I jeszcze mamy, dużo tego wszystkiego tutaj było, bo szybko wpadliście na tę odpowiedź. Marcin z Kwidzyna, bagażnik dachowy, tak, witam, czy to bagażnik, od Kamili też. No tak, no więc dla wszystkich was były brawa, jeszcze raz zrobimy.
2: No proszę. Przecież to się nie zużywa.
1: No pewnie.
2: Jak kierunkowskazy w BMW. Jedziemy dalej.
3: Może to bagażnik na dach.
2: O, jeszcze mamy jedną panią.
3: Skorzata ze Skody.
2: No i Skoda nam się też pojawiła na koniec, więc wszystko się zgadza, moi drodzy. I Deep Blue Something teraz dla tych wszystkich, którzy zgadywali albo próbowali zgadnąć i dla tych wszystkich, którzy w ogóle nie brali udziału w naszej zabawie.

0: Ewa Mierzejewska w naszym studiu. Sprawdźmy, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A1, tutaj najpoważniejsza sytuacja między węzłami Nowe Marzy i Warlubie. Autostrada w kierunku Gdańska jest zamknięta, a to po poważnym zdarzeniu drogowym. Tutaj przypomnijmy, zdarzyły się dwa samochody ciężarowe i samochód osobowy. Dwie osoby zostały ranne. Na 82 kilometrze autostrada jest całkowicie zablokowana i tutaj trzeba zjechać na węźle Nowe Marzy i pojechać drogą krajową numer 91. Na niej niestety też jest korek, ale tutaj zamknięcie autostrady potrwa do godziny 13, więc zbyt dużego innego wyboru nie ma. Można ewentualnie zjechać na węźle Grudziądz jeszcze wcześniej, chociaż do niego też jest spory korek, i potem pojechać 95, 55, później 16 przez Grudziądz i w ten sposób ominiemy ten korek na 91, ale no to już decyzja do Was, bo tu tutaj dużo rzeczywiście kombinacji alpejskich, a także most na Wiśle w Grudziądzu. Jeśli chodzi o S17, to tutaj świeża sprawa między węzłami Górzno i Garwolin Południe w pobliżu zakrętów. Tu zepsuł się samochód ciężarowy i jest zwężenie w kierunku Warszawy. Na 51 kilometrze tutaj utrudnienia nie powinny potrwać dłużej niż do 12.15. Tak jak już wspominałam, dobre informacje z autostradowej obwodnicy Wrocławia, z A8 odblokowano przejazd między Wrocław Stadion i

0: i Wrocław Północ. Między tymi węzłami wcześniej zdarzyły się 3 samochody osobowe i było zwężenie w kierunku Kłodzka na 16 kilometrze. I jeszcze 20 minut temu był korek na A8 i on jest, tylko on teraz zmienił miejsce, bo jest bliżej zjazdu na A4 i tutaj do Nowej Wsi Wrocławskiej od Strachowic jest korek na A8, ale też na jezdni w kierunku Kłodzka właśnie. I jeszcze droga krajowa numer 50 na Mazowszu między Wiskitkami i Sochaczewem. Tu 96 kilometr. Droga jest zablokowana w okolicach miejscowości Roztropna. Wcześniej zdarzyły się tam 4 samochody osobowe. Kierowcy jadą na przemian jednym pasem. Na koniec jeszcze S7 w okolicach miejscowości Zamienie. Tam zdarzyły się 3 auta osobowe i zablokowany jest nadal pas łącznicy zjazdowej z S7 na S2.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
3: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
4: Maluchy na maluchu!
5: To była reklama.

0: Na zegarze zbliża się godzina 12, to jest Polskie Radio Kierowców i zawsze o pełnej prognoza pogody. Sprawdźmy, co nas czeka.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: W wielu miejscach chmur będzie więcej niż słońca i chociaż od czasu do czasu pojawią się większe przejaśnienia, no to niestety tych chmur będzie nam tutaj przebywać. Najwięcej pogodniejszych chwil prognozowanych jest na północnym wschodzie i na południowym zachodzie kraju.
0: Nie wszędzie jednak obejdzie się bez deszczu. W wielu regionach pojawią się przelotne opady, a najwięcej uwagi trzeba zwrócić na wschodnią Polskę. Tam deszcz może padać intensywniej, a lokalnie mogą pojawić się także burze.
2: Tak, burzą na wschodzie może towarzyszyć grad, a miejscami spadnie około 20 litrów deszczu na metr, a w czasie burz wiatr może osiągać w porywach nawet do 65 km na godzinę, dlatego warto śledzić pogodę, zwłaszcza jeśli wybieracie się w dalszą podróż albo na przykład na dłuższy spacer.
0: Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej nad morzem i na południowym wschodzie. Termometry pokażą maksymalnie dzisiaj od 19 do 22 stopni, w centrum i na północy około 25, a najcieplej zapowiada się na południowym zachodzie, czyli tutaj mamy Dolny Śląsk, ale także ziemia lubuska, czyli zachód, tutaj do 28 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: My sobie porozmawiamy o limitach, ale nie o Sky is the Limit, tylko o zupełnie innych limitach, które wpłyną na nastrój kierowców. Pytanie, czy wam się poprawi, czy pogorszy, to szczegóły przed nami za kilka minut po serwisie drogowym.

0: Cześć PRK. Dzisiaj szósty dzień podróży po Norwegii. Pogoda jest piękna, ma być 26 stopni, prawie bezwietrznie. Wokół góry owieczki z dzwoneczkami, pstrągi z polodowcowego jeziora. Mniam, mniam. Pozdrawiam was wszystkich słuchaczy i oczywiście najlepszą ekipę radia. Uciu, Guciu, Kasia i Grosik z Norwegii. No, no to miły wypoczynek.
1: Taki mają 26 stopni.
0: Bardzo się cieszymy, że wysyłasz nam te pozytywne wibracje. Czekamy na kolejne relacje z podróży. Tymczasem, jeśli chodzi o podróże po Polsce, to sprawdzamy, jak wygląda aktualna sytuacja.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Zacznijmy od dobrych informacji z Mazowsza. Odblokowano krajową 50 na odcinku między Sochaczewem a Wiskitkami. Tutaj przypomnijmy, w miejscowości Roztropna dwie osoby zostały ranne wskutek zderzenia czterech samochodów osobowych. Tutaj był ruch na przemian jednym pasem na 96 km i tu dobra informacja, że trasa jest już odblokowana. Natomiast najgorzej w tej chwili cały czas sytuacja wygląda na A1 między węzłami Warlubie i Nowe Marzy. Tutaj autostrada w kierunku Gdańska jest zablokowana i zamknięta i tutaj objazd prowadzi drogą krajową numer 91, na którą zjeżdżamy na węźle Nowe Marzy. A to wszystko dlatego, że w pobliżu Buśni zderzyły się dwa samochody ciężarowe i samochód osobowy, wskutek czego dwie osoby zostały ranne i niestety po tym poważnym zdarzeniu autostrada w kierunku północnym jest całkowicie zamknięta na 82 kilometrze. Taka sytuacja może utrzymać się do godziny 13. Niestety nie mam dobrych informacji na 91 do dolnej grupy, czyli tam, gdzie prowadzi właśnie ten objazd, także jest korek, więc można także zjechać węzłem Grudziądz z A1, następnie pojechać fragmentem drogi krajowej numer 95-55 przez sam Grudziądz 16 i na wysokości dolnej grupy wyjeżdżamy także na drogę krajową numer 91. Tutaj wygląda sytuacja nieco lepiej, chociaż też już do węzła Grudziądz jest korek, ale mniejszy niż tutaj na 91, więc decyzja należy do was. Sprawdźmy także o tej porze, jak jeździ się w Warszawie. Nawet dobrze. S8 tylko z lekkimi spowolnieniami na jezdni w kierunku Białegostoku od Marymąckiej do Prymasa. To spowolnienie jest w przeciwną stronę od Marymontu przez most Grota Roweckiego. Tuż za mostem korek się kończy. S2 bez żadnych spowolnień, także na dojeździe A2 do Warszawy.

0: nie korkuje się. Mamy jeszcze informacje z Mazowsza, z S17 z obwodnicy Garwolina. Tutaj między węzłami Głużno i Garwolin Południe właśnie zepsuł się samochód ciężarowy i zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy na 50 kilometrze, czyli mniej więcej w pobliżu miejscowości Zakręty. I informacja dosłownie sprzed chwili, droga krajowa nr 74 Piotrków Trybunalski Kielce w pobliżu Lisich Jam zdarzyły się dwa samochody ciężarowe i tu policja kieruje ruchem. Ruch jest naprzemienny na 57 kilometrze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Limity. O limitach teraz będzie, o limitach, które, no właśnie, pytanie, jak na nas wpłyną? Czy my będziemy akceptować, czy będziemy, no właśnie, co będziemy?
3: No właśnie, jeśli chodzi o prędkość dozwoloną w mieście, poza miastem, ale także na trasach szybkiego ruchu, wydaje wam się, że te limity są ustalone na odpowiednim poziomie, czy zupełnie nie? A dlaczego o to pytamy? O tym powiemy za chwil kilka.

0: No to zbliża się temat, o którym chcemy z wami porozmawiać. Ciekawi jesteśmy waszego zdania, bo teraz tak, mamy limity prędkości, które obowiązują w naszych miastach. Sami wiemy, że w części dużych miast te limity obowiązują tylko teoretycznie, bo średnia jest trochę wyższa niż limit obowiązujący. No ale w Unii Europejskiej wraca temat zmian przepisów drogowych. Spokojnie, na razie jeszcze nic się nie wydarzyło, nic nie zostało wprowadzone, ale pojawiają się pewne propozycje, które już teraz budzą bardzo dużo emocji.
1: Chodzi przede wszystkim o obniżenie limitów prędkości. Obniżenie. Według rekomendacji Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu w miastach obowiązywałaby prędkość 30 km na godzinę. Na drogach jednojezdniowych poza terenem zabudowanym 70, a na autostradach 120.
0: Mm-hmm. To jednak nie jest wszystko, bo są też pomysły urzędników, żeby to nowe samochody miały takie specjalne systemy, które same ograniczają prędkość. Czyli auto, korzystając z GPS-u, z kamer rozpoznających znaki drogowe, wiedziałoby, jaki limit obowiązuje. Ono już to dzisiaj wie, ale do tej pory jeszcze nie pozwala przekraczać, chyba że ustawimy tempomat. Natomiast w tej sytuacji miałoby nie pozwalać na przekraczanie pod żadnym pozorem. Czy tempomat jest, czy go nie ma?
1: Zwolennicy takich rozwiązań mówią, że chodzi o ratowanie życia. Unia przypomina, że liczba ofiar śmiertelnych na drogach spada, ale chce, żeby do 2030 roku było ich o połowę mniej niż w 2019 roku.
0: No i teraz to podkreślamy grubą linią. To są rekomendacje i propozycje, a nie nowe przepisy, które zaczną obowiązywać od kiedyś tam. Nie wiadomo na razie, czy i kiedy one weszłyby w życie. No pytanie do was, co wy na to?
1: Tak, czy podobają wam się te limity prędkości, czy podoba wam się to, że samochód będzie miał takie wyposażenie, które uniemożliwi przekroczenie dozwolonych limitów na drodze?
0: To już krok do auto,
1: o tym sądzicie?
0: Do auto...
1: Autonomii.
0: Autonomii, dziękuję bardzo. Autonomii, tak. Do autonomii kroczek mały. I ja myślę, że to byłby taki krok do tego, żeby ograniczyć prędkość do 30 km. I to jest, to właściwie to się jedno z drugim wiąże. To można postawić znak równości pomiędzy jednym a drugim, tak mi się wydaje.
1: Czekamy na wasze komentarze. Czy wam się podoba taki pomysł nowych limitów prędkości niższych, czy niekoniecznie? No i także tych urządzeń samochodowych, które będą decydowały, ile mamy jechać w danym momencie.
0: Ale wiesz co, myślę sobie, że limit na drodze to też początek dyskusji na temat tego, jakie limity powinny obowiązywać w internecie, jakie limity powinny obowiązywać

zrealizować w życiu. I tak myślę, że od tego może się zacząć, a potem już zaczniemy przyglądać się temu, co dzieje się tak naprawdę w naszym życiu, bo w wielu miejscach przekraczamy limity i w wielu miejscach przekraczane są te limity dotyczące także normalnego życia, tak? Więc myślę, że od czegoś trzeba zacząć i pewnie zaczniemy od dróg.

czasem szczery, czasem zwyczajnie kłamie. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam.

0: A propos limitów, ja rowerem ze średnią prędkością po mieście jeszcze 25 km na godzinę. Długi korek na S3 w kierunku Szczecina, roboty drogowe, Łukasz z MB. No właśnie, mam taką propozycję, że może ci, którzy chcą mieć takie niskie limity, to niech się jednak przesiądą na rower i dadzą sobie spokój z jazdą samochodem.
1: Dzień dobry Państwu. Odnosząc się do rekomendacji Unii Europejskiej, odnośnie do ograniczenia prędkości mam jeszcze lepszą propozycję. Wróćmy do przepisów z XIX wieku, które obowiązywały w Anglii. Niech przed każdym pojazdem bezkonnym patrz samochodem, idzie człowiek z czerwoną flagą, a w nocy z latarnią i ostrzega innych użytkowników, co będziemy się ograniczać. Pozdrawiam serdecznie, Piotrek ze Skody. Wiedziałam, że ten temat Was ruszy. My Was informujemy o tym, co może się wydarzyć i też no, trochę zachęcamy do tego, żeby porozmawiać, podyskutować, bo też chcemy wiedzieć, co Wy na ten temat myślicie.
0: Żeby się nie okazało tak jak z lataniem samolotami, że wprowadzane są limity i CO2 i tak dalej, no i mierzony jest ślad węglowy, a później jeśli popatrzymy sobie na loty odrzutowe na przykład kogoś z Komisji Europejskiej, tak, to tutaj limitów żadnych nie ma.
1: No właśnie, zastanawia mnie, dlaczego popieracie głupiznę starszej pani z Brukseli, to jest cytat. Skoro boi się jeździć, to niech w domu siedzi, a po drugie chciałbym to zobaczyć, jak wszyscy jeżdżą 30 km na godzinę po mieście. To też jeden z naszych słuchaczy napisał.
0: Ewa Mierzejewska teraz o tym, co na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Tym razem na początek S3, bo tutaj nowe problemy z przejazdem między węzłami Rzęśnica i Szczecin-Dąbie w pobliżu Rzęśnicy. Zdarzyły się dwa samochody osobowe i mamy zwężenie w kierunku Szczecina na 86 kilometrze. Jeśli chodzi o A1, tu cały czas trudna sytuacja, dlatego że odcinek między węzłami Warlubie i Nowe Marzy na jezdni w kierunku Gdańska jest zamknięty, a to dlatego, że w pobliżu Błyśnic zderzyły się dwa samochody ciężarowe i samochód osobowy, wskutek czego dwie osoby zostały ranne. I tutaj policja kieruje na objazd krajową 91 na węźle Nowe Marzy, ale ponieważ na 91 od Nowych Marz właśnie jest długi korek, no to widać, że objeżdżacie wcześniejszym węzłem, czyli węzłem Grudziądz. No i to sprawiło, że korek też jest na dojeździe do węzła Grudziądz. Czas oczekiwania powyżej 15 minut. I tutaj decyzja należy do Was. Czy najpierw zjeżdżamy z A1 węzłem Grudziądz, jedziemy 55, następnie 16 i wyjeżdżamy na wysokości dolnej grupy krajową 91, czy dojeżdżamy, mijamy ten korek, to znaczy stoimy w tym korku do węzła Grudziądz, następnie dojeżdżamy do węzła Marzy, Nowe Marzy i zjeżdżamy z autostrady 91 i stoimy w korku do dolnej grupy właśnie. No tutaj trudna sytuacja, ona potrwa do godziny 13 co najmniej, to zamknięcie autostrady, no i niestety duży ruch i natężenie ruchu w tamtą stronę sprawia, że jest dość duży problem z przejazdem. Droga krajowa numer 74. Tutaj mamy problemy na trasie Piotrków-Trybunalski-Kielce w pobliżu miejscowości Lisie Jamy, gdzie zdarzyły się dwa samochody osobowe, ciężarowe, na szczęście bez poszkodowanych, ale obowiązuje ruch na przemian jednym pasem na 57 kilometrze. I sprawdzam jeszcze, jak wygląda sytuacja na A8, bo tutaj wcześniej mieliśmy na autostradowej obwodnicy Wrocławia dość duży korek. Niestety on cały czas jest, chociaż już udało się usunąć skutki zderzenia dwóch samochodów osobowych na wysokości węzła Wrocław Stadion, ale niestety cały czas mamy korek na A8 na jezdni w kierunku Kłodzka od granicznej aż właściwie do Nowej Wsi Wrocławskiej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Ja chciałbym tu zauważyć, że kilka lat temu Polska dostała nagrodę od Unii Europejskiej za wzorowe bezpieczeństwo, za największe postępy we wprowadzeniu bezpieczeństwa drogowego. I 5 minut później Unia próbowała dyktować Polsce, co zrobić więcej. Więc co to odznaczenie miało znaczyć? Bo jeżeli tacy dobrzy jesteśmy, no to proszę się od nas uczyć, a nie nas zmuszać do robienia czegoś po waszemu, jak wam nie wychodzi. Inaczej to jest po prostu jakaś bajka. Natomiast na ograniczenia teraz wprowadzane nawet nie będę dyskutował. Nie jestem zainteresowany pogłębianiem jeszcze bardziej oficjalnej retoryki państwa, tudzież Unii Europejskiej. Nasze głosy są wygłuszane. Po prostu. Dziękuję.
1: Widać, że temat jest trudny, że temat nas porusza. Kolejny urzędniczy gniot. Miałem okazję jeździć kilkoma nowymi samochodami w ostatnim czasie. Żaden nie rozpoznawał znaków prawidłowo w 100%. Myliły znaki, nie widział odwołań, w złej pogodzie jeszcze gorzej. Pamiętają ostatni, jaki widziały i tym podobne. Na przykład na autostradzie potrafiły pamiętać 40 z ostatniego odczytu. To się zdarza rzeczywiście. Odkładanie kontroli nad pojazdem, nie tylko elektronice.
2: Czy tak, oddawanie kontroli nad pojazdem.
1: To bzdura. W każdym, tak, ale to w ogóle, przecież my jesteśmy kierowcami i my powinniśmy patrzeć na to, co się dzieje i na drogę, na znaki, a nie na to, co nam pokazuje samochód. W każdym samochodzie, jakim jeździłem, nie działa to prawidłowo. To znaczy, zawieszała się, działała wolno, nie zapamiętywała ustawień i tym podobne. W obszarach z remontami i bardzo często złym oznakowaniem to będzie dramat. A jak samochód zapamięta znak 40, wjeżdżając na parking, to później włączając się do ruchu na pasie rozbiegowym dalej 40, bo GPS nie łapie sygnału. Kolejny pomysł pod publiczkę, a nie racjonalne działanie. Bardzo mądry głos od naszego słuchacza.
2: Bardzo dziękujemy i czekamy na więcej w naszej aplikacji.

0: Co wy na to, żeby obniżyć limity prędkości w strefie zabudowanej, poza nią, ale także na autostradach i drogach szybkiego ruchu,
1: żeby
0: wyposażenie nas kontrolowało? Wasz głos w tej sprawie.
2: Dzień dobry. Jeżeli chodzi o ograniczenia prędkości na Krajowej 6 na Pomorzu, było takie miejsce, jest takie

0: Takie miejsce, gdzie przez wiele lat było ograniczenie do 70 poza zabudowanym. Jak postawili fotoradar, zrobiło się 50. Przypadek? Pozdrawiam, Michał Kaszuba.
1: Witam, Rafał Diweko z tej strony, przysłuchując się tej audycji. Mam takie stwierdzenie, człowiek jest stworzony do wolności, a nie do ciągłych zakazów i nakazów, tak? Dojdzie do tego, że po prostu ludzie będą jeździć starszymi modelami aut, nowe się nie będą sprzedawać, no i wtedy zobaczymy, tak, czy ta nasza kochana Unia Europejska i Komisja Europejska, co ona wtedy zrobi, tak, jeżeli zaczną padać firmy samochodowe. Pozdrawiam wszystkich jeszcze raz.
2: Mm-hmm. My też się nad tym zastanawiamy, co się będzie działo, jak z tego będziemy chcieli wybrnąć i
3: tak, ale
2: czy to dobry pomysł, czy nie.
3: Słuszne pytanie, bo nasz słuchacz Rafał Ziweko, zdaje się, no, zadał to pytanie o to, co się stanie, kiedy firmy zaczną upadać, no ale są wprowadzone pewnego rodzaju obostrzenia i jest wprowadzona droga do odchodzenia od transportu spalinowego. Chińczycy stworzyli super ofertę, do tego obniżyli cenę, no i już wiele koncernów europejskich ma problemy. I co z tego robi sobie Unia Europejska? No właśnie, chyba wiemy.
2: No tak.

0: Cześć, witam, Krzysztof z tej strony, Skiasit. Chciałem zgłosić, że na obwodnicy Trójmiasta w kierunku Gdyni tworzy się korek z uwagi na to, że trzy auta się pocałowały. Ale po drugiej stronie jadący do Gdańska niestety kierowcy sami robią korek, patrząc i rozglądając się, zwalniając, i to tak, że się robi na czerwono, więc pozdrawiam serdecznie i miłego dnia. Hej.
1: No tak, jak zwykle zwracamy uwagę na to, że jak się coś dzieje po drugiej stronie, to nie należy patrzeć na drugą stronę, tylko skupić się na tym, co jest na naszym pasie. Tak będzie łatwiej, tak będzie bezpieczniej i o tym przypominamy.
2: Ewa Mierzejewska o tym, co na drogach.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: A ta S6, o której wspominał nasz słuchacz, to odcinek między węzłami Gdańsk Lotnisko i Gdańsk Owczarnia. Tu doszło do kolizji samochodu osobowego z busem. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale jest zwężenie na 327 kilometrze. No i rzeczywiście, tak jak informował nasz słuchacz, korek jest w dwie strony, a do tego zdarzenia doszło na jezdni w kierunku Gdyni w przeciwną stronę. I tutaj mamy korek od węzła Gdańsk-Osowa do Matarni, w przeciwną stronę od Osowy do węzła, no przed węzłem Gdynia Wielki Kack kończy się ten korek. Jeśli chodzi o A1, to tu cały czas bardzo trudna sytuacja między węzłami Warlubie i Nowe Marzy na jezdni w kierunku Gdańska. Właśnie tutaj autostrada jest zamknięta i dlatego trzeba zjeżdżać albo węzłem Nowe Marzy i na drogę krajową numer 91, na której też jest korek do Grudziądza, albo zjechać wcześniejszym węzłem, czyli węzłem Grudziądz, pojechać 55, 16 i następnie drogą krajową numer 91 na wysokości Dolnej Grupy. Jeśli chodzi o S3, to tutaj mamy problemy z przejazdem zachodniopomorskim między węzłami Rzęśnica i Szczecin-Dąbie. Tu w pobliżu Rzęśnicy po kolizji dwóch samochodów osobowych jest zwężenie w kierunku Szczecina. To jest 86 km ekspresowej trójki.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Jak już wszystkie samochody będą tak pilnować limitów prędkości, przestrzegać wszystkich znaków, no to wtedy nie trzeba będzie ani policji, ani odcinkowych pomiarów prędkości, ani też fotoradarów. To mi się nawet podoba. Taki świat wtedy wystarczy tylko zdjąć blokadę, żeby nie rozpoznawały tych wszystkich znaków i będzie można sobie spokojnie, legalnie, normalnie jeździć. I tak widzę przyszłość i pozdrawiam serdecznie całą Komisję Europejską.
2: No i nie będzie też wtedy nikogo, kto by

0: skontrolował, że blokada została zdjęta.
1: No tak, no w sumie racja. Chyba już pora wyjść z tej Unii. Takie są wasze zdania na temat limitów, które są na razie...
0: Propozycjami. Powiedzmy to, tak, że to są propozycje, ale wiadomo, że warto o propozycjach dyskutować, zwłaszcza jeśli chodzi o zmiany, tak poważne zmiany. Oczywiście tutaj w roli głównej bezpieczeństwo i zwiększenie tego bezpieczeństwa na drogach w Unii Europejskiej.

0: Robert w naszym studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Kto schował lato?
1: Grzegorz.
2: Jaka szybka odpowiedź, patrz. Przemyślał 0,2 sekundy, jest odpowiedź
0: tak,
2: gotowa.
0: Jest. No dobrze, to jak już wiem, to do Grzegorza będziemy kierować tutaj zażalenia i skargi, ale może jeszcze wróci albo wyciągnie Grzegorz z szafy lato
1: może.
0: I będzie nam towarzyszyć w końcu. To teraz możemy sobie pośpiewać la la la la, tak?
1: Simple Minds. Oczywiście, la la la la. Lato wróci na pewno.
0: Moi drodzy.
1: Chciał, żeby w następny weekend wróciło bardzo.
2: Podobno ma wrócić właśnie w następny weekend.
0: A co będzie przy weekend?
1: Lato.
0: Robert. A, bo Robert sobie
2: zaplanował. Grzegorz będzie miał wakacje.
0: No dobrze. Wysokie obroty za moment, a my, jeśli chodzi o naszą audycję w trasie, dziękujemy. Dagmara Kowalska.
2: I Piotr Firan.
0: I do usłyszenia.

0: 15 stopni w Elblągu i tam jest najchłodniej, najcieplej na wschodzie Polski. W Terespolu 25,5 już pokazują termometry. Jak będzie w ciągu dnia i po południu? O tym już teraz.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No niestety gwałtowne zjawiska pogodowe nas nie opuszczają. Na wschodzie Polski, właściwie cała wschodnia Polska pokryta ostrzeżeniami meteorologicznymi przed burzami i silnym deszczem z burzami, nawet drugiego stopnia. Na Kieleczyźnie, na południu Mazowsza, w województwie łódzkim, na północy Podkarpacia i na południu Lubelszczyzny. To tam wydane są ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami i silnym deszczem, a w innych rejonach wschodniej Polski pierwszego stopnia. W każdym razie, w ciągu dnia zachmurzenie duże, co prawda z przejaśnieniami, ale, ale niestety przelotne opady deszczu, po południu miejscami burze, możliwy nawet grad przewidują na dzisiejszy dzień synoptycy. Do 28 stopni na południowym zachodzie kraju i krańcach północno-wschodnich przewidują dziś synoptycy, więc znowu się robi ciepło, no ale i burzowo, jak się okazuje. Na razie, jak powiedziałem, w Terespolu najcieplej 25,5 stopnia. Wiatr jest słaby i umiarkowany, a wieje z północnego, w zachodu i z północy.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Autopromocja. Polskie Radio Kierowców i Wielka Wyprawa Maluchów razem już po raz czwarty. Ruszyliśmy w trasę do Normandii, a potem po Polsce. Wy oczywiście jedziecie z nami.
3: Słuchajcie codziennych relacji z podróży od rana do wieczora na antenie, ale też w mediach społecznościowych Polskiego Radia Kierowców.
2: No to odpalamy i jedziemy przed siebie.
3: A śladem maluchów podążają Kuba Marcinowicz i Michał Górski.
4: To była autopromocja.
5: Fajne. Let me see you dance, baby.
0: To ruszamy na wysokich obrotach. 2 minuty po godzinie 13. Kłaniam się, zapraszam. Robert Kilen.
5: Yeah. Let me see you dance, man.

0: Już 10 minut po godzinie 13, ponieważ mamy poniedziałek, rozpoczynamy nowy tydzień, to nie może być za trudno. Jeżeli chodzi o pierwszą zgadywankę dzisiejszego popołudnia w wysokich obrotach, niech to będzie prosta zagadka, mam nadzieję, że nawet banalna. Posłuchajmy. No właśnie, pytanie brzmi, co kocha ta pani? Proste pytanie. Co kocha ta pani? Jeżeli wiecie, co kocha ta pani, a z pewnością wiecie, to czekam na odpowiedzi w aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, możecie nawet zaśpiewać. Jeżeli chcecie wyrazić miłość do tego, co kocha ta pani, zapraszam do aplikacji. Ewa Mierzejewska teraz wyśpiewa wszystko, co się dzieje na polskich drogach.
1: Tak mówisz?
0: No, nie?
1: Że będę śpiewać, to Monika raczej się specjalizuje w śpiewaniu.
0: Aha, dobra, to Ewa nie będzie śpiewać, powie...
1: Ja powiem.
0: Powie, powie, co się dzieje na polskich drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A zacznę tym razem od dobrych informacji z S3. Odcinek między węzłami Rzęśnica i Szczecin-Dąbia, a więc w województwie zachodniopomorskim w pobliżu Rzęśnicy jest już odblokowany. Tam wcześniej zderzyły się dwa samochody osobowe i było zwężenie w kierunku Szczecina na 86 km. I tu dobra informacja, że droga ekspresowa w tym miejscu jest już przejezdna całą szerokością jezdni. Cały czas za to utrzymują się, mimo zapowiedzi, że około 13 zostanie odblokowana autostrada A1. Utrudnienia właśnie na niej, na odcinku między węzłami Nowe Marzy i Warlubie w kierunku Gdańska. Tutaj ten odcinek jest zamknięty po zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych i osobowego, wskutek którego jedna osoba została ranna. Do tego wypadku doszło na wysokości miejscowości Buśnia. I tutaj jest propozycja objazdu. Tutaj służby kierują na objazd z węzła Nowe Marzy na 91. I to jest jedna sytuacja. Tylko chociaż tutaj 91 jest częściowo jest po prostu zakorkowana. Można także zjechać z autostrady wcześniejszym węzłem, węzłem Grudziądz i pojechać 55, później 16 i wyjechać na 91 na wysokości miejscowości Dolna Grupa i tym sposobem ominiemy ten korek na 91. Tutaj już właśnie, o teraz dostaliśmy informację o tym, że A1 między węzłami Nowe Marze i Warlubie w kierunku Gdańska jest odblokowana, a więc już te

0: Teraz potwierdzona informacja od służb, że A1 w tym miejscu można jechać. Jeśli chodzi o S6, to między węzłami Gdańsk, lotnisko Gdańsk, Owczarnia w pobliżu Gdańska po kolizji samochodu osobowego z busem na 327 kilometrze jest zwężenie. Nie ma tutaj poszkodowanych. Do tego zdarzenia doszło na jezdni w kierunku Gdyni i tu jest jeszcze niewielki korek, ale już widać też, że sytuacja idzie ku lepszemu. I jeszcze droga krajowa numer 74, to w Świętokrzyskiem na trasie Piotrków-Trybunalski-Kielce w pobliżu Lisich Jam zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Obowiązuje ruch na przemian jednym pasem na 57 kilometrze.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
4: To była reklama.
5: No to jeszcze raz przypomnijmy sobie. Co kocha ta pani? Jeżeli wiecie, co kocha ta pani, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Taka banalna zagadka na początek tygodnia w Wysokich Obrotach. Co kocha ta pani? 14 minut po godzinie 13. Jedziemy sobie z Lenem Krawicem.

0: Czy zby ta pani kochała rock'n'rolla? Antek z Gryfina się pyta w aplikacji PRK Polskiego Radia My Kierowców. No właśnie, czy ta pani kocha rock'n'rolla?
1: Cześć.
2: Cześć.
1: Odpowiedź na dzisiejsze pytanie to jest I love rock'n'roll. Pozdrawiam serdecznie, Kasia ze Skody.
0: Pozdrawiam, Kasiu ze Skody. Oczywiście, że tak, I love rock'n'roll. Magda i Darek też to potwierdzają. Ta pani kocha rock'n'rolla. Dark z Mazdy też wiedział. John Jett kocha rock'n'rolla, jak większość z nas boomerów, pisze Darek z Złote i ma absolutną rację.
3: Rock'n'roll!
0: Yeah!
4: Wojtek Sławika.
0: Oczywiście.
4: Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiam, oczywiście, że tak. Chodziło o rock'n'rolla. Kamila też na to wpadła. Andrzej z Tczewa. Pozdrawiamy z Kutna. Pozdrawiamy Kutno. Byłem na dworcu w Kutnie. Całkiem ładny dworzec teraz już.
5: I love rock and roll. Pozdrawiam, Karol.
0: Karol nawet zaśpiewał, proszę bardzo. Ekipa z CPS, ale dzisiaj z biura, nie z trasy, też wiedziała, że chodzi o rock'n'rolla. Z Zielonej Góry pozdrawia Jacek. Konrad z Wieśka też wiedział, kto był najszybszy.
6: Oczywiście, że rock'n'roll. Pozdrawiam, Kasia ze

0: Stingerki.
1: Kasia ze Stingerki najszybciej nagrała. Dobrą odpowiedź. Natomiast Jacek napisał najszybciej, że chodzi o rock'n'rolla. Kasia ze Stingerki, Jacek, możecie pozdrawiać fanów rock'n'rolla i nie tylko. Oczywiście my dołożymy do waszych pozdrowień piosenkę. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy wiedzieli.

A dlaczego zapytałem o tego rock'n'rolla? Otóż dlatego, że dziś jest Światowy Dzień Rock'n'Rolla, więc pozdrawiam wszystkich, którzy lubią rock'n'rolla. Jacek i Kasia ze Stingerki możecie pozdrawiać w swoim imieniu, oczywiście swoich najbliższych. Czekam i jedziemy już z, no jakby nie było, rock'n'rollową kapelą. Linkin Park teraz na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. 23 minuty po godzinie 13. To co, gramy?

0: Już 29 minut po godzinie 13. Halo, halo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Jadę sobie siódemką od strony Kielc w stronę Warszawy. No jest jakiś remoncik, jeden pas jest zamknięty, no i trzeba jeździć na suwak. No i ja mam takie ogólne pytanie do osób, które jadą tym pasem, który się kończy akurat i 300 metrów przed końcem pasa postanawiają, a ja tutaj zjadę, ja tutaj zmienię pas. Bo się boję, że jak dojadę do końca, to mnie tam nie wpuszczą. To znaczy 300 metrów przed końcem pasa mnie wpuszczą, 200 metrów przed końcem pasa mnie wpuszczą, zatrzymam ruch na obu pasach ruchu, no bo na obu trzeba zatrzymać i tam mnie wpuszczą, bo jak dojadę do końca pasa ruchu, gdzie w zasadzie jest obowiązek, żeby zostać wpuszczonym, tam mnie nie wpuszczą. Zastanawiam się, co wy macie w głowie, że macie przed sobą 300 metrów wolnego pasa ruchu, zatrzymujecie ruch na dwóch pasach, się boicie dojechać do końca pasa. Pozdrawiam, Paweł z Alfy.
0: No właśnie, Pawle, z Alfy to ci kierowcy to mają właśnie to, co powiedziałeś, że tam potem, mimo że istnieje obowiązek jazdy na suwak, to
2: myślę,
0: mogą się nie wpuścić.
2: To właśnie słowo w zasadzie obowiązek.
0: W zasadzie, tak, w zasadzie obowiązek, ale jak mi się no nie właśnie spodoba, to go nie wpuszczę, niech stoi. Tak. I być może dlatego niektórzy szukają wcześniej jakiegoś zjazdu. Jakby tak naprawdę to był nie w zasadzie obowiązek, tylko obowiązek i jakby wszyscy się stosowali, to pewno z pewnością na 300 metrów przed końcem pasa by ci, którzy się boją, nie wjeżdżali, tylko zgodnie z zasadą 1-1-1-1 na suwak by wjeżdżali. Ot i wszystko. Za 29 minut będzie godzina 14. Co się dzieje nie tylko na S7, teraz w Polskim Radiu Kierowców.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Kilka dobrych informacji. Po pierwsze, tak jak wspominałam, jest informacja i potwierdzenie od służb, że autostrada A1 między węzłami Warlubie i Nowe Marzy na jezdni w kierunku Gdańska jest odblokowana, a to wszystko przypomnijmy po zdarzeniu w Buśni, kiedy zderzyły się dwa samochody ciężarowe i samochód osobowy, wskutek czego dwie osoby zostały ranne i trzeba było jechać objazdem węzłem Nowe Marzy i drogą krajową numer 91. Ta gorsza informacja jest taka, że są jeszcze niewielkie spowolnienia i na węźle Grudziądz, którym też można było zjechać z autostrady wcześniej i przy węźle Nowe Marzy, ale tutaj naprawdę sytuacja z minuty na minutę się poprawia. W związku z tym miejmy nadzieję, że tutaj szybko te spowolnienia się rozładują. W tej chwili jest już tylko spowolnienie między Rulewem a Warlubiem właśnie, najadąc A1 w kierunku Gdańska i też jest między węzłem Lisewo i miejscowością Szerokopas, ale to z kolei na jezdni w kierunku Łodzi spowolnienie. Tutaj też widać dość duży korek. Jeśli chodzi o S6, odcinek między węzłami Gdańsk-Lotnisko, Gdańsk-Owczenia, stąd też dobre informacje, że po kolizji samochodu osobowego z busem można przejechać już bez utrudnień, a tutaj niestety, mimo że doszło do tego na jezdni w kierunku Gdańska, Gdyni, to był korek w obie strony, no i rzeczywiście widać, że on także ładnie się rozładowuje. W tej chwili już tylko spowolnienie między Matarnią a węzłem Gdańsk-Osowa. S3, stąd złe informacje i nowe utrudnienie, odcinek między węzłami Goleniów-Południe i Kliniska w pobliżu Różycy. Zdarzyły się dwa samochody osobowe i bus. Dwie osoby zostały ranne. W tej chwili całkowicie zablokowana jest jezdnia w kierunku Szczecina na 79 kilometrze. To świeża sprawa. I na koniec jeszcze dobra informacja z S7. Odcinek między węzłami Zamienie i Warszawa Lotnisko odblokowany. Tam wcześniej zderzyły się trzy samochody.

0: samochody osobowe i było zwężenie na łącznicy zjazdowej z S7 na S2 w kierunku Warszawy. Tu można przejechać bez problemów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to trochę wbrew pogodzie, tak wakacyjnie zagramy w wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

Proszę bardzo, jakie ciekawe rzeczy zamieszczacie w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Kazimierz na przykład pisze, że jazda na suwak w zasadzie nie jest obowiązkowa. Jest tylko jeden przypadek, kiedy jest korek, wtedy obowiązuje. A w innych przypadkach to jest dobra wola kierowcy, zdaniem Kazimierza. Zgodnie z prawem o ruchu drogowym kierowcy muszą wpuścić po jednym aucie z kończącego się pasa przy znacznym spowolnieniu ruchu. Tak mówi prawo. Wprowadzono ten przepis, żeby płynnie rozładowywać zatory, no ale jeżeli my myślimy, że jazda na suwak nie jest obowiązkowa i to jest nasza dobra wola, którą tak naprawdę się nie wykazujemy, więc dlatego niektórzy, jak pisze dalej nasz słuchacz, wjeżdżają na dodatkowy pas, żeby przyspieszyć. Nie żeby przyspieszyć, tylko żeby zjechać z tego pasa, który się kończy. Więc tak naprawdę powinniśmy się puszczać trochę bardziej, trochę więcej uprzejmości na polskich drogach by się przydało. Chyba zgodzicie się ze mną. A jak tej uprzejmości nie ma, no to różne takie dziwne zachowania się pojawiają. Niestety. Za 20 minut będzie godzina 14. A teraz kolejne zadanie. Rozgrzaliśmy się już tym banalnym w zasadzie pytaniem o rock'n'rolla. Pamiętajcie, dziś jest Światowy Dzień Rock'n'Rolla, ale teraz już pytanie motoryzacyjne. Posłuchajcie, jak brzmi ten silnik. Zapalamy samochód. Cichutko, a za chwileczkę będzie głośniej i da z siebie wszystko.

Rogocze, fajnie, co? Jaki to samochód? Wiecie, jaki to samochód? Dotychczas udawało się w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, odpowiadać na pytanie, jaki to samochód po dźwięku silnika rozpoznajecie? Model? Jeżeli tak, to zapraszam w aplikacji, możecie pisać albo nagrywać wiadomości głosowe. Jaki to był samochód?

No cieszę się, że próbujecie. Czupur z Durango twierdzi, że to Subaru, bokserek. Nie, Czupurze, to nie bokserek. Marek z Gdyni stawia na Chevroleta Camaro. Nie, to nie jest Chevrolet Camaro, Marku, no ale bliżej do Chevroleta Camaro niż do Subaru, temu samochodowi. Maserati, czy ten samochód to Maserati, pyta Zygzak. Nie Zygzaku, to nie jest Maserati. Jaki to samochód? Zapalmy go raz jeszcze. Cichutko, bulgoczę sobie, ale wciśnijmy gaz i co się stanie? O, proszę bardzo. Dla miłośników dźwięku takiego silnika to ikoniczny dźwięk. Jaki to samochód? Jak się nazywa ten samochód? Trzymam kciuki za was. Oczywiście możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Jeszcze 3 minuty i będą wiadomości drogowe na antenie PRK.

0: I jeszcze 10 minut i będzie godzina 14. Wracamy na drogi.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: S3 to od niej zaczynamy, między węzłami Goleniów Południe i Kliniska w pobliżu Różycy. Tu przypominamy, że jest całkowicie zamknięta jezdnia w kierunku Szczecina, a to dlatego, że doszło tam do poważnego zdarzenia drogowego. Zderzyły się dwa samochody osobowe i bus, wskutek czego dwie osoby zostały ranne. No i właśnie zablokowana jest całkowicie jezdnia w kierunku zachodniopomorskiej stolicy województwa zachodniopolskiego, czyli Szczecina. Jak możemy tutaj objechać to miejsce? No po prostu trzeba jechać przez Goleniów w drogą wojewódzką 113 i później trasami lokalnymi. No i później drogą wojewódzką 142 można wrócić i dojechać do Szczecina tą stroną. Więc tutaj dość trudna sytuacja. Dobre informacje za to z autostrady A1 między węzłami Warlubie i Nowe Marzy. Można przejechać już bez żadnych problemów w pobliżu Buśni. Wcześniej zderzyły się dwa samochody ciężarowe i samochód osobowy i była zablokowana całkowicie jezdnia w kierunku Gdańska. No i tutaj był potrzebny objazd. Zrobiły się korki przy węźle Nowe Marzy i przy węźle Grudziądz. Teraz ta sytuacja już widać, że jest dobra i można przejechać bez żadnych problemów. Droga krajowa nr 74, trasa Piotrków Trybunalski Kielce w pobliżu Lisich Jam. Tu po kolizji dwóch ciężarówek policja kieruje ruchem na przemian jednym pasem na 57 km. I dobre informacje z S7, odcinek między węzłami Zamienie i Warszawa Lotnisko, odblokowane. Tam przypomnijmy, wcześniej zderzyły się trzy samochody osobowe i był zablokowany prawy pas łącznicy zjazdowej z S7 na S2 w kierunku Warszawy. Tutaj można przejechać bez problemów. Za to jeszcze utrzymują się niewielkie problemy w ruchu na S17 między węzłami Górno i Garwolin Południe w pobliżu miejscowości Zakręty. Tam przypomnijmy, zepsuł się samochód ciężarowy i było zwężenie w kierunku Warszawy na 57 km i cały czas tutaj wygląda na to, że to zwężenie i nadal jest.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Porsche Macan, twierdzi Andrzej Strzewa. Andrzeju, nie, to nie Porsche, żadne Porsche. O, Dodge Challenger to Jarek z Kalina. Marek z Gdyni też stawia na Challengera albo na Chargera, no w każdym razie na Dodge'a. Nie. A ja myślę, że to mógł być Zigzag McQueen. Przebar 3158 pisze. Mógłby być, ale nie był to Zigzag McQueen. Dodge Ram Piotr z Mondeo. Nie. Ani z czasów, kiedy Dodge był Ramem, ani z czasów, kiedy Ram jest Ramem. Volkswagen Golf z uśmiechem tu ktoś. Bez podpisu. Nie, to nie jest Volkswagen Golf. Co to za

0: Samochód.
1: A mnie się wydaje, że to jest chyba korweta. Pozdrawiam, Roman ze Skani.
0: Pozdrawiam, Romanie ze Skani. To nie jest korweta, to nie jest korweta. O, tutaj kolejny Dodge Challenger, może nawet wersja SRT, Konrad z Hyundai'a. Nie, to nie jest Dodge Challenger. Posłuchajmy raz jeszcze. Tak to z przyczajki pracuje, a jak naciśniemy gaz... Naciśniemy gaz. Co to za samochód? Jak wiecie, zapraszam do aplikacji, trzymam kciuki oczywiście. I wrócimy do tego na pewno w wysokich obrotach.

0: Ten dźwięk auta pochodzi od Mercedesa 63 AMG V8. Z Mercedesa pozdrawiają Ela i Krystian. Nie, to nie jest Mercedes. Dodge Viper Marek Otu strzelił w kolejnego Amerykanina i to jest bliższy strzał niż ten Mercedes. Pontiac, Basia i Łukasz z Santa Fe. Nie, to nie jest Pontiac. Jaki to samochód? Jak wiecie, podejrzewacie, że wiecie. Czekam na odpowiedzi, a tymczasem minęła 14.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: O 14 najchłodniej w dalszym ciągu na północy kraju, w Elblągu 15,3 stopnia Celsjusza, na wschodzie natomiast temperatura bardzo szybko rośnie, 27 prawie, 26,8 dokładnie pokazują termometry w Terespolu i to jest najcieplejsze miejsce w naszym pięknym kraju. Po południu i wieczorem zachmurzenie raczej duże, choć z przejaśnieniami, pod koniec dnia na południowym zachodzie miejscami nawet rozpogodzenia przewidują synoptycy, za to na zachodzie i na północy możliwe przelotne opady deszczu, we wschodniej połowie kraju przelotne opady, po południu miejscami burze, możliwe nawet grad. Do 27 zapowiadali synoptycy na krańcach północno-wschodnich kraju, na południowym zachodzie. O dziwo, wcale nie na krańcach północno-wschodnich, ani nie na południowym zachodzie jest najcieplej, tylko na wschodzie, w Terespolu, jak powiedziałem, prawie 27 stopni Celsjusza w tym momencie. Jeżeli chodzi o wiatr, to on dziś słaby i umiarkowany, na wschodzie miejscami porywisty, wieje nam z północy i z północnego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już minuta po godzinie 14. Kłaniam się, zapraszam. Jedziemy z Rolling Stonesami w kolejną godzinę na wysokich obrotach. Robert Kilena.

0: Lamborghini, Kasia z Krakowa tak strzela. Nie, to nie jest europejski samochód, od tego zacznijmy. Andy pisze żartobliwie, że to brzmi jak Tesla z symulatorem dźwięku tłumika. No,
1: może.
0: Przynajmniej narodowość się zgadza. To może Mercedes AMG, Jarek ze Skalina, no właśnie nie Mercedes, Konrad z E38 znów pisze o Subaru Imprezie z silnikiem Boxera, to nie jest Boxer, to nie jest Subaru Impreza. Ford Capri albo Lexus, Jarek ze Skalina, kolejny strzał. No to albo. Tomek jeszcze bardziej tutaj nagmatwał, bo to jest silnik V8, z tym się zgadzam. Cadillac albo Ford, no chyba, że Chevy, Corvetta. No to trzeba się zdecydować, Tomku, jaki to jest samochód. Piotr Mondeo na przykład strzela, że to jest Ford Ranger Raptor. Nie, Piotrze, to nie jest Ford Ranger Raptor. Jaki to samochód? Halo, halo?
2: Cześć, Robert, cześć, ekipa, cześć. Polskie Radio Kierowców. Tutaj Grzegorz, tu Sonaps, długaśnego koreczka na A2.
0: Okej.
2: Okay. Niemieckiej.
0: Na niemieckiej?
2: Jakieś 100 km przed Hanowerem. Mhm. Odnośnie zagadki, tak mnie się wydaje, że to jest 911 Porsche, ale nie jestem pewny do końca. Miłego dnia wszystkim.
0: Miłego dnia oczywiście i wyjedź szybciutko z korka, żebyś tam się nie za bardzo zdenerwował. Natomiast nie jest to Porsche 911. Powiedziałem, że to nie jest europejski samochód. Ani japoński. O, tak dodam. Co to za samochód? Tak z przyczajki na razie, prawda? Ale naciśnijmy gaz i ujawnia swoje oblicze. Jak się nazywa ten samochód? Jak już wiecie, zapraszam do aplikacji, możecie pisać, możecie się nagrywać. Ewa natomiast wie, co się dzieje na polskich drogach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Niezbyt dobra sytuacja na S3 i to teraz w tej chwili już na obu jezdniach, bo doszło nam utrudnienie między węzłami Kliniska i Goleniów Południe. Zderzyły się trzy samochody osobowe i mamy zwężenie w kierunku Świnoujścia na 82 kilometrze, a na przeciwległej jezdni też na tym samym odcinku, czyli między węzłami Goleniów Południe i Kliniska w pobliżu Różycy, zderzyły się dwa samochody osobowe i bus, dwie osoby zostały ranne i tutaj całkowicie zablokowana jest jezdnia w kierunku Szczecina. No i niestety korek jest w obie strony. Jadąc w kierunku Szczecina trzeba zjechać w Goleniowie i pojechać drogą wojewódzką 111 albo 113, a jadąc w kierunku Świnoujścia no najlepiej tutaj w ogóle nie wjeżdżać na ekspresową trójkę z A6, tylko po prostu pojechać ulicami Szczecina i później przez Goleniów, za Goleniowem można wrócić na ekspresową trójkę, bo tutaj trudna sytuacja i dość świeże oba utrudnienia. S3, droga krajowa nr 74, odcinek Piotrków Trybunalski Kielce w pobliżu Lisich Jam. Tu zderzyły się dwa samochody ciężarowe i jest ruch naprzemienny nadal na 57 kilometrze. To jest, przypominam, droga krajowa nr 74. I sprawdzam jeszcze, jak o tej porze jedzie się południową obwodnicą Krakowa. Nie najlepiej. Duże spowolnienia na jezdni w kierunku Tarnowa i Rzeszowa. W zasadzie od Balica, węzłem Balice się zaczyna to spowolnienie, a kończy przy węźle Kraków Południe dopiero. W przeciwną stronę jest nieco lepiej od mostu na Wiśle za węzeł Kraków Południe, więc w zasadzie spowolnienia na obu jezdniach. No i przypominam także o pracach drogowych na dojeździe do węzła Balice od strony Katowic między Chrosną a Balicami. Właśnie tu jest zwężenie i korki i spowolnienia w obie strony. Korkuje się także dojazd do Krakowa i wyjazd z Krakowa w kierunku Skawiny i Siedziny. To jest fragment drogi krajowej numer 44. No i mamy też dość duże spowolnienie między Gajem a Libertowem, wjeżdżając do Krakowa od strony Zakopanego. Tu jest

0: Czy to jest Lamborghini? Kolejne pytanie. To nie jest Lamborghini. Powiedziałem, że to nie żaden europejski samochód. Jan Kesik, to Dodge Challenger, też nie Dodge Challenger. Ram 1500, Jarek pisze nie. Dodge Viper, Magda, nie. Corvetta, Kacper z Radomia, też nie. Halo, halo.
1: Dzień dobry, panie Robercie.
0: Dzień dobry.
1: Mam taki samochód. To jest 5-7 Hemi. Na bank. V8. U mnie w ramie, jaki to samochód u was? Dokładnie nie wiem. Natomiast powiem, że na polu 23. Serdecznie pozdrawiam.
0: Pozdrawiam oczywiście. Cieszę się, że na polu 23 coraz cieplej będzie z każdym dniem. Natomiast nie jest to 5-7 Hemi. Naprawdę. Trochę mniej. V8 się zgadza.
2: Albi GT500. Pozdrawiam, Paweł z Alfy.
0: O, i tu jesteśmy dobrze umiejscowieni. Paweł z Alfy. Czy ktoś jeszcze wiedział?
3: Halo? Dzień dobry, Robercie. Może to jest po prostu Hemi 5.7 V8. Pozdrawiam, Grzesiek z Fabii.
0: No właśnie, Grześku z Fabii, nie jest to Hemi 5.7, jest to 5.0 V8 i tutaj dobre odpowiedzi. Dobra, uznam, Pawle z Alfy, możesz pozdrawiać kogo chcesz, bo jako jedyny zbliżyłeś się do dobrej odpowiedzi pośród tych, którzy nagrywali, Paweł z Alfy, a kto był najszybszy spośród tych, którzy pisali? Może Ford Mustang, dokładnie tak, to Ford Mustang, Robert z 30, wiedział Artis, Zobek, świetnie, rozpoznałeś, pisząc, że na twoje ucho to jest Ford Mustang i nie myliłeś

Ford Mustang z silnikiem 5.0, Czarek rozpoznał, Lukas rozpoznał również Forda Mustanga, ale najszybszy był Jerzy z Krakowa. Czyli Jerzy z Krakowa i Paweł z Alfy, panowie, pozdrawiajcie kogo chcecie. To oczywiście Ford Mustang. Dlaczego w ogóle zadamy pytanie dzisiaj Forda Mustanga? Już to wyjaśniam. 13 dzień lipca w historii motoryzacji to jest dosyć ważna data, bo Lee Iacocca, taki znany menadżer motoryzacyjny, został wtedy zwolniony z Forda. Lee Iacocca odpowiada za sukces Forda Mustanga, bo on lansował i wylansował ten samochód. W związku z tym o Forda Mustanga zapytałem, a potem Lee przeszedł do Chryslera i też uratował tę firmę przed bankructwem wówczas. To miało miejsce w 1978 roku. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy rozpoznali Forda Mustanga. Dla tych, którzy byli pierwsi, przypomnę, Paweł z Alfy i Jerzy z Krakowa. Panowie, możecie pozdrawiać, a my jedziemy dalej.

0: 21 minut po godzinie 14 w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców Leśnik Maciej Szajowski. Dzień dobry, panie Macieju, witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Czy Harley'em można do lasu?
1: Nie można.
0: Nie można. Pod żadnym pozorem?
1: Pod żadnym, chyba że droga jest udostępniona.
0: A co to znaczy droga udostępniona w lesie? Znaczy nie ma zakazu wjazdu.
1: Tak.
0: I wtedy można?
1: Nie, nawet nie. Jeżeli jest droga leśna, a nie ma na niej żadnego znaku, to tam wjeżdżać po prostu nie wolno. Ona wcale nie musi być zamknięta szlabanem. Wystarczy, że tam nie ma znaku. Natomiast droga leśna, udostępniona dla ruchu pojazdów silnikowych, to jest taka droga, która jest wyraźnie oznaczona, że tam można wjeżdżać. To jest specjalny znak, to jest tablica TL2, ona się tak nazywa, według przepisów o odpowiednich wymiarach. Tam jest nazwa nadleśnictwa i miejsce, do którego ewentualnie można dojechać, jaka to jest odległość, a jeszcze pod spodem inne informacje na temat tego, że ta droga ma pobocze, albo nie ma, jest dziurawa, albo nie, takie różne. Tak.
0: Rozumiem, a po czym poznać drogę leśną, bo nasi słuchacze mogą nie wiedzieć, a było dosyć wilgotno ostatnio, teraz będzie ciepło, grzyby się pojawią i będziemy jeździć.
1: Tak, to znaczy w Polsce ten problem rozwiązuje się w ten sposób, że większość, w zasadzie zdecydowana większość już tych dróg leśnych jest po prostu zamknięta szlabanem albo stoi na niej wyraźny znak zakaz ruchu.
0: Ale powiedział pan, że czasem nie stoi ten szlaban i nieświadomy kierowca może wjechać w taką drogę leśną.
1: Nie, generalnie zasada jest taka, że jeżeli nie ma na niej oznaczenia, jest to droga w lesie, to na nią wjeżdżać po prostu nie wolno.
0: Na Mazurach jest dużo takich asfaltowych dróg, które z jednej strony mają las, z drugiej strony las, a to nie jest droga leśna.
1: No...
0: A jest w lesie.
1: Nie, to są drogi publiczne, no wiadomo. To w tym momencie jasna sprawa, prawda? Jeżeli to jest droga wyasfaltowana i nie ma na niej zakazu wjazdu, to tak, to jedziemy. Natomiast

0: Jeżeli jest to droga gruntowa, no to już absolutnie.
1: Czyli gruntową drogą w lesie, z prawej z lasy, z lewej lasy, na drodze no, piach, tamtędy nie można jeździć w ogóle.
0: Nie. Mhm.
1: A jak na przykład są takie, ja panu powiem, jest taka fajna, jakby to powiedzieć, Binduga Bobrowa, o, to się nazywa, takie miejsce dla kamperów, nad jeziorem. I tam nie ma innego dojazdu, tylko taką drogą, właśnie, z prawej strony las, z lewej strony las, a droga jest szutrowa. To co, też nie można jechać?
0: To tam powinna być tablica, że droga jest udostępniona do ruchu. W tej sytuacji, jeżeli tam na końcu jest parking dla kamperów, to oczywiście no, wjazd tam jest możliwy. To,
1: rozumiem. Tak dopytuję się, wiem, że jestem taki dopytujący znaczy, się, pan, ale,
0: często, ja rozumiem,
1: ale ludzie są czasem nieświadomi, więc tak, próbuję to zdefiniować.
0: Bo często niestety przepisy sobie, a rzeczywistość sobie. Mhm. No, bywa tak, że po prostu nie wszystkie drogi udostępnione są oznaczone i odwrotnie. Natomiast no, to już jest kwestia w tym momencie nadleśnictw, które zajmują się takim terenem, że powinny tę sprawę doprowadzić do porządku.
1: Rozumiem. No to czekamy na to, aż nadleśnictwa doprowadzą tę sprawę do porządku. Na razie, jak słyszeliście, nie możemy wjeżdżać do lasu żadną szutrową drogą. Drogą leśną, nawet jeżeli nie ma szlabanu, nie jeździmy. Nie jeździmy Harley'em, nie jeździmy motocyklami, nie jeździmy samochodami, ale rowerami chyba możemy.
0: Rowerami jak najbardziej, tak.
1: Czyli takimi pojazdami, które napędzane są siłą ludzkich mięśni? Można
0: chyba,
1: to?
0: Tak, chyba, że wie pan, no jeszcze jest jedna rzecz, że może być taka droga, jest ewidentnie zakaz ruchu, prawda, to wtedy absolutnie
1: rozumiem, no ale
0: nic.
1: To wtedy znak powinien być przed wjazdem na
0: wtedy
1: taką drogę, prawda? No dobrze, a często zdarzają się tacy kierowcy, którzy są nieświadomi i dostają mandaty od was, leśników?
0: To znaczy ja myślę, że większość kierowców jest świadoma, natomiast no po prostu parkują tam, gdzie jest wygodnie, tak? Gdzie jest trochę miejsca i próbują się wcisnąć. Natomiast wiadomo też, ustawa o lasach wyraźnie mówi, że parkowanie w lesie jest możliwe wyłącznie w miejscach wyznaczonych. No i miejsca wyznaczone zawsze są oznaczone, że to jest parking leśny, prawda? Natomiast jeżeli stajemy tak sobie gdzieś, no to już jest w zasadzie wykroczenie i tutaj Straż Leśna może...
1: Rozumiem. Czyli albo co na poboczu drogi publicznej, tak, asfaltowej, albo na wyznaczonych parkingach w lesie możemy stać.
0: Jeżeli nie ma tam oczywiście linii ciągłej, prawda?
1: Jeżeli tam nie ma linii ciągłej, oczywiście, że tak. Ale na przykład jak jest parking w lesie i jest zakaz wjazdu na ten parking, bo takie kwiatki też widziałem ostatnio w Polsce.
0: No to w tym momencie jest to zakaz wjazdu i to chyba nas
1: obowiązuje. To po co ten parking?
0: Pojęcia nie mam.
1: Ja też?
0: Nie widziałem takiej sytuacji, ale jeżeli taka jest, to coś tu jest.
1: Następnym razem zrobię panu zdjęcie i prześlę. Bo
0: czy może parking jest po prostu w tym momencie zamknięty? Jest parking, ale może być z jakiegoś względu zamknięty.
1: Może prawda? Być, tak, dokładnie. Macie pytania a propos tych dróg leśnych, a propos parkowania w lasach. Wybieracie się niedługo na grzyby, bo pewnie już niedługo będą. Jeżeli tak, to zapraszam. Nasz gość chętnie odpowie na wszystkie pytania. Leśnik Maciej Szajowski jest ze mną w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców.

0: Jeszcze troszeczkę i wyjedziemy na drogi. Ewa Mierzyjewska do ostatniej chwili zbiera najnowsze informacje drogowe.
1: Zwłaszcza, że znowu się zaczęło dziać.
0: Zaczęło? No to posłuchajmy, gdzie i co zaczęło się dziać na polskich drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Autostradowa dwójka, odcinek między węzłami Torzym i Jordanowo w pobliżu Lubrzy. Zderzyły się dwa samochody osobowe na tyle niefortunnie, że na razie całkowicie zablokowana jest jezdnia w kierunku Poznania na 62 kilometrze. Na drodze krajowej numer 16 na trasie Ostróda-Olsztyn w pobliżu miejscowości Lubajny zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba została ranna. Tutaj także mamy drogę całkowicie zablokowaną na 108 kilometrze. W tym miejscu ruchem kieruje policja. Jeśli chodzi o S3, to tutaj dwa problemy. Po pierwsze, między węzłami Goleniów Południe i Kliniska w pobliżu Różycy. Tutaj zablokowana jest jezdnia w kierunku Szczecina po zderzeniu dwóch samochodów osobowych i busa na 79 kilometrze. W tym wypadku poszkodowane zostały dwie osoby, ale mamy też problemy na S3 na przeciwległej jezdni, ale dokładnie na tym samym odcinku, czyli między węzłami Kliniska i Goleniów Południe. Tutaj zablokowany jest jeden pas w kierunku Świnoujścia po kolizji trzech samochodów osobowych. Jeśli chodzi o to, jak ominąć ten zablokowany fragment, no to najlepiej po prostu zjechać na wysokości Goleniowa i pojechać z drogami wojewódzkimi 111 albo 113. Teraz jeszcze droga krajowa numer 74, odcinek Piotrków Trybunalski Kielce w pobliżu Lisich Jam. Tutaj nadal jest zwężenie po kolizji dwóch ciężarówek i ruch naprzemienny na 57 kilometrze. I nie widać już utrudnień na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Wcześniej tam był dość duży korek i sprawdźmy, czy teraz jest raczej takie spowolnienie, ale niezbyt duże na razie. I tutaj natomiast przy wyjeździe z Wrocławia w kierunku Legnicy dość długi korek od kątów wrocławskich do Nowej Wsi i później od Bielan i właściwie dopiero na wysokości Wojkowic i Żurawiny ten korek się kończy, więc jest naprawdę pokaźny. To jest taki na zmianę spowolnienie długie i korek właśnie. I jeśli chodzi o pozostałe trasy w Dolnośląskiem i w okolicach Wrocławia, to sytuacja nie wygląda jeszcze najgorzej. Mamy korek w Kobierzycach na 8 w kierunku Kłodzka. To jest w sumie taka stała sytuacja. No i widać już wzmożone ruchy w Śródmieściu Wrocławia na 5 i na 94 na wysokości Grabiszyna, Popowic czy Parku Wschodniego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i jeszcze jedna wiadomość od was, drogowa. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Wyjeżdżam z Wrocławia w kierunku Katowic. W stronę Wrocławia wstawiony gigantyczny korek. No i cóż, znajdzie się co jakiś czas szeryf. Stoi taki jeden, wiezie dwa Ducato na lawecie i blokuje dla samochodów osobowych przejazd. No, nie powinno tak być. No, zachowajmy pewną kulturę wobec siebie, bo samochody osobowe by sobie poradziły, ale stoi ciężarówka, no i będzie rządziła. No, to dajcie panowie spokój. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy my również. My zdecydowanie skłaniamy się do tego, żeby być uprzejmym i żeby myśleć o innych i jakby wcielić się w tą drugą osobę i zobaczyć, co ona traci, ewentualnie zyskuje przez nasze takie, a nie inne zachowanie. Jeżeli chodzi o aplikacje w każdej drogowej sprawie, pamiętajcie, możecie pisać, możecie informować o tym, co się dzieje na drodze. My natychmiast podajemy takie informacje na antenie, a co 20 minut wracamy z najnowszymi wiadomościami drogowymi.

0: Przypominamy, rozmawiamy o tym, co możemy, a czego nie możemy. W pobliżu lasu nie możemy wjeżdżać na drogi leśne. Drodzy kierowcy, o tym należy pamiętać, nawet jak jedziemy na grzyby, więc jeżeli już gdzieś parkujemy, to na miejscach wyznaczonych, na parkingach leśnych, do tego stworzonych, albo na poboczu drogi, jeżeli nie ma oczywiście linii przerywanej. To mówił Maciej Szajowski, leśnik, który jest ze mną w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców. Tu słuchacze podchwycili temat i skoro można rowerami i jak się domyślam rowerami elektrycznymi, to czy motocyklami elektrycznymi można wjeżdżać do lasu?
1: Oj, z tymi motocyklami elektrycznymi to jest problem, bo to okazuje się, że połowa z nich to jest jakaś nielegalna w ogóle. Mhm. Pewnie nasze prawo jak zwykle nie nadąża za tematem, więc w tym momencie nie udzielę odpowiedzi. Znaczy, inaczej powiem, że jeżeli to będzie pewnie droga, taka droga, nie będzie to rozjeżdżany gdzieś jakiś poza szlakiem obszar w Parku Narodowym, to ja myślę, że że jest to do zrobienia, ale...
0: A kłady tutaj?
1: Kłady absolutnie.
0: Absolutnie nie.
1: Absolutnie. No to przede wszystkim za zniszczenia gleby to odpowiada i bardzo duży hałas generuje. To jest podstawowa sprawa. Mhm.
0: Zniszczenia gleby, czyli bardziej niszczą glebę, bo co, ryją w ziemi, tak?
1: Tak, no wiadomo, kierowca kłada nie jedzie po to, żeby jeździć po gładkim, tylko raczej szuka sobie takich obszarów, gdzie tego kłada będzie mógł wypróbować i swoje umiejętności. A więc szuka raczej bezdroży albo jakichś krzywych dróg, prawda, kolein, dołów i tak dalej. No i to każdy taki przejazd to jest coraz większa erozja.
0: Rozumiem. I źle wpływa na lasy i, jak się domyślam, na zwierzęta. O, a propos zwierząt. To czy takie wjeżdżanie do lasu samochodami jest szkodliwe dla zwierząt? One się, nie wiem, płoszą i uciekają coraz dalej w głąb lasu ze swoich kryjówek?
1: To na pewno też, ale generalnie wie pan, zwierzęta są do tego hałasu samochodowego przyzwyczajone. Przecież widzimy zwierzęta stojące sobie bardzo blisko dróg na polach gdzieś tam czy pod lasem i lawa samochodów jedzie, a one sobie nic z tego nie robią, prawda? Natomiast ja myślę, że tutaj problem jest większy, dotyczy takich małych stworzeń, o których my nawet nie mamy pojęcia. I wjazd na takie leśne drogi, gdzie te zwierzęta często odpoczywają, wygrzewają się i tak dalej, to powoduje bardzo dużo ginięcie tych stworzeń.
0: Tych mniejszych.
1: Tak, jakieś płazy, jakieś gady wszelkiej maści i tak dalej.
0: Czy nawet jeże na przykład.
1: Nawet chociażby jeże. No więc i to jest zdecydowanie większy problem, bo wiadomo, jadąc leśną drogą jakąś ten, jedziemy zazwyczaj powoli, no i nie stukniemy w sarnę, nie stukniemy w łosia, prawda, tak jak na normalnie drodze, ale właśnie te małe stworzenia tutaj chyba najbardziej cierpią, a jeżeli już mówimy o zwierzętach.
0: Rozumiem, bo o roślinach już mówiliśmy, że jeżeli chodzi o na przykład kłady, ewentualnie samochody, no to mogą rozjeżdżać te drogi i szkodzić. Chociaż jak jest droga leśna, to prawdę mówiąc,

0: Można by mieć się trochę przyczepić, panie Macieju, do tego, bo na przykład leśnicy mogą jeździć po tej drodze leśnej, prawda? I na przykład jak jest dojazd do nadleśnictwa albo do różnych punktów w lesie, no to tamtędy jednak jeżdżą samochody.
1: No tak, no to wie pan, zawsze jeżeli jest zakaz wjazdu na drogę leśną, to zawsze pod nim jest taka anotacja, nie dotyczy ALP, prawda, czyli Administracji Lasów Państwowych. No, weźmy pod uwagę też to, że jednak lasy to jest przedsiębiorstwo. Mhm. To jest przedsiębiorstwo, które produkuje drewno.
0: Czyli wjeżdżamy na teren przedsiębiorstwa.
1: W pewnym sensie tak. Rozumiem. I przecież tam trwa normalna gospodarka leśna, prawda, więc tam czasami operują i ciężkie maszyny, i harwestery, i duże ciężarówki, i tak dalej, no i one mają prawo to robić. Oczywiście ja wiem, że to budzi sprzeciw, no że duża ciężarówka może, a ja małym samochodem nie mogę, tak? No, ale, wie pan, ratownicy na plażę też wjeżdżają quadem,
0: a inni nie
1: wjeżdżają. No takie
0: rozumiem,
1: są zasady. No.
0: To, my w Niemczech to chyba poradzili sobie z tym, że ogrodzili te lasy.
1: Znaczy w ogóle, wie pan co, w Niemczech jest więcej lasów prywatnych zdecydowanie niż w Polsce, to jest pierwsza sprawa i no to już w ogóle, no jeżeli to jest prywatny las, to tam już po prostu ludzie też szanują prawo własności i tam...
0: Rozumiem. W Polsce lasy są państwowe, w większości natomiast to jest przedsiębiorstwo i to mnie przekonuje, że na teren przedsiębiorstwa nie można wjeżdżać.
1: No nie.
0: Ale można na to wejść.
1: No. Można na to wejść, a no właśnie, bo prawo mówi, że to przedsiębiorstwo, czyli te lasy państwowe są udostępnione dla społeczeństwa, można z nich korzystać, można zbierać grzyby, prawda? A też z kolei ci, którzy tam nie wjeżdżają samochodami, oni jednak oczekują, że jak idą do tego lasu, to idą po ciszę i spokój, tak? Tak mamy już w głowie poukładane i w tym momencie każdy, kto tym samochodem czy kładem gdzieś się tam rozbija, warczy, no budzi takie zniesmaczenie, tak? I sprzeciw społeczny, nie?
0: No to w takim razie niech tak zostanie. My idźmy do lasu po odpoczynek, po grzyby, po jagody. Jagody chyba są, nie? Dużo.
1: Są już.
0: Grzyby będą?
1: Pewnie będą, wie pan.
0: No pytam leśnika, fachowca.
1: Będą, na pewno będą. No, w naszym lesie jeszcze nie ma. Na szczęście nie ma. W naszym parku narodowym.
0: Ale będą. Leśnik Maciej Szajowski był gościem w Wysokich Obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Pięknie dziękuję za rozmowę.
1: Dzięki.

0: O parkowaniu w lesie teraz od was. Halo, halo.
1: Ej, no a propos tego parkowania w lesie, no, to na parkingach jak najbardziej, ale wzdłuż drogi niekoniecznie, dlatego że ja, oczywiście mówimy o drodze asfaltowej, mieszkam w miejscowości, która się nazywa Zalasowa, więc siłą rzeczy, żeby dojechać, trzeba przejechać przez las, no bo jest za lasem, ale zauważyłam, że mimo tego, że jest bardzo duży parking, to w miesiącach letnich, jak jest piękna pogoda, jest cieplutko, ludzie parkują wzdłuż drogi, tylko robią to w sposób tak nieudolny, że jest, bardzo zawężają przejazd. I gdyby na przykład była potrzeba, że musi przejechać, nie daj Boże, karetka, straż pożarna, jakiś większy pojazd, no to się nie da, więc widziałam, że już kilka razy policja tam po prostu interweniowała, dlatego wiem, że wszyscy chcemy skorzystać z lasu, lubimy naturę i tak dalej, ale róbmy to proszę z głową, tak żeby nie utrudniać życia ludziom, którzy w okolicy mieszkają.
0: To jest bardzo dobry apel, fajny. Oczywiście róbmy z głową, wyobraźnia się przydaje na drodze i w czasie parkowania również. Absolutnie się z tym zgadzam. Za chwileczkę wiadomości drogowe. Za Nowymi Marzami w kierunku Gdańska nadal jest korek. Na razie czekamy około 15 minut. Nasz słuchacz pisze w aplikacji PRK.

0: Polskiego Radia Kierowców. Kolejna wiadomość od Tobo 123 na wysokości Wrocławia, A4 przed zjazdem na A8, tam wypadek, służb jeszcze nie ma. Zwężenie jest do prawego pasa, utworzył się spory korek w kierunku Legnicy. Dzięki Tobo za informację. Ktoś jeszcze? Halo?
1: Witam serdecznie, pozdrawiam.
0: Pozdrawiam.
1: Jeszcze jedno mamy utrudnienie na S3 na wysokości Myśliborza. Mhm. Jakiś remont. Mhm. Niestety nie widać żadnych maszyn, ale około 15-20 minut dodatkowego czekania.
0: Okej. Okay.
1: Pozdrawiam serdecznie, Bartek z Superba.
0: Pozdrawiam, Bartku z Superba. Proszę bardzo, remont, a maszyn nie widać. Takie rzeczy
2: tak
0: tylko w Polsce.
2: Bywa.
0: Halo,
3: ja chciałem tylko uprzejmie donieść, że na obwodnicy Wrocławia na 10 kilometrze słupek 8 stoi duży mobil na marginesie, wystrzał opony, pan się tam dopiero zatrzymał, także stąd biorą się spowolnienia w kierunku Warszawy. Pozdrawiam, Wojtas z Pafikiem.
0: Pozdrawiam, Wojtasie, z Fafikiem. Oczywiście to zdaje się ta sama sytuacja, o której mówił Tobo, a może kolejna. W każdym razie na obwodnicy Wrocławia i na A4 w kierunku Legnicy spore utrudnienia. 10 minut zostało do 15. Ewa w studiu, jak słyszeliście, więc będą kolejne wiadomości drogowe.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: I rzeczywiście jest ten korek na A1 między węzłami Walubie i Nowe Marzy, ale tutaj to już powodem są tylko roboty drogowe, które tam rzeczywiście są, więc można oczywiście objechać drogą krajową numer 91. W tej chwili to spowolnienie najpierw i korek, one się ciągną na odcinku ponad 10 km. Natomiast no, według służb tutaj już posprzątano po tym zdarzeniu z udziałem dwóch samochodów ciężarowych i samochodu osobowego, a to spowolnienie, które teraz kierowcy mogą zaobserwować w tym miejscu, to już skutek robót drogowych, więc możemy zjechać cały czas na węźle Nowe Marzy, polecam, i drogą krajową numer 91, gdzie już akurat korek się rozładował. Teraz A2 i odcinek między węzłami Torzym i Jordanowo w pobliżu Lubrzy, tutaj po kolizji dwóch samochodów osobowych na razie całkowicie zablokowana jest jezdnia w kierunku Poznania. No i tutaj rzeczywiście także jest niewielki korek i polecam objazd drogą krajową numer 92. Jeśli chodzi o S3, to tutaj bardzo trudna sytuacja na całym odcinku od Szczecina do Goleniowa, więc jeśli ktoś może, to S3 na tym odcinku w obie strony niech jak najdalej ominia. Zdecydowanie lepiej będzie pojechać ulicami Szczecina albo właśnie w Goleniowie odbić na drogę wojewódzką 111 albo 113, bo tutaj dwa zdarzenia drogowe i tak jak informował nasz słuchacz, także i roboty drogowe. Po pierwsze S3 między węzłami Kliniska Goleniów Południe, tu po kolizji trzech samochodów osobowych zwężenie w kierunku Świnoujścia. A na przeciwległej jezdni, na tym samym odcinku, tylko odwrotnie, czyli między węzłami Goleniów Południe i Kliniska w pobliżu Różycy, zdarzyły się dwa samochody osobowe i bus, wskutek czego dwie osoby zostały ranne. Tutaj całkowicie zamknięta jest jezdnia w kierunku Szczecina. I jeszcze na koniec droga krajowa numer 16, trasa Ostróda-Olsztyn w pobliżu miejscowości Lubajny. Tu po zdarzeniu dwóch samochodów osobowych droga jest zamknięta na 108 kilometrze i tutaj policja kieruje ruchem na objazdy na trasy lokalne.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: I mamy koncert życzeń. Za tego Forda Mustanga Jerzy z Krakowa był najszybszy spośród tych, którzy pisali, i teraz Jerzy chciał pozdrowić swoją żonę Monikę, którą od 2 lat nakłaniam do słuchania Radia Kierowców, oraz moją córkę Edytę. Pisze Jerzy, no to dla Moniki i dla Edyty za chwileczkę i nie tylko dla nich, bo również dla kierowców. Bądźmy wyrozumiali dla siebie, pisze Jerzy, i cieszmy się z prowadzenia samochodu, zanim zastąpią nas samochody autonomiczne. O właśnie, gramy dla was.

0: Prawie 15, a o tej porze najchłodniej w dalszym ciągu w Elblągu. 15 stopni pokazują termometry. Tam najcieplej w Terespolu, także niezmiennie już prawie 28.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I ostrzeżenia przed burzami, silnymi deszczami, z burzami, te są wydane dla całej, można powiedzieć, Polski Wschodniej, z tym, że pierwszego stopnia obowiązują w wielu miejscach, a drugiego stopnia obowiązują na południu Mazowsza, na Kielecczyźnie, na południu Lubelszczyzny, na północy Podkarpacia i na wschodzie Małopolski. Tam wszędzie mogą być silne deszcze z burzami, drugiego stopnia ostrzeżenia, więc może naprawdę grzmieć i intensywnie padać. Po południu i wieczorem zachmurzenie raczej duże, choć z przejaśnieniami, a pod koniec dnia na południowym zachodzie miejscami rozpogodzenia. Na zachodzie i północy możliwe za to przelotne opady deszczu, we wschodniej połowie kraju także możliwy nawet w czasie burz grad na wschodzie, zwłaszcza w tych rejonach, o których wspomniałem, które są dla których są wydane ostrzeżenia drugiego stopnia. Jeżeli chodzi o temperaturę maksymalną, synoptycy przewidywali do 27, już mamy więcej niż 27, 27,7, prawie 28 w Terespolu, a wiatr słaby bądź umiarkowany. Miejscami może być porywisty, na pewno w czasie burz będzie porywisty, północny i północno-zachodni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W zeszłym tygodniu w Wysokich Obrotach wspominaliśmy o DJ-u Bobo, który się przeprowadził do miasta, w którym rejestracje się zaczynają na DJ, czyli DJ. A propos DJ-a Bobo, to już teraz zapraszam, Robert Kilen.
2: Chihuahua. Chihuahua.

0: 9 minut po godzinie 15, rejestracja DJ była już w zeszłym tygodniu, Antek z Gryfina przypomina. Oczywiście, że tak, właśnie ja
1: to
0: też
1: tylko
0: przypomniałem.
1: Było przypomnienie.
0: Oczywiście, dlaczego zagraliśmy DJ-a Bobo, żeby przypomnieć, że DJ Jelenia Góra, oczywiście DJ Bobo, tam mieszka.
1: Może tam mieszka.
0: Według
1: tak
0: naszych ustaleń. W każdym razie to nie jest żadna zagadka, Antku, nie denerwuj się. Głęboki oddech, za chwileczkę Ewa też weźmie głęboki oddech. Ale wzdychasz, czy bierzesz oddech?
1: Nie wzdycham już na S3 między Szczecinem a Goleniowem. Tam nie podoba mi się sytuacja.
0: Czyli pamiętacie stopniowanie, jeżeli chodzi o informacje drogowe. Jak Ewa wzdycha,
1: to, znaczy,
0: to jest trudno. A jak jest, to jest lepiej.
1: Tak.
0: Dziwna ta jakby metodologia, ale niech tak będzie.
1: No bo to jest takie... coś tam jest, ale
0: a jak
1: wiesz,
0: jest super, w ogóle nie ma korków, to jak będzie?
1: To w ogóle nie ma oddechów wtedy.
0: W ogóle? Mhm. Bez oddechu mówisz? Jejku, takie rzeczy tylko w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. 10 minut po godzinie 15, wracamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Służby informują, że poprawiła się sytuacja na S3 w jednym z zablokowanych miejsc, czyli między węzłami Kliniska i Goleniów Południe. W pobliżu Klinisk, przypomnijmy, zderzyły się 3 samochody osobowe i było zwężenie w kierunku Świnoujścia. Na 82 kilometrze służby informują, że trasa jest już odblokowana, no ale na razie niestety korek jest dość długi. Wcale nie wygląda na to, żeby miała się sytuacja poprawić, więc lepiej jechać no czy to S10, czy ulicami Szczecina w kierunku Goleniowa. W przeciwną stronę zdecydowanie warto pojechać przez Goleniów, a później po prostu ulicami Szczecina, ze względu na to, że zablokowany jest nadal odcinek między węzłami Goleniów Południe i Kliniska w pobliżu Różycy. Tu przypomnijmy, zdarzyły się 2 samochody osobowe i bus, wskutek czego 2 osoby zostały ranne i mamy tutaj informację o całkowitej blokadzie przejazdu. No i to powoduje, że niestety ten korek od A6, czyli właśnie od Szczecina do Goleniowa S3 jest rzeczywiście trudne do przejechania o tej porze. I mamy też informację od Was o korku na A1 między węzłami Nowe Marzy i Warlubie. Tylko tutaj to nie jest już skutek tego zdarzenia drogowego i wcześniejszej kolizji 2 samochodów ciężarowych i osobowego. Tu są po prostu prowadzone prace drogowe i z tego powodu właśnie to spowolnienie się utrzymuje. Ono się nieco skróciło, już mierzę ten korek, bo ma około 10 kilometrów, no ale to głównie spowolnienie, bo tego korka jest około 2-3 kilometrów. Natomiast oczywiście można się pojechać cały czas węzłem Nowe Marzy i następnie drogą krajową numer 91 na jezdnię w kierunku Gdańska i ominąć ten zakorkowany fragment. Jeśli chodzi o dziesiątkę, no to tutaj jest przebudowa dziesiątki do S10 i do autostrady A1 między Małą Nieszawką a Toruniem. Tutaj są spowolnienia i korki w obie strony, chociaż sytuacja i tak wygląda dużo lepiej niż w ostatnich godzinach. I zajrzyjmy jeszcze do Warszawy. Tutaj już po 15, więc prawdopodobnie godziny szczytu możemy ogłosić, chociaż na razie sytuacja nie wygląda jeszcze najgorzej. Od Marymąckiej do Bemowa to oczywiście spowolnienie na jezdni w kierunku Białegostoku. W przeciwną stronę tylko delikatny korek od Marymontu przez most. Siódemka korkuje się przy wjeździe do Warszawy od strony Łomianek bardziej. Przy wyjeździe jednak też już widać wzmożony ruch. Na Moście Północnym na razie spokojnie, ale tuż za mostem już na wysokości Nowodworów na 61 tworzą się spowolnienia i korki. Wygląda na to też, że przy salonie Volkswagena doszło do kolizji i tutaj niestety ruch wyraźnie spowalnia. S2 na razie bez żadnych problemów, za to już mamy spowolnienie w Alejach Jerozolimskich na dojeździe do Prymasa i w Prymasa na dojeździe do S8.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A już za chwileczkę, już za momencik o tym, jak aura wpływa na nasze samopoczucie, nasze, kierowców.

0: A teraz w PRK w Polskim Radiu Kierowców w wysokich obrotach biometeorolog Jakub Szmyt z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry panie Jakubie, witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Czy aura wpływa na nasze samopoczucie?
1: Tak, to prawda.
0: Na każdego?
1: Pogoda wpływa. Tak, dokładnie. Pogoda wpływa na nasze samopoczucie, na każdą osobę. Oczywiście nie u wszystkich ten wpływ jest taki sam, więc są osoby bardziej wrażliwe na działanie pogody. Wśród nich na pewno można wymienić osoby starsze, osoby osłabione, których organizm jest po prostu słabszy i źle znoszą działanie tych bodźców na swój organizm.
0: Czyli tak naprawdę starsze osoby my źle znoszą, młodsze lepiej i to jest jedyny podział? Czy my są tacy, których określamy meteopatami i to są osoby szczególnie, niezależnie od wieku, podatne na zmieniającą się pogodę?
1: Źle pogodę będą przede wszystkim znosiły osoby, które rzadko przebywają na terenie otwartym. Jeśli mamy kogoś, kto cały czas przebywa w domu, w komfortowych warunkach, nie jest poddany działaniu, załóżmy, wysokiej temperatury, czy porwistemu wiatrowi, no to wiadomo jest, że jeśli jego organizm nie jest zahartowany i wyjdzie na zewnątrz, no to źle to zniesie niż osoba, która na co dzień przebywa na zewnątrz, czy gdzieś pracuje, czy porusza się, więc
0: rozumiem,
1: jest poddawana, no jakby zahartowana, lepiej przygotowana do tego.
0: Czyli tak naprawdę lepiej, nawet jak wieje, wyjść jednak, nie wiem, na zakupy albo po bułeczki z samego rana, żeby się zahartować, tak? Bo
1: tak,
0: jak jesteśmy, znaczy nawet nie tak zahartować się w sensie kondycyjnie, tylko po prostu potem będziemy mniej znosić skutki tej zmiennej pogody, tak?
1: Tak, dokładnie. To chodzi o to, żeby nasz organizm doświadczał tych bodźców, bo jeżeli przykładowo przez kilka miesięcy nie będziemy doświadczać upału i wyjdziemy pierwszy raz na silny upał, bo cały czas będziemy w klimatyzacji, to gorzej to zniesiemy niż osoby, które miały wcześniej do czynienia, ale oczywiście tu nie chodzi o to, żeby się eksponować na takie ekstremalne wartości temperatury, czy jak jest burza bardzo silna, tylko jakby łagodnie, stopniowo wprowadzać organizm i żeby on miał czas na przygotowanie się, przystosowanie do tych nowych warunków.
0: Czyli tak naprawdę nie jest dobrze, jak wyjeżdżamy z chłodniejszej Polski gdzieś w ciepłe kraje i od razu wychodzimy na słońce, to wtedy może nam to szkodzić.
1: Tak, dokładnie. Dlatego bym zalecał w pierwsze, zwłaszcza dni, dajmy sobie swojemu organizmowi trochę czasu na zaadaptowanie. Poznajmy jakby te nowe warunki. Możemy odczuwać pogorszone samopoczucie, senność,

0: czy wszelkiego rodzaju właśnie takie osłabienie. Mhm. I dajmy swojemu czas, dajmy czas swojemu organizmowi. I to tak łatwo też można porównać do tak zwanego jet lagu, czyli zmiany strefy, jeśli podróżujemy daleko czasowej. Mhm. W głowie czujemy, że jakby jesteśmy gdzieś indziej, a tu już słońce załóżmy świeci, a u nas w głowie jest noc, więc czujemy takie rozkojarzenie, taki dyskomfort. Podobnie jest po zmianie strefy klimatycznej, warunków, więc dajmy sobie trochę czasu na dostosowanie się do nowych warunków.
1: No tak, tylko że jak lecimy na przykład gdzieś na tydzień i wracamy, to organizm może się nie przyzwyczaić. Albo jak się przyzwyczai, to potem będzie czuł identyczną sytuację i identyczny dyskomfort, jak wrócimy.
0: No tak, ale to już kwestia dostosowania się organizmu. Młodsze organizmy będą się lepiej i szybciej dostosowywać. Niekiedy nawet nie będziemy odczuwać tego tytułu jakichś mhm. większych objawów. No ale osoby osłabione, które mają na przykład, chodzi głównie o osoby z układem, z dolegliwościami układu krążeniowego czy oddechowego, to tutaj mogą być takie trudności.
1: Rozumiem. No i ta klimatyzacja, o której już pan wspomniał, to, że siedzimy w klimatyzowanych pomieszczeniach całe dnie, a potem wychodzimy na zewnątrz, też nie robi dobrej roboty naszemu organizmowi, jak się domyślam.
0: Wiadomo, jeśli mamy osoby o źle, bardzo źle znoszące upał, no to niech w klimatyzację jak najczęściej stara się przebywać. Niemniej jednak no, nie doprowadzajmy do takiej sytuacji, że żyjemy w wyidealizowanym środowisku, gdzie mamy jonizatory, klimatyzatory, mhm. nie działa na nas żadne bodźce, bo w końcu i tak będziemy musieli wyjść i lepiej być przygotowanym przynajmniej częściowo do tych warunków, niż zupełnie się od tego odcinać.
1: Oczywiście. A powie mi pan, panie Jakubie, jeszcze jaka pogoda dla tych meteopatów jest najbardziej niebezpieczna? Czy po prostu przejście z deszczu w upał, z chłodu w ciepło jest najbardziej niebezpieczne? Czy po prostu na przykład gorzej się czujemy, jak jest niskie ciśnienie, deszcze niespokojne nawiedzają Polskę? Jaka pogoda jest najbardziej niebezpieczna?
0: Najkrócej mogę w ten sposób. Przepis na złe samopoczucie to gwałtowna zmiana pogody. Czyli jeśli coś się szybko zmienia, przykładowo jeśli mamy stabilną, suchą, słoneczną, ciepłą pogodę i przychodzi front, załamanie pogody, wyraźne ochłodzenie, porywisty wiatr, burze, wtedy na pewno możemy oczekiwać tego pogorszonego samopoczucia. Czyli gwałtowne zmiany pogody. Lepiej się czujemy, jak zmiany zachodzą wolno, a najlepiej, jak jest stabilna sytuacja.
1: Rozumiem. Czyli tak naprawdę lato to nie jest zbyt dobra pora roku, bo latem właśnie mamy słońce, a tu nagle burza nadciąga i gwałtowne pogorszenie pogody. Potem znów ta burza gdzieś przejdzie, znów wychodzi słońce. To nie jest dobre dla organizmu?
0: No, to lato jest specyficzne, prawda? Mhm. Mieliśmy sytuację, kiedy plus 40 stopni pojawiło się na termometrze w Polsce. Jasne. Teraz mieliśmy okres wielkiego ochłodzenia i porywistego wiatru, szczególnie na wybrzeżu, więc no, to lato nas nie rozpieszcza i to ten okres takiego no, optimum no, teraz nie występuje. W najbliższych dniach również te warunki biometeorologiczne przeważnie będą niekorzystne.
1: No niestety. Trzeba sobie z tym radzić. Dobrze, chociaż że wiemy, kiedy ta pogoda może być niebezpieczna dla naszego organizmu, a mówił o tym na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców biometeorolog Jakub Szmyt z IMGW. Dziękuję panie Jakubie, wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję, pozdrawiam.

0: Na jedynce za Nowymi Mardzami jest korek spowodowany uszkodzonym w wypadku ciągnikiem. Pojazd ten stoi bezpośrednio przed zwężeniem spowodowanym robotami drogowymi i czas oczekiwania około 45 minut. Szybciej będzie objechać 91 do węzła w Warlubie. Ewa tutaj kiwa głową, że to, co napisał nasz słuchacz, absolutnie odpowiada naszym ustaleniom.
1: Czyli na węźle Nowe Marzy zjeżdżamy na 91. Tu żadnych problemów nie widać. Delikatnie się korkuje już na dojeździe do samego Warlubia, ale no, to bez porównania z tym, co tam się dzieje na tej A1-ce.
0: Mm-hmm. Posłuchajmy, co się dzieje na pozostałych polskich drogach. Już teraz wiadomości drogowe.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Wygląda także na to, że doszło do jakiegoś zdarzenia drogowego przed bramkami w Rusocinie, jadąc także w kierunku Gdańska, bo tutaj też zrobił się długi korek, chociaż oznaczenie jest i kolizji, i robót drogowych, więc to różnie może być, jeśli chodzi o przyczyny tego. Natomiast prawda jest taka, że korek jest 6-kilometrowy, więc być może warto w ogóle pojechać 91 i w ogóle ominąć A1 w tym miejscu, bo tutaj co rusz jakieś utrudnienia. Albo można ewentualnie zjechać na przykład na wysokości Swarożyna i pojechać później 91 przez Pruszcz. W Pruszczu już korki takie popołudniowe widać rzeczywiście. Na S7 także na wysokości między Lublewem Gdańskim a Widlinem. Tutaj na jezdni w kierunku Gdyni jest już także spowolnienie. I jadąc od Gdyni między węzłami Osowa-Matarnia także już korkuje się. I jadąc S6 w kierunku Gdyni z kolei między węzłami Kowale i Barkowo. Także jest korek. Tutaj prowadzone są roboty drogowe. W Śródmieściu Gdańska 91 już także z długimi korkami i 89 jest już zakorkowana na odcinku od Letnicy do zjazdu na S7. Łącznie z wjazdem i wyjazdem z tunelu pod Martwą Wisłą, więc tutaj też trudna sytuacja. Jadąc S7 i S6 na wysokości Gdyni, spowolnienie jest od węzła Wielki Kack do Chwarzna, to jadąc w kierunku Rumi i Redy. I podobna sytuacja na dojeździe do węzła Chylonia. To Trójmiasto, teraz jeszcze zaglądamy na Warmię i Mazury, tu Krajowa 16 i dobra informacja, że odblokowano przejazd trasą Ostróda-Olsztyn w pobliżu miejscowości Lubajny. Tu przypomnijmy, zdarzyły się dwa samochody osobowe, skutek czego jedna osoba została ranna i na 108 kilometrze droga była zamknięta. Teraz informacja od służb, że jest ona już odblokowana. I jeszcze A2, odcinek między węzłami Torzym i Ordanowo w pobliżu Lubrzy po zdarzeniu dwóch samochodów osobowych, zwężenie w kierunku Poznania na 61 kilometrze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A już za chwileczkę, już za momencik w wysokich obrotach wrócimy na wielką wyprawę maluchów.

0: my wracamy na wielką wyprawę maluchów. Kuba Marcinowicz, Michał Górski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniamy się nisko.
0: Gdzie wy już jesteście?
1: Och, gdzie my jesteśmy?
2: Prawie, że za granicą.
1: Tak jest. I jakbyśmy nagle zaczęli kolejny europejski etap, a tak naprawdę jesteśmy w Bieszczadach, więc jakby tutaj przeskoczyć przez te granice to wcale nie jest takie trudne. Jakieś 3 minuty od granicy, więc może? A może?
2: Jest takie pytanie, jak zjeść słonia? No podobno tak, małymi porcjami. No i tak chyba nam właśnie organizator dawkuje małymi porcjami tą dzisiejszą trasę, bo Pineska za 70 kilometrów, za 100 kilometrów. O, to tylko tyle, ale to już kolejny raz.
1: I co najśmieszniejsze, to jest w ogóle też ciekawa nasza obserwacja, bo znamy punkt docelowy dzisiaj, ale to dzięki naszym znajomościom na wielkiej wyprawie maluchów. Uczestnicy tego nie wiedzą. No więc przed chwilą sprawdzałem, jakieś pół godziny temu ten odcinek był krótszy, ten dystans był krótszy niż teraz, czyli nagle okazuje się, że im bliżej celu w teorii, to w praktyce tym dalej, czyli z 180 nagle zrobiło się jeszcze 230 kilometrów, czyli tutaj po Bieszczadzkich drogach jest 4 godziny.
2: I na pewno nie pojedziemy najkrótszą drogą.
1: Tak jest.
2: Pewnik na tej wyprawie. Więc rzeczywiście czekamy teraz na kolejne koordynaty, no ale jest krótka przerwa i rzeczywiście chwila odpoczynku.
1: Dodatkowo jeszcze problemy z zasięgiem, bo w Bieszczadach wiemy doskonale, że bardzo często trafiamy na takie białe plamy, gdzie zasięgu po prostu kompletnie nie ma. Ale są uczestnicy, są maluchy, jest dużo dobrej energii, no i przede wszystkim masa pomysłów na zbieranie pieniędzy na dzieci poszkodowane w wypadkach drogowych, bo po to właśnie jedziemy. Dzisiaj rano przed hotelem okazało się, że mamy mnóstwo nowych uczestników, między innymi dołączył do nas Zbigniew Heiser, ale także dołączył do nas Michał Wiśniewski, więc oczywiście musiałem go podpytać, jakie wspomnienia ma związane z maluchem.
3: Halo, no kto nie jeździł maluchem? Pierwszy maluch wyjeżdżał, jak ja się rodziłem. Także generalnie myślę, że moje pokolenie zna z autopsji malucha. Ja akurat miałem tą przyjemność również prowadzić malucha wielokrotnie, także jeździłem przez 3 lata maluchem. Strach pomyśleć. Dobra, a dzisiaj z sentymentu bardzo się cieszę na niego. Posłuchajcie, to jest jedna wielka społeczność, każdy jest zaangażowany. Piękniejszego nie mogło się dzisiaj wydarzyć. Ponieważ jeździłem trochę i w cross country, i trochę w płaskich, to jest w ogóle fajna społeczność, z którą spędziłem bardzo dużo czasu. Maluchowa jest trochę inna, ale jadą ludzie różnej maści w jednej słusznej sprawie. Także będzie fajnie. W ogóle nie miałem żadnych nigdy problemów. Miałem nawet radiotelefon w maluchu, uważaj. Pewnie nie wiecie, co to jest, ale radiotelefon to jest taka centralka, zanim powstały komórki, więc generalnie śmieję się, że było zacnie zawsze w maluchu. Nigdy nie mam złych wspomnień.
1: Zazwyczaj ten radiotelefon kojarzył się z Mercedesami albo z autami z wyższej półki, a

0: proszę bardzo, Michał Wiśniewski miał takie urządzenie w maluchu. Zajmowało pewnie całą tylną kanapę.
1: Tutaj każdy maluch jest wyposażony w to radio, bo tak. Przypominamy, że podzielona cała kawalkada jest na takie dziewięciomaluchowe grupy i tam każdy supervisor takiej grupy właśnie jest połączony z centralą, ale też właśnie zarządza tą swoją minigrupką.
0: Dzisiaj wyjątkowy dzień, wyjątkowo długa trasa, ale ten dzień zaczął się także wyjątkowo, bo dzisiaj naszym pierwszym przystankiem był szpital w Rzeszowie. Po co i dlaczego? No pojechaliśmy odwiedzić naszego podopiecznego. Co prawda nie udało się wejść wszystkim uczestnikom Wielkiej Wyprawy Maluchów. Natomiast była delegacja naszych ambasadorów, którzy wybrali się do Fabiana. Fabian jest po wypadku. Więcej o nim opowiemy na pewno jeszcze dzisiaj po godzinie 16. To niestety dość przykra historia, ale liczymy na to i trzymamy bardzo mocno kciuki, żeby się bardzo dobrze skończyła.
1: Duże zamieszanie zrobiliśmy oczywiście pod szpitalem, więc
0: oj, tak.
1: Skróciliśmy tą wizytę maksymalnie, ale no machanie z okien, machanie do okien, no były to na pewno bardzo wzruszające chwile dla wszystkich uczestników.
0: Więcej o tym na pewno jeszcze dzisiaj po godzinie 16.
2: Na pewno się będziemy słyszeć z Wielką Wyprawą Maluchów. Chciałem zadać pytanie, ale nie wiem, czy mnie jeszcze chłopaki słyszą. Czy ten czy Michał Wiśniewski jedzie maluchem w kolorze czerwonym pod kolor
0: włosów? Tak, oczywiście, że tak. To jest absolutnie prawdziwa, prawidłowa odpowiedź. Maluch jest czerwony, ale ma czarny dach.
2: O! Czy jeszcze bardziej sportowy. Po godzinie 16 ponownie wracamy na Wielką Wyprawę Maluchów.

0: Jeszcze 10 minut i będzie godzina 16. Wysokie obroty w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Jak powiedziałem, jeszcze wrócimy dziś na wielką wyprawę maluchów. Będziemy mówić o elektromobilności. Natomiast teraz rozgrzewka szarych komórek. Przypominam, że szare komórki przydają się za kierownicą. Cały czas to powtarzam. W związku z tym rozgrzejmy sobie szare komórki. Jak zwykle chodzi o nazwę samochodu. Dziś będzie chodziło o model i nie ukrywam wcale, że to Ewa się postarała i wymyśliła taką zagadkę. Ja troszkę zmodyfikowałem ją, ale model, w każdym razie model wymyśliła Ewa, więc nie zadaję jej pytania, czy wiesz o co dziś chodzi, bo wie.
1: Dzisiaj mam łatwo.
0: No właśnie, tylko czy wy wiecie, o jaki model będzie dziś chodziło? Mieszkaniec Tajlandii, jak go stać, może jeździć tym samochodem. Tak myśli Anglik, patrząc na nazwę tego modelu. Mieszkaniec Tajlandii, jak go stać, może jeździć tym samochodem. Tak myśli Anglik, patrząc na nazwę tego modelu. Tak brzmi podpowiedź. Czy wiecie, o jaki model chodzi? Jeżeli tak, to zapraszam do aplikacji. Trzymam kciuki, jak zwykle.
1: Ja też trzymam.
0: Tak, Ewa, tym bardziej trzymam kciuki. Nie wiemy, czy to łatwa, czy to trudna zagadka.
1: Przekonamy się.
0: No, dziś nie mogłem sprawdzić tego.
1: Nie mogłeś na mnie wypróbować.
0: Wypróbować. Wyjeżdżamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A zaczynamy od południowej obwodnicy Krakowa. Tutaj od mostu na Wiśle na jezdni w kierunku Katowic. Za węzeł Kraków Południe jest długie spowolnienie w przeciwną stronę. Taka sama sytuacja, czyli tylko w przeciwną stronę. Od mostu na Wiśle za węzeł Balica. Tak to wygląda, jadąc w kierunku Tarnowa i Rzeszowa. No i tutaj spowolnienie także od Chrosnej do Balic, jadąc w kierunku Katowic. Tu prowadzone są roboty drogowe. Nasi słuchacze pytają także, co dzieje się na dojeździe do Wrocławia od strony Katowic, bo tutaj jest długie spowolnienie od Bielan aż do Starego Śleszowa. Ja to już mówiłam, że w zasadzie nic tutaj się nie dzieje, więc wygląda na to, że to duże natężenie ruchu, chociaż być może między Nową Wsią a Bielanami doszło do stłuczki, bo tutaj rzeczywiście pojawiło się oznaczenie kolizji, ale sytuacja jest tutaj rzeczywiście trudna i korek jest bardzo długi. Jeśli chodzi o A8, to mamy spowolnienie od zjazdu na A4 przy węźle Wrocław Południe na jezdni w kierunku S8, czyli w kierunku północnym, i mamy także spowolnienie od Cesarzowic do zjazdu na A4 tu w przeciwną stronę. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to A2 cały czas tutaj jest informacja o tym, że między węzłami Torzym i Jordanowo w pobliżu Lubrze po kolizji dwóch samochodów osobowych jest zablokowana jezdnia w kierunku Poznania, ale tutaj już widać tylko niewielkie spowolnienie, więc prawdopodobnie służbom udało się usunąć skutki tego zdarzenia i jeszcze o tym nie poinformowały. Natomiast już nie ma potrzeby objazdu drogą krajową numer 92. I wracamy jeszcze na koniec na S3 w zachodniopomorskim, bo tutaj nadal trudna sytuacja między Szczecinem a Goleniowem, więc jeśli S3 ktoś na tym odcinku może o tej porze omijać, to zdecydowanie warto to robić, bo są skutki dwóch zdarzeń, chociaż jedno niby już się zakończyło w pobliżu węzła Kliniska na S3 na jezdni w kierunku Świnoujścia. Tu mamy informację o odblokowaniu przejazdu po kolizji trzech samochodów osobowych na 82 kilometrze, ale korek nadal jest. I jeszcze dłuższy korek jest w przeciwną stronę, tu wciąż między węzłami Goleniów Południe i Kliniska w pobliżu Różycy. Po zdarzeniu dwóch samochodów osobowych i busa zablokowana jest jezdnia w kierunku Szczecina na 79 kilometrze. Tutaj dwie osoby zostały ranne.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Mieszkaniec Tajlandii, jak go stać, może jeździć tym samochodem. Tak myśli sobie Anglik, patrząc na nazwę tego modelu, o jaki samochód chodzi. Jeżeli wiecie, podejrzewacie, że wiecie, każde słowo może być podpowiedzią w tej podpowiedzi. To dajcie znać w aplikacji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, jak wolicie.

0: blisko. PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Złap mnie za rękę, na koniec mapy zabierz mnie.

0: dalszym ciągu najchłodniej w Elblągu, tam 15,2, nie zmienia się. Najchłodniejsze miejsce w Polsce, natomiast najcieplejsze się zmieniło. Ze wschodu ciepło też dotarło na południowy zachód i teraz we Wrocławiu najcieplej, prawie 27,6 stopnia pokazują termometry we Wrocławiu. Najcieplejszym o 16 miejscu w Polsce.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A po południu i wieczorem zachmurzenie raczej jednak duże, choć z przejaśnieniami. Pod koniec dnia na południowym zachodzie możliwe nawet rozpogodzenia miejscami. Nie dość, że ciepło, to jeszcze będą rozpogodzenia na Dolnym Śląsku. Na zachodzie natomiast na północy możliwe przelotne opady deszczu, a we wschodniej połowie kraju, to mówiłem, są wydane ostrzeżenia przed opadami, a nawet burzami, możliwy grad w czasie tych burz. Temperatura przekroczyła to, co przewidywali synoptycy. Synoptycy twierdzili, że do 27 zobaczymy, a w tym momencie i na wschodzie w Terespolu więcej niż 27, bo 27 i dwie kreseczki, i na południowym zachodzie we Wrocławiu 27,6, w Legnicy też 27,4 stopnia Celsjusza pokazują termometry. Wiatr słaby bądź umiarkowany, chociaż na wschodzie miejscami może być porywisty, zwłaszcza w czasie burz. Północno-wschodni, nie, przepraszam, północno-zachodni i północny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jak to jest z tym samochodem, o który pytamy? Mieszkaniec Tajlandii, jak go stać, może jeździć tym samochodem? Tak myśli sobie Anglik, patrząc na nazwę tego modelu. Halo, halo.
2: Dzień dobry, Mariusz z A6.
0: Dzień dobry, Mariusz.
2: Myślę, że tutaj chodzi o Volkswagena Taygo. Mhm. Dzięki.
0: Czy ktoś jeszcze tak myśli?
3: Czy chodzi może o Taygo, Norbert?
0: Pozdrawiam, Norbercie. Rafał z Mazdy też napisał w aplikacji, że chodzi o Taygo. Nie, nie chodzi o Taygo. Tu chodzi o nieco inny samochód. Renault Thalia, to Konrad z i20 wpadł na tą nazwę. To też nie jest Renault Thalia. Ani Taygo od Volkswagena, ani Renault Thalia, to nie jest dobra odpowiedź. Jeszcze raz, pamiętajcie, że każde słowo może być podpowiedzią. Mieszkaniec Tajlandii, jak go stać, może jeździć tym samochodem. Tak myśli sobie Anglik, patrząc na nazwę tego modelu. Może jeździć tym samochodem ten mieszkaniec Tajlandii. Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Czekam i ja. Trzymam kciuki. Oczywiście wrócimy do tego, a tymczasem jedziemy dalej na wysokich obrotach. Zapraszam, Robert Kilen. Jezus, ten...

0: Już 10 minut po godzinie 16. Wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wyjeżdżamy na drogi i w zachodniopomorskim stoimy między Szczecinem a Goleniowem, chociaż faktycznie tutaj sytuacja nieco się poprawia, ale tylko nieco. Przypomnijmy, tutaj doszło do dwóch zdarzeń drogowych. Skutki jednego z nich zostały już usunięte, ale niestety spowolnienia i korki są w obie strony. Na jezdni w kierunku Szczecina gorsza sytuacja. Tutaj wciąż między węzłami Goleniów Południe i Kliniska w pobliżu Różycy po zderzeniu dwóch samochodów osobowych i busa, wskutek którego dwie osoby zostały ranne. Mamy blokadę w kierunku Szczecina i jeszcze jest S3 w przeciwną stronę w kierunku Świnoujścia. Tam wcześniej zderzyły się trzy samochody osobowe i zablokowany był jeden pas w kierunku Świnoujścia w pobliżu Klinisk. Stąd ta dobra informacja, że trasa jest już odblokowana. 16 odblokowana na trasie Ostróda-Olsztyn w pobliżu miejscowości Lubajne. Tu zderzyły się dwa samochody osobowe, wskutek czego jedna osoba została ranna. Była całkowita blokada. Teraz mamy informację od służb, że trasa jest już przejezdna. I sprawdzamy też oczywiście popołudniowy szczyt komunikacyjny. Sprawdźmy A2. Tutaj mamy spowolnienia na odcinku Poznań Północ do miejscowości Luboń. Tutaj są prowadzone roboty drogowe. No jest oczywiście także popołudniowy szczyt komunikacyjny, więc tutaj jest dość duże spowolnienie do poznańskiego Lubonia właśnie od węzła Krzesiny. To jadąc jak w kierunku Warszawy chociażby. Jeśli chodzi właśnie o Warszawę, to tutaj zgęstniał ruch zdecydowanie na S8. Od Bemowa do Marymąckiej jest korek na jezdni w kierunku Białegostoku. W przeciwną stronę tutaj niewielkie spowolnienie od Marymontu przez most. Już także zakorkowały się i to w obie strony Aleje Jerozolimskie, czyli i na dojeździe do Prymasa i do S8, i na dojeździe do S2. S2 już także zwalnia, jadąc w kierunku Terespola przy węźle lotnisko. Jadąc w kierunku A2 spowolnienie utrzymuje się na wysokości węzła Warszawa Południe i wyjeżdżając A2 z Warszawy mamy spowolnienie od Koszajca do Duchnic. Tutaj oczywiście to jest skutek dużego natężenia ruchu w tym miejscu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W kierunku Gdańska do bramek Rusocin, A1 jest zakorkowana według naszego słuchacza i na S6 korek do skrzyżowania z S7 pisze nasz słuchacz w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Wrócimy no oczywiście na polskie drogi za 20 minut, jak to zwykle czynimy w każdej drogowej sprawie. Możecie oczywiście uzupełniać nasze informacje poprzez aplikację. Let's make

0: Już 18 minut po godzinie 16 powiedziałem, że wracamy na wielką wyprawę maluchów i tak jest w rzeczywistości. Kuba Marcinowicz, Michał Górski dziś ponownie na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców w wysokich obrotach. Halo, halo!
1: Tak jest, jesteśmy. Jesteście. I zachwycamy się cały czas przepięknem Bieszczad. Mhm. To jest coś w ogóle niesamowitego, naprawdę. Ten kolor zielony jest tutaj chyba najbardziej intensywnym zielonym kolorem w całej Polsce.
2: Porównujemy to oczywiście do przełęczy alpejskich, w których byliśmy nie tak dawno. Jest tu na pewno niżej, ale drogi wcale nie są prostsze. Myślę, że dużo analogii, ale faktycznie kolor zielony po prostu uspokaja i można tak jechać i jechać.
1: No i pamiętam jeszcze, gdy byliśmy w Alpach, zachwycaliśmy się wysokością nad poziomem morza. Bardzo często te informacje pojawiały się na antenie Polskiego Radia Kierowców. Wjechaliśmy maksymalnie na 2800 metrów maluchami. No a dzisiaj tylko 611 metrów nad poziomem morza, ale też jest super! Fantastycznie. Organizatorzy Wielkiej Wyprawy Maluchów każdego dnia zaskakują nas różnymi ciekawymi pomysłami, trasami, postojami, a przede wszystkim także różnego rodzaju akcjami. Dzisiaj bardzo ważny dzień, bo dzisiaj rano, no właśnie, gdzie byliśmy?

0: dzisiaj rano?
1: Przed szpitalem w Rzeszowie, gdzie leży właśnie nasz podopieczny, tutaj sytuacja jest bardzo trudna, bo z jednej strony chłopiec, który jest poszkodowany w wypadku drogowym, to było tylko 100 metrów. 100 metrów jechał, był niezapięty w foteliku, 2 miesiące w wspiączce, natomiast w tej chwili mamy też taką informację, że chłopak pochodzi z bardzo ubogiej rodziny i zbiórka, którą prowadzi Fundacja TVP, idzie również w kierunku takim, żeby kupić mieszkanie tej rodzinie, bo mamy taką informację, że jeżeli szpital dzisiaj wypuściłby tego chłopaka do domu, to po prostu mógłby być zabrany przez opiekę społeczną. W związku z tym sytuacja bardzo trudna, bardzo ciężka i staramy się tutaj także pomóc. Wielka wyprawa maluchów dotarła do Rzeszowa i dociera w różne zakątki Polski. Ale chcemy uścisnąć, przytulić i powiedzieć, że będzie dobrze, bo na pewno wszystko dobrze się skończy.
2: No właśnie, a tymi słowami otuchy dzielił się z naszym fantastycznym młodym człowiekiem Marcin Małysz, czyli dyrektor generalny Wielkiej Wyprawy Maluchów. Akurat jeśli chodzi o tę puszkę TVP, to teraz dzierży tę puszkę i zbiera do niej bardzo sumienny Michał Wiśniewski.
3: No i po to jedzie cała ta Wielka Wyprawa Maluchów właśnie, żeby zbierać środki. I to rzeczywiście ma miejsce w takim wymiarze fizycznym podczas tych postojów w różnych miejscowościach. Każda z załóg ciąga tą swoją taką fizyczną puchę, do której zbiera pieniądze. Natomiast równolegle cały czas trwa akcja na zrzutka.pl. Tam żeśmy podejrzeli przed chwilą, że kwota zbliża się do tego 1,5 miliona, to znaczy, że przyspieszyła ta zbiórka, bo 9 lipca dokładnie pękł 1 milion. Teraz już jesteśmy na poziomie 1,5, nie ma tam tych kwot zebranych fizycznie. Natomiast ciekawe jest to, że różne dodatkowe inicjatywy się na tej zrzutce pojawiają i tak różni partnerzy Wielkiej Wyprawy Maluchów mają swoje ciekawe licytacje. I tak jednym z dwóch partnerów ciekawszych jest na przykład Straż Pożarna. Państwowa Straż Pożarna ma swojego funkcyjnego maluszka, który z nami jedzie i też można wylicytować zestaw pamiątek. Ale drugi ciekawy funkcyjny maluch to Inspekcja Transportu Drogowego.
2: Czyli krokodyle.
3: No i co można wylicytować?
2: No dawaj, dawaj, dawaj.
3: Pluszowego krokodyla. Czyż nie słodko?
2: Bardzo słodko. Zdecydowanie. Więc różne szalone pomysły, challenge. To wszystko można obserwować w mediach społecznościowych Wielkiej Wyprawy Maluchów, ale oczywiście także w naszych mediach społecznościowych. Gdyby ktoś potrzebował takiego oderwania się poniedziałkowego i podróżowania razem z nami, to serdecznie zapraszamy. Trzeba tam zaglądać i maluchy, a przede wszystkim także przepiękne krajobrazy bieszczadzkie, więc zapraszamy Was bardzo serdecznie. Maluchy w ogóle na tych trasach, już przeszkolone po tych alpejskich serpentynach, sprawują się fantastycznie. Mam wrażenie, że serwis dzisiaj ma mało pracy. Zresztą jutro o poranku podsumujemy to, co działo się w nocy serwisie. Jest Lora, Lora zbiera te maluchy, którym nie da się pomóc na trasie, no i serwis nocny bierze się intensywnie do pracy, ale to zanim dojedziemy, to ho, ho, proszę pana, to jeszcze kawał czasu.
4: Więc jutro od samego rana znowu na Wielkiej Wyprawie Maluchów w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. No to dojedźcie tam do miejsca przeznaczenia, tam gdzie krowa chodzi po torach.
2: W Muszynie chodzi krowa po torach?
4: No, szyna i muł.
2: A, dobrze.
3: To jedziemy.
2: To jedziemy. To jestem naprawdę zainteresowany, więc muszę to zobaczyć. Jedziemy.

0: Bartku z Poznania, nie chodzi o Bentleya Bentaygę, ale coraz bardzo się zbliżamy już, bardzo się zbliżamy. Halo, halo.
1: Dzień dobry. Czy to będzie marka Daihatsu? Pozdrawiam Paweł z rodziną, w ogóle z Barda.
0: Pozdrawiam, Pawle, i całą twoją rodzinę oczywiście, no i się oddaliliśmy trochę, bo to nie chodzi o Daihatsu. Mieszkaniec Tajlandii, jak go stać, to kolejna podpowiedź, może jeździć tym samochodem. Tak myśli Anglik, patrząc na nazwę tego modelu. Najważniejsze słowa podpowiedzi przerysowałem.
2: Jak go
0: stać? Jak go stać? Może jeździć tym samochodem. Mieszkaniec Tajlandii, o jakich samochód dziś chodzi, wiecie, no to rozumiecie. Napiszcie albo nagrajcie wiadomość głosową, jak wam wygodniej. Dokładnie 16:30, wyjeżdżamy na drogi.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A na drogach w miastach oczywiście mamy popołudniowy szczyt komunikacyjny. Tym razem zacznijmy od Trójmiasta. Tutaj S6 ze spowolnieniami. Po pierwsze na dojeździe do Trójmiasta od strony południowej przy Rusocinie. Później spowolnienie od Rusocina do Juszkowa w obie strony. Mamy też korek na S7 między Lublewem Gdańskim a Widlinem. To jadąc w kierunku Gdyni i tutaj prowadzone są roboty drogowe. No i oczywiście na tej obwodnicy Trójmiasta S6 spowolnienia od węzła Kowale do węzła Borkowo, to jadąc w kierunku Gdyni i później na wysokości węzła Gdańsk-Matarnia także spory korek, a w przeciwną stronę jest spowolnienie mniej więcej na wysokości Otomina, to jadąc S6 od węzła Matarnia w kierunku południowym, czyli w kierunku Rusocina chociażby. I mamy też spowolnienia od węzła Gdynia-Wielki Kack do Chważna. Jeśli chodzi o drogę krajową numer 91, to tutaj oczywiście ruch zwalnia w Śródmieściu Gdańska, ale także od Oruni do Pruszcza. W samym Pruszczu też duży ruch i także szóstka łącząca 91 z S6 i z A1. Tutaj też duży ruch na jezdni w kierunku autostrady. I oczywiście także niestety spore spowolnienia na drodze krajowej numer 89 między Letnicą a S7, czyli w Gdańsku, tutaj do tunelu pod Martwą Wisłą i po wyjeździe z tunelu także spowolnienie. I jeszcze A1, tu roboty drogowe, a także jeden nieusunięty samochód ciężarowy z drogi po wcześniejszej kolizji między węzłami Nowe Marzy i Warlubie. Tutaj sytuacja zdecydowanie się poprawiła, ale spowolnienia i korki nadal są na jezdni w kierunku Gdańska. Tu być może lepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z drogi krajowej numer 91, na którą zjeżdżamy na węźle Nowe Marzy. I mamy też spowolnienie jadąc w kierunku południowym od Lisewa, tu w kierunku Torunia też spowolnienie z powodu robót drogowych. Przypominam o pracach drogowych na S10, a właściwie na 10, łączącej S10 na wysokości Torunia na dojeździe do A1. Tu jest przebudowa i też ruch spowalnia. I jeszcze sprawdźmy sytuację na drodze krajowej numer 94, bo tu na obwodnicy Jarosławia samochód ciężarowy uderzył w barierę i obowiązuje ruch na przemian jednym pasem na 6 kilometrze tej trasy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: To jak to jest z tym samochodem? Moi drodzy, mieszkaniec Tajlandii, jak go stać, może jeździć tym samochodem, tak myśli Anglik, patrząc na nazwę tego modelu. O jaki model chodzi?
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Tutaj mówimy o marce dla ludu. O. Ludu Getego, chodzi o model Taygo. Pozdrawiam, Piotr.
0: Piotrze, nie chodzi o model Taygo, nie chodzi o Volkswagena, już to wyeliminowaliśmy, ale na szczęście są dobre odpowiedzi. O jaki model chodzi?

0: Samochód to Porsche Taycan. Pozdrawiam, Michał ze Skanii.
1: Michał ze Skanii odgadł prawidłowo, tak jest, to jest Porsche Taycan. Taycan by Porsche, if he is rich enough. Porsche Taycan, Thai, czyli mieszkaniec Tajlandii, Can, czyli może jeździć tym samochodem, tak myśli Anglik. Oczywiście, że tak, Porsche Taycan to również odpowiedź Magdy z Białegostoku, Alex z Oktawii, Przemek z Xida też wiedział, kto jeszcze wiedział?
2: Taycan. Pozdrawiam, Paweł z Alfy.
1: Paweł z Alfy też wiedział, Bartek z Inowrocławia, bardzo dobra odpowiedź. Kto był najszybszy? Tomek z północy, jeżeli chodzi o tych, którzy pisali, był najszybszy z odpowiedzią Porsche Taycan, a kto był najszybszy nagrywający?
3: No to teraz już wiem, jeszcze raz Bartek z Poznania, Porsche Taycan.
1: Tak,
3: pozdrawiam.
1: Jest. Bartek z Poznania i Tomek z północy, panowie, możecie pozdrawiać kogo chcecie, możecie nagrać albo napisać swoje pozdrowienia, do waszych pozdrowień dołączymy piosenkę dla wszystkich innych. Brawa, brawa, brawa za tego Porsche Taycana. Choć łatwo nie było, to się udało. I jedziemy dalej.

A wiecie, że 13 lipca, mamy dziś 13 lipca, tylko w 1895 roku pierwsza w historii długa podróż samochodem w Wielkiej Brytanii się odbyła. Długa podróż w ówczesnych czasach to około 90 km. Tyle liczyła kilometrów, około 90. Długa podróż samochodem w Wielkiej Brytanii.

0: I jeszcze 10 minut i będzie godzina 17. Wami Żejewska w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców z najnowszymi informacjami z polskich dróg.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Spore korki przy wyjeździe z Polski do Niemiec. Zacznijmy od A2. Tutaj korek w Świecku na dojeździe.

0: Jeździe do przejścia granicznego ma około 6 km. To jest oczywiście korek na jezdni przy wyjeździe z Polski w kierunku Niemiec. Po stronie niemieckiej na 12 już także korek od Rauen do Birkenbrick. To jest ta remontowany odcinek 12. Tutaj tworzy się ten korek dość często. Przejedźmy jeszcze na południe, czyli do Jędrzychowic i do Zgorzelca. Tutaj też spory korek przy wyjeździe A4 z Polski, nawet dłuższy niż w Świecku, bo ma około 8 km. On kończy się dopiero po niemieckiej stronie na wysokości Ludwigsdorfu. Tu przypominam, że prowadzone są roboty drogowe i część tej drogi jest zamknięta. Czyli A4 8 km korka, A2 około 6 km korka. Jeśli chodzi o Olszynę, to tutaj niewielkie, mniej więcej 2-kilometrowe spowolnienie przy wyjeździe A18 w kierunku Niemiec z Polski. Jeśli chodzi o małe przejście w Kołbaskowie, to tutaj jest takie maleńkie spowolnienie, ale to nawet nie jest korek. A propos zachodniopomorskiego, no to sprawdzamy sytuację na S3. Tu wyraźnie się poprawiła, chociaż jeszcze na jezdni w kierunku Szczecina, jadąc od Goleniowa na wysokości Różycy, jest korek. Wygląda na to, że jest już tutaj tylko zwężenie między węzłami Goleniów Południe i Kliniska w pobliżu Różycy. Tu przypomnijmy, zderzyły się 2 samochody osobowe i bus. 2 osoby zostały ranne. Początkowo zablokowana była jezdnia w kierunku Szczecina. Tu sytuacja się poprawia, więc moim zdaniem jest już tylko zwężenie. W przeciwną stronę usunięto skutki zderzenia między węzłami Kliniska Goleniów Południe w pobliżu Klinisk, gdzie wcześniej zderzyły się 3 samochody osobowe i zablokowany był jeden pas w kierunku Świnoujścia na 82 kilometrze. I tutaj jest spowolnienie, ale to już nie jest korek. Więc tu na S3 między Goleniowem a Szczecinem sytuacja się poprawiła, ale oczywiście jeśli możecie omijać jezdnię w kierunku Szczecina, to nadal warto to zrobić. I zaglądamy jeszcze do Wrocławia. Tutaj wciąż bardzo długie spowolnienie, wyjeżdżając z Wrocławia w kierunku Krakowa, czy wcześniej Katowic, od Chwastnicy aż za Bielany Wrocławskie na wysokości Nowej Wsi. Tutaj prowadzone są prace drogowe. Jest też oznaczenie kolizji, chociaż nie znamy szczegółów tego zdarzenia, jeśli tam do czegoś doszło. To nie jest też taki bardzo sztywny korek, to jest po prostu bardzo, bardzo długie spowolnienie. No i mamy też korek na A8 na dojeździe do A4, jadąc od Fabrycznej, i w przeciwną stronę spowolnienie też jest, czyli jadąc do S8, chociaż już wcale nie tak długie. No i dość duży ruch nadal na wysokości Grabiszyna, Krzyków, Parku Wschodniego. To jest oczywiście fragment drogi krajowej numer 94 i 5.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Abemus Papa.
1: Plebiscyt Polskie Radio PL. To była reklama.
4: A Seba, a propos Anglii, pyta, kto i dlaczego wymyślił kierownicę po innej stronie w tej Anglii. A to ciekawe zagadnienie. Ja, o ile dobrze pamiętam, to nie ma jednego konkretnego wynalazcy tej kierownicy po drugiej stronie. Zresztą tak naprawdę nie wiadomo, po której stronie była najpierw kierownica, ale wiem, że ten nawyk wywodzi się z średniowiecza. Rycerze i podróżni poruszali się w Anglii wtedy lewą stroną drogi, żeby w razie napadu mieć prawą ręką wolną do walki mieczem.

0: O, proszę bardzo, jakie ciekawe rzeczy. Ja pamiętałem, że to chodzi o to, żeby mieć prawą rękę wolną do walki mieczem i dlatego ludzie chodzili dawno temu po lewej stronie i stąd tak naprawdę tak tradycją, można powiedzieć tradycyjnie, potem przełożono to na rozwój cywilizacyjny, czyli rozwój motoryzacji, ale Piotrek ze Skody fajnie napisał, bo jeszcze dołożyć cegiełkę do tego, co powiedziałem. Faktycznie pierwotnym ruchem jest ruch lewostronny, ruch prawostronny w Europie, natomiast wprowadził Napoleon Bonaparte. W każdym kraju, który okupował, miało to na celu uporządkowanie przemieszczających się kolumn wojskowych, jak pisze Piotrek, ale tak naprawdę zrobił to na złość Anglikom. Anglicy byli po lewej, to on chciał być po prawej. I wszystko jasne. Wiemy już, skąd się to wszystko wzięło. Mądrych mamy słuchaczy. Dziękuję, Piotrze, i po 17 sprawdzamy sytuację pogodową.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A o 17 najchłodniej w dalszym ciągu w Elblągu, 15 stopni, dwie kreseczki, powyżej zera, najcieplej w Legnicy 28, czyli cieplej niż przewidywali synoptycy. Jeżeli chodzi o dzisiejszy wieczór i noc, zwykle o 17 sprawdzamy to, no to już mówię, że na północnym zachodzie i na Pomorzu zachmurzenie nocą będzie małe i umiarkowane. A na pozostałym obszarze niestety zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu także mogą się zdarzyć. Poza północnym zachodem i Pomorzem. Tam padać nie będzie. Jeżeli chodzi o południowy wschód, to tam miejscami również burze przewidują synoptycy i od 12 do 17 stopni, no mniej więcej, mniej więcej do 17, ale miejscami na krańcach wschodnich 18 stopni może się pojawić dzisiejszej nocy na termometrach, więc będzie to ciepła noc. To prognozuję, że jutrzejszy dzień będzie cieplejszy niż dzisiejszy i faktycznie tak będzie. Wiatr słaby, na północy umiarkowany, wiać będzie nocą z północy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i już 2 minuty po godzinie 17:00, to są wysokie obroty w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Po 17:00 w poniedziałki zwykle jedziemy na zielonym, czyli rozmawiamy o elektromobilności. Czy można mieć w Polsce już dziś jeden samochód elektryczny, służący do wszystkiego? O tym dziś będziemy mówić. Zapraszam, Robert Kilen.

0: A wiecie, że dzisiaj jest dzień żony i męża?
1: O.
0: No, to żony do mężów, mężowie do żon, przytulić, buziaka dać, powiedzieć dobre słowo i w zgodzie żyć. Miłego.
1: No, to słyszeliście, co macie robić. A za chwileczkę usłyszycie, co się dzieje na polskich drogach. Emilia Kleszczewska w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców. Dzień dobry, Emilio.
2: Dzień dobry, Robercie.
1: I co? Dużo się dzieje?
2: Wiesz co, jak zaglądam, troszeczkę jest sporo tutaj różnych utrudnień. Wiadomo, że są cały czas przebudowy, to autostrada A1. No i też kilka innych odcinków, ale że tutaj akurat dojazd do Warszawy jest trudniejszy, trzeba powiedzieć na pewno.
1: Ale dojechałaś.
2: Ale nie, no tutaj to dojechałam. No rowerkiem. Dobrze.
1: Naprawdę?
2: Tak, tak,
1: rowerkiem.
2: Tak.
1: Proszę bardzo. No to posłuchajcie, co się dzieje na polskich drogach.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Ale my o tych trasach, gdzie samochody przejeżdżają, będziemy mówić, nie o trasach rowerowych. I na sam początek wiadomości te oficjalne od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Droga krajowa nr 94, czyli obwodnica Jarosławia, województwo podkarpackie, 6 kilometr. Tam samochód ciężarowy uderzył w bariery. Wprowadzony mamy ruch naprzemienny od 16, czyli od godziny, chociaż te problemy z przejazdem przez krajówkę mają być do 18 jeszcze. S3, węzeł Goleniów Południe do węzła Kliniska w pobliżu miejscowości Różyca, czyli województwo zachodniopomorskie, 79 kilometr. I akurat tam zderzyły się dwa samochody osobowe i bus. Niestety nie są to dobre wiadomości. Wiemy też, że dwie osoby aż zostały ranne, dlatego zablokowana jest jezdnia w kierunku Szczecina od 13 już, także no troszeczkę to utrudnienie trwa i cały czas jeszcze nie mamy potwierdzenia od służb, aby się kończyły te utrudnienia na S3. Będziemy weryfikować te informacje cały czas. Natomiast dobra wiadomość jest z autostradowej dwójki. Węzeł Torzym do węzła Jordanowo. Województwo lubuskie i 61 kilometr. Tam była kolizja dwóch samochodów osobowych i zablokowany był pas do Poznania. Teraz można już jechać. No i właśnie jeśli chodzi o ten dojazd do Warszawy, to tutaj zwalniacie w drodze z Łodzi, dokładniej na wysokości Łyżkowic. Ustawiają się samochody głównie ze względu na to, że na Autostradzie Wolności prowadzone są prace drogowe, dlatego do czasu przejazdu trzeba sobie doliczyć kilkanaście minut. Podobna sytuacja jest w Białobrzegach i to jest w sumie utrudnienie w obu kierunkach. Jeżeli jedziecie do Warszawy, ale też zmierzacie w kierunku Kielc, ten korek też jest ze względu na prowadzone prace drogowe. Nie widzimy, żeby tam była jakaś kolizja albo zdarzenie drogowe. To trasa S7. Czekamy na wasze wiadomości 22 513 11 11. No i też zachęcamy do tego, żeby korzystać z aplikacji mobilnej Polskie Radio Kierowców.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.

taka, że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści, a liście na statku są cięższe od kości. Na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich pedę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości.

nie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły. A tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie, księżyc zaś

0: No to jedziemy samochodem elektrycznym.
1: Jazda na zielonym.
0: Tak, oczywiście w radiu, radiowo jedziemy samochodem elektrycznym.
2: Paweł Kacperek.
0: Robert Kilen. Czy samochodem elektrycznym da się jeździć na co dzień, wszędzie? I czy samochód elektryczny może być jedynym samochodem w rodzinie? Nad tym będziemy się dziś zastanawiać. Chociaż Paweł

0: jak mi się wydaje, jest absolutnie przekonany, że samochód elektryczny może być jedynym samochodem w rodzinie.
1: I tu cię zaskoczę. Odpowiadając na dwa twoje pierwsze pytania, czy da się jeździć na co dzień i po mieście, to już ci odpowiadam, oczywiście, że tak.
0: Natomiast, na to pytanie też odpowiadam, oczywiście, że tak.
1: Natomiast, czy to może być jedyny samochód w rodzinie, to ja bym tutaj odpowiedział, to zależy.
0: To zależy od czego? Od tego, czy wyjeżdżamy samochodem na wakacje, czy mamy daleko ciocie, wujka, babcie, dziadka, bo jeżeli mamy niedaleko, mieszka w tym samym mieście, to oczywiście, że...
1: No właśnie tak, no między innymi dlatego,
0: że możemy jeździć samochodem elektrycznym
1: do nich. Ale spójrz, no jeżeli kupujesz samochód, to wydaje mi się, że warto wcześniej zastanowić się nad tym, do czego go będziemy używać. Oczywiście do jazdy, ale gdzie?
0: No
1: gdzie
0: właśnie,
1: jedziemy
0: i to jest,
1: w większości?
0: I widzisz, i to jest to, ta zmiana myślenia, jeżeli chodzi o elektromobilność i tradycyjną motoryzację. Bo wszyscy entuzjaści elektromobilności mówią, że należy się zastanowić, do czego ten samochód będzie nam służył, jak go użytkujemy i tak dalej, i tak dalej. Dawniej nie padały takie pytania. Jeżeli królowała motoryzacja spalinowa, to pytania były takie, jakie te samochody mają osiągi, to po pierwsze, czy mi się podoba, czy nie i chcę go mieć po prostu. On był taki, wiesz, samochód był sexy. Chcieliśmy ten model, a nie inny model, bo tak wyglądał, a nie inaczej, bo tak jeździł, a nie inaczej, bo sprawiał przyjemność z jazdy, bądź, jeżeli nas to nie interesowało, był na przykład praktyczny, ale nie zastanawialiśmy się, czy jeżdżę na wakacje więcej niż raz do roku i czy jak nie jeżdżę więcej niż raz do roku, to czy jestem w stanie przesiedzieć pół godziny na ładowarce?
1: Nie wiem, czy zauważyłeś, że już nie ma dawniej. Teraz jest teraz.
0: Oczywiście. No tak, oczywiście inne pytania zadaje się. Oczywiście, że tak.
1: Ja trochę się uśmiecham tutaj. Masz rację z tym tylko, że samochody elektryczne to nie są samochody spalinowe i nie można ich tak traktować i nie można do nich ich porównywać jeden do jednego. Oczywiście są takie samochody, którymi bez problemu pojedziemy sobie dzisiaj i nad morze, i w góry. I muszę cię tutaj zaskoczyć, że nawet bez ładowania po drodze są takie samochody, mają coraz większe baterie, mają coraz większe zasięgi i da się to zrobić. Tylko, że jeżeli 90% jazd naszych jest po mieście, wokół przysłowiowego komina, gdzie jeździmy samochodem głównie do pracy, być może zawozimy i odbieramy dzieci do szkoły, do sklepu, to w tym wypadku też nie potrzebujemy dużego auta, tylko potrzebujemy auto miejskie ze względu chociażby na łatwość manewrowania, parkowania w mieście. I pytanie jest takie, jeżeli decydujemy się na to auto miejskie, to logicznym jest, że damy radę nim pojechać nad morze. Z tym tylko, że będzie to wymagało od nas nieco więcej wysiłku. To znaczy, będziemy musieli jechać tak, żeby oszczędzać energię i rzeczywiście będziemy musieli kilka razy po drodze się ładować. Pytanie jest takie, właśnie, no ale... czy jesteśmy gotowi na taki kompromis?
0: No właśnie. Pytanie jest też inne. Czy ty wierzysz, że samochody spalinowe, nawet miejskie, potrafią dojechać nad morze i nie trzeba ich 3 czy 4 razy ładować po drodze?
1: Serio?
2: Jazda na zielonym.
0: No właśnie, ta motoryzacja, ta właściwie mobilność, bo przecież nie do końca motoryzacja, ta mobilność się zmienia, zadajemy sobie inne pytania, kupując samochód i muszę powiedzieć, że trochę żal mi tych czasów, kiedy tak naprawdę samochody były bardziej podniecające i decydowało to, czy ten samochód nas jakoś rusza, a nie przychodziliśmy do salonu, tak jak teraz, i my zastanawiamy się, czy ten samochód to spełnia nasze oczekiwania, jeżeli chodzi o użytkowanie. Ten pragmatyzm trochę zabija motoryzację według mnie.
1: Poniekąd tak, chociaż też są samochody elektryczne, które są bardzo ładne, ale rzeczywiście masz rację. Takie chwytające za serce. Mhm. Ale masz rację, że przynajmniej wśród moich znajomych, którzy rzeczywiście na co dzień jeżdżą samochodami elektrycznymi, to dominuje ten pragmatyzm, bo rzeczywiście patrzymy na zasięgi, patrzymy na baterię, patrzymy na to, jakie będą koszty ładowania, czy możemy ładować się w domu, czy musimy korzystać z publicznych stacji ładowania, no i gdzieś sobie to kalkulujemy. I tutaj mam wrażenie, że o wyborze konkretnego modelu samochodu elektrycznego coraz częściej decyduje nie serce, a Excel.
0: Tak, ja się zgadzam. Ja myślę, że my wbrew temu, co mówią na przykład fanatycy Tesli, też tam nie

0: decyduje serce, bo ten samochód nie odniósłby tak spektakularnego sukcesu, gdyby nie to, że wiadomo, że przez długi, długi czas był samochodem najbardziej ekonomicznym, prawda, jeżeli chodzi o zużycie.
1: Tam było jeszcze coś jednego. Mm-hmm. On przez długi, długi czas, jak kupowałeś auto właśnie tej marki, to miałeś bezpłatne dożywotnie ładowanie.
0: Właśnie.
1: I to był ten kluczowy czynnik.
2: Jazda na zielonym.

0: 17.30, wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: W Krakowie na autostradowej czwórce cały czas widać, że jeszcze jest ten szczyt popołudniowy od węzła w Balicach do węzła Kraków Południe w obu kierunkach i nic się nie zmienia cały czas na Zakopiance w Libertowie, gdzie trwają prace służb, to cały czas przypominamy i to też korek w dwie strony. Próbujecie objechać też ten korek drogą krajową numer 44, akurat przez Skawinę. No i kto wybrał taki objazd do Krakowa? To muszę zasmucić, że też tam trzeba czekać dłuższą chwilę, ponieważ droga krajowa numer 44 też jest przewężona i ten korek ma mniej więcej kilometr. Z tras małopolskich to bez zmian też jest na drodze krajowej numer 47 do Zakopanego i tam też trzeba dłuższą chwilę w korku postać. A Warszawa, zaglądamy sobie już teraz do stolicy. S8 korek zaczyna się w Alei Obrońców Grodna przed skrzyżowaniem z Aleją Prymasa Tysiąclecia i akurat tam to przewężenie nitki ma 4 km w kierunku Białegostoku. To oczywiście nie wszystko, bo jeszcze ekspresowa dwójka nam się jawi na mapach. Jest tutaj sporo aut. Przewężenie jest od skrzyżowania z ulicą Przyczółkową, no a kończy się za Mostem Południowym, czyli w drodze do Siedlec. To centralna Polska, ale jeżeli chodzi o utrudnienia, które widzimy na mapach, to jeszcze trzeba zajrzeć do Wrocławia, województwo dolnośląskie, autostradowa czwórka, Nowa Wieś Wrocławska i Bielany Wrocławskie. To nitka, która prowadzi Was do Katowic. Również mamy spore przewężenie autostrady. I podobnie jest zaraz obok, na autostradowej 8. To jest trasa, która prowadzi Was z Wrocławia do Kłodzka, tak to w tę stronę. I kończymy te wiadomości, które są też co 20 minut, o czym przypominamy co jakiś czas. Poznań, jeżeli próbujecie wyjechać z niego, z Poznania i dojechać do Wrocławia, to także korkuje nam się trasa na wysokości miejscowości Drogosławiec i tam też widzimy, że na mapach jest jakieś zdarzenie drogowe. A jeżeli wiecie, co się dzieje na trasach, to prosimy Was o wiadomości w naszej aplikacji mobilnej Polskiego Radia Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Wracamy do jazdy na zielonym.
1: Jazda na zielonym.
0: No to wracam do pytania, czy jest możliwe, żeby dziś w Polsce mieć jeden samochód i żeby to był samochód elektryczny, który służy nam do wszystkich potrzeb?
2: Pytanie, jakie to mamy potrzeby. I ja podkreślę raz jeszcze, jeżeli większość czasu...
0: Zobacz, w przypadku samochodu spalinowego absolutnie...

0: I nie ma żadnych warunków w przypadku samochodu hybrydowego, też nie ma żadnych warunków. Nie trzeba pytać, zależy jakie mamy potrzeby. Tak, istnieje w Polsce samochód hybrydowy, który spełnia wszystkie oczekiwania posiadacza. Tak, istnieje również samochód spalinowy, który spełnia wszystkie oczekiwania posiadacza. A w przypadku elektrycznego? Nie, tak, możesz tak powiedzieć.
1: Tak, istnieje też samochód elektryczny, który spełni wszystkie potrzeby posiadacza. Z tym tylko, że musi mieć większą baterię. I przecież już są dostępne na rynku samochody z bateriami, które mają 100 kWh i nawet więcej. I to rzeczywiście spełni nasze wszelkie wymagania.
0: Pod warunkiem, jestem, że jesteśmy bogatymi ludźmi i mamy dużo pieniędzy. Bo to są drogie samochody.
1: Tak, dlatego że rynek wtórny jeszcze w tym segmencie aż tak dobrze nie funkcjonuje i rzeczywiście na rynku wtórnym nie będziemy mieli samochodów z tak dużymi bateriami, a jeżeli się nawet pojawią, to będą drogie. I tutaj muszę się z tobą niechętnie, naprawdę niechętnie, ale muszę się z tobą zgodzić, że rzeczywiście tak jest.
0: No więc nie dziwne, że wielu Polaków myśli sobie, że tak naprawdę elektromobilność nie jest dla nich.
1: Tak, tylko że jeżeli weźmiemy sobie...
0: Co?
1: Specjalnie zrobiłem taką pauzę. Jeżeli weźmiemy sobie arkusz kalkulacyjny, bo mówi się też o tym, że coraz częściej, nie wiem, czy spotkałeś się z takim poglądem, kiedyś mówiło się, nie stać mnie na samochód elektryczny, a teraz coraz więcej osób zaczyna, jak zaczyna liczyć, to mówią, że nie stać ich na samochód benzynowy. Dlatego, że koszty eksploatacji i koszty utrzymania znacznie przewyższają koszty eksploatacyjne samochodu elektrycznego.
0: No ale utrata wartości samochodu spalinowego jest dużo niższa niż samochodu elektrycznego. Więc tak naprawdę jak weźmiemy ten arkusz kalkulacyjny, o którym mówisz, to może nie być tak różowo dla samochodów elektrycznych.
1: Tak, ale są też, że kiedyś o tym rozmawialiśmy, nie wiem czy pamiętasz, coraz lepsze oferty wynajmu długoterminowego. I wtedy ta utrata wartości tak bardzo nas, konsumentów, już nie dotyka.
0: No dotyka, bo płacimy tą utratę wartości w racie. Co by nie mówili ci, którzy dają nam te samochody.
1: A to cię zaskoczę, że to zależy od marki, bo niektórzy producenci naprawdę starają się, to nie to, żebym na siłę koloryzował i chciał wszystkich zmuszać do samochodów elektrycznych, bo ja rzeczywiście uważam, że one nie są dla wszystkich. Tylko odpowiadając na pytanie, czy samochód elektryczny może być jedynym autem w rodzinie, to uważam, że albo, że może być pod warunkiem, że jeśli ma dużą baterię, to rzeczywiście tak i możemy sobie na taki samochód pozwolić. Ewentualnie opcja numer dwa, jeżeli głównie poruszamy się po mieście, a w te dalekie wyjazdy jeździmy raz, dwa razy w roku, to wówczas należy rozważyć taką opcję, czy albo wolimy się, trzeba to powiedzieć, przemęczyć przez tą trasę, czy jeżeli sobie sumujemy te wszystkie koszty, to może na przykład na ten wyjazd bardziej opłacalnym będzie inny środek transportu, a nawet wypożyczenie auta.
0: Rozumiem. Czyli może być to jedyny pojazd w rodzinie pod warunkiem, że na wakacje wypożyczymy coś innego.
2: Jazda na zielonym.

0: No i tak to my zbliżamy się do godziny 18. Za 10 minut będzie godzina 18, a w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, jak zwykle o tej porze, informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Posypały się dosłownie przed chwilą wiadomości, aż trzy wiemy, co

0: To się dzieje na S5 na drodze krajowej nr 19 i na drodze krajowej nr 77. Pierwszy odcinek to województwo wielkopolskie, czyli S5, węzeł Konarzewo do węzła Stęszew w miejscowości Drogosławiec. Tam na 7 kilometrze ma miejsce kolizja samochodu osobowego z busem. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia od 17. No i tak jak informują służby, te utrudnienia mogą potrwać jeszcze do 20, także najlepiej S5 omijać i tam też tworzy się korek. O czym wcześniej mówiliśmy. Droga krajowa nr 19 to województwo lubelskie, Lublin-Lubartów, miejscowość Trzciniec. I jeżeli chodzi właśnie o utrudnienie na krajówce, to wiemy, że osobówka uderzyła w bariery. Wprowadzono teraz ruch naprzemienny i także od godziny 17 są te utrudnienia w województwie lubelskim. Natomiast druga lokalizacja to województwo podkarpackie, lokalizacja, gdzie utrudnienia są na krajówce. 79 to obwodnica miejscowości Niska, a w pobliżu miejscowości Racławice, 16 kilometr, gdzie samochód osobowy zderzył się także z busem. To już druga sytuacja, gdzie mamy rzeczywiście tą kolizję samochodu osobowego z busem. Droga akurat tam jest całkowicie zablokowana i utrudnienia potrwają do godziny 19. A jeżeli chodzi o poprzednie informacje, to jeszcze powtarzamy, że blokowana jest droga krajowa nr 94, czyli obwodnica Jarosławia w województwie podkarpackim na 6 kilometrze, gdzie ciężarówka uderzyła w bariery i cały czas od 16 prowadzeni jesteście jednym pasem naprzemiennie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Za 4 minuty będzie godzina 18, od godziny 18 na luzie. Dziś Kuba Hanak będzie prowadził od godziny 18 przez meandry polskich dróg.
1: Też. Meandry dróg i będziemy mówić o tym, co bezpieczne w wakacje.
0: A co
1: za kierownicą, na pasażera, a co niebezpieczne.
0: No dobrze, o bezpieczeństwie. Jak my zwykle w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, możecie na nas liczyć. Kuba Hanak po godzinie 18 na luzie.

0: Na zegarze prawie godzina 18. Ja mówię dzień dobry i zapraszam na luzie. Dzisiejsze poniedziałkowe na luzie, 13 lipca. No to co? To jedźmy na luzie i kilka słów o pogodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A pogoda będzie kapryśna, szczególnie we wschodniej części naszego kraju. Tutaj mogą wystąpić solidne opady deszczu. One będą krótkie, przelotne, ale może spaść nawet od 20 do 30 litrów na metr kwadratowy. A na południu Lubelszczyzny nawet do 35. Zerknąłem przed chwilą na radar pogodowy i rzeczywiście od granicy zbliża się do Lublina. Spora ulewa z burzą. A podczas tych burz niestety może wystąpić również grad. Także pilnujcie się, jeżeli jedziecie gdzieś w tym rejonie albo spacerujecie, to trzeba wziąć pod uwagę, że taka burza może się przydarzyć. Od 19-22 stopni na południowym wschodzie i w pasie nadmorskim, około 25 w centrum, na północy do 27

0: stopni i południowym zachodzie kraju też taka temperatura wysoka jest. I rzeczywiście synoptycy się nie pomylili. W Białymstoku prawie 28 stopni. Są oczywiście takie miejsca, gdzie jest chłodniej. Ten pas nadmorski, pas południowy w górach 17 stopni, w Bieszczadach 18, ale są miejsca, gdzie jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Dobre popołudnie na spacer, no może z wyjątkiem tych burz, gradowić i lokalnych silnych opadów deszczu. Tak czy inaczej, warto z domu wyjść, ale jeżeli wychodzicie, to weźcie słuchawki i słuchajcie PRK Polskiego Radia Kierowców.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Półtorej minuty po godzinie 18, wrzucamy luz i do 22 jedziemy. Mam nadzieję, że Państwo jadą z nami. To ja zapraszam. Kuba Hanak do 22. Nasza aplikacja czynna. Piszcie, nagrywajcie wiadomości.

0: 9,5 minuty po godzinie 18. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Dawno, niedawno, co 20 minut na naszej antenie są wiadomości drogowe. Dzisiaj tematem zajmuje się Milia Kleszczewska. Także jeżeli Państwo mają ochotę się dowiedzieć, co na drogach słychać, to teraz warto dać głośniej.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Mamy też wiadomość od słuchacza, nie wiem, czy to już padło na antenie, ale że droga S3 Kołobrzeg-Szczecin, żadnych utrudnień, o których była mowa na antenie. 18.05 zjechałem w stronę Zielonej Góry, więc info świeże. Dobrze wiedzieć, że na S3 już nic nie ma. To były akurat informacje od służby, ale dziękujemy oczywiście za informacje odhaczone. Jeżeli natomiast chodzi o te najświeższe informacje od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, to są dobre. Droga Krajowa nr 19 oraz 74. Tam już utrudnień nie ma. Pierwsza lokalizacja to województwo lubelskie, Lublin-Lubartów, miejscowość Trzciniec i tam no, szybko udało się usunąć szkody. Po tym jak osobówka uderzyła w bariery, wprowadzony był ruch

0: ruch naprzemienny od 17 i już te utrudnienia się zakończyły. Droga krajowa nr 74 to odcinek w województwie świętokrzyskim na wysokości miejscowości Lisie Jamy, czyli między Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami. Była kolizja dwóch samochodów ciężarowych. Tam nie mieliśmy informacji o tym, żeby były osoby ranne. Natomiast wiadomo, że policja od 11 kierowała ruchem naprzemiennie i też już wiemy, że drogą krajową nr 74 można przejechać. Teraz te gorsze informacje. Krajowa 77, obwodnica miejscowości Niska w pobliżu miejscowości Racławice na Podkarpaciu. Na 16 kilometrze zderzył się samochód osobowy z busem. Droga jest całkowicie zablokowana od niecałej godziny i te utrudnienia będą jeszcze do 19. I na koniec krajowa 19, nie krajowa 19, tylko S5. Konarzewo-Stęszew w pobliżu miejscowości Drogosławiec, województwo wielkopolskie. Tam mamy kolizję samochodu osobowego, także z busem. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Prawie 12 minut po godzinie 18, to ja dorzucę jeszcze od siebie, że jeżeli podróżujecie S7 z Warszawy do Krakowa albo z Krakowa do Warszawy, to w okolicy Białobrzegów przygotujcie się na remont nawierzchni i tam chwilkę trzeba odstać. Tak czy inaczej, szerokiej drogi, spokojnej. Dajcie znać w naszej aplikacji, czy coś dzieje się na waszej trasie. Można albo taką wiadomość nagrać i wysłać ją za pomocą naszej aplikacji, albo napisać tekstowo to, co dzieje się na drodze, to co zobaczyliście, a nawet jak chcecie pozdrowić kogoś, to też możecie to zrobić właśnie za pośrednictwem naszej aplikacji. Póki co 12,5 minuty po 18, a my jedziemy na luzie.

0: Słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców, prawie 19 minut po godzinie 18. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed ulewami i burzami. To jest to, o czym mówiłem w prognozie pogody. W najbliższych godzinach, szczególnie w nocy, niebezpieczne zjawiska pogodowe mogą wystąpić na południu województwa lubelskiego, Podkarpacia, wschodniej części Małopolski, województwa świętokrzyskiego i południowej części Mazowsza oraz na wschodzie województwa łódzkiego, mówi dyżurny synoptyk IMG. Anna Gryczman.
1: Spodziewamy się bardzo intensywnych opadów deszczu o natężeniu ulewnym oraz nawalnym. Możliwe, że będą im towarzyszyć także burze z porywami wiatru do 60 km na godzinę. Sumy opadów mogą dochodzić nawet do 50, lokalnie do 70 mm na 12 godzin, co niestety może skutkować lokalnymi podtopieniami i zalaniami.
0: Robi się nieciekawie. Synoptycy ostrzegają, że niebezpieczne burze mogą wystąpić także jutro, a szczególnie po południu. Zerkam na mapę i rzeczywiście w okolicach Białegostoku już zaczyna grzmieć i mocno padać. Na wschód od Siedlec również pojawiają się burze i one zmierzają w stronę Lublina. No uważajcie na siebie, bo te burze gwałtowne z gwałtownymi ulewami i gradem mogą wyrządzić szkody. 20 minut po 18 na luzie. Jedziemy do 22. Zapraszam.

Wiele przewodów w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

kamieni. W spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.

0: 18.26 na zegarze PRK Polskiego Radia Kierowców. Jedziemy sobie na luzie, ale nie wszędzie na luzie jest. Co prawda wiadomości drogowe dopiero za 3,5 minuty, ale mamy was. I wy, drodzy słuchacze, też dajecie znać, co tam na trasach słychać.
1: Cześć, tu Andrzej z niebieskiej Skody na 4,91 km pod Legnicą w kierunku na zachód do Niemiec. Zagęszczenie ruchu, potencjalnie jakiś wypadeczek się zdarzył. Uważajcie szerokości.
0: Mamy nadzieję, że nic poważnego się nie stało. Zaglądam na mapę i na razie jest zielono, ale muszę was ostrzec, bo do granicy w Jędrzychowicach jest jakieś 6 km korka. Tam coś zdarzyło się przed samym przejściem granicznym, jakiś wypadek, jakieś zdarzenie drogowe. Jeżeli będziemy mieli szczegóły, to od razu wam je przekażemy. Jeżeli nie musicie jechać przez Jędrzychowice, jedźcie przez Olszynę, tam korek jest znacznie krótszy. 3 minuty do wiadomości drogowych, zapraszamy.

0: Już prawie w pół do siódmej. Tu PRK Polskie Radio Kierowców, Emilia Kleszczewska w studiu. A to oznacza, że będą...
1: Wiadomości drogowe.
0: Ależ pięknie się zapowiedziałaś.
1: Dobrze, że wiedziałam, matko, że nie zapomniałam, o co mi chodzi.
0: Napisane masz tu na screenie, tak, żeby tak, nie
1: wiadomości
0: zapomnieć.
1: Drogowe, co tak 20 minut. Jeszcze o, tu numer 22 513 11 11 i aplikacja, możecie wysyłać wiadomości do nas.
0: Jestem niepotrzebny, dajcie głośniej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Mapa też już jest na całym ekranie i chyba powoli nam się kończy ten szczyt, jeżeli chodzi o przejazdy. Jest samochodów coraz mniej, chociaż jeszcze cały czas nam podają służby, że utrudnienia trwają na przykład na drodze krajowej numer 77. Obwodnica Niska, Racławice, województwo podkarpackie. Tam samochód osobowy zderzył się z busem. Droga jest zablokowana od 17.30.

18.30 i taka też pozostanie do 19.30, czyli jeszcze przez godzinę. Droga krajowa nr 19 to akurat odcinek, gdzie już można przejechać bez problemów.

0: Warszawy i do Kielc lub do Radomia, czyli na wysokości miejscowości Białobrzegi. To S7 i tam trwają prace drogowe. Korek cały czas jest dość gęsty. Mniej więcej, jeżeli chodzi o utrudnienia i o to, jak długi jest ten korek, no to ma on teraz mniej więcej 3-4 kilometry. Warto na to zwrócić uwagę. Tak jak też mówił Kuba, tam trwają prace drogowe cały czas. I podobnie jest na Zakopiance, czyli na drodze krajowej numer 7, tuż przed wjazdem do Krakowa na wysokości Libertowa. Też są prowadzone prace drogowe i tutaj tak naprawdę codziennie możecie spotkać utrudnienia. Jeżeli chodzi o korek, po godzinie 18:30 ma on tam 3 km. Sprawdzimy sobie jeszcze także trasy dojazdowe do Zakopanego, bo tam być może na wakacje albo z wakacji wyjeżdżacie. Od Nowego Targu jadąc przez Szaflary mamy spore korki na drodze krajowej numer 47 i tak jest też w Poroninie, natomiast w Zakopanem no dość spory sznur aut i zator jest na ulicy Nowotarskiej. To ta trasa, która prowadzi Was do Ronda Solidarności. Spory korek też w Alei 3 Maja.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nie byłbym sobą, gdybym nie przypomniał, że aplikacja służy Wam do tego, żeby dać nam znać o tym, co na drogach, o tym, żeby wyrazić to, o czym myślicie w danej chwili. O pogodzie możecie napisać, możecie pozdrowić kogo chcecie. Śmiało piszcie i nagrywajcie wiadomości.

0: Klimat jak z Barry'ego White'a trochę. 18.39 prawie już na zegarze PRK Polskiego Radia Kierowców. Wakacje. Długa trasa, muzyka i nogi na desce rozdzielczej. Dla jednych symbol pełnego relaksu, dla ekspertów powiedzmy wprost, przepis na dramat. Choć wiele pań, szczególnie pań, traktuje to jako niewinny nawyk, w razie nawet niegroźnej kolizji może skończyć się bardzo poważnymi obrażeniami, o czym Izabela Kostyszyn.
1: Latem na drogach przybywa samochodów pełnych urlopowiczów. Wystarczy chwila na światłach, żeby zobaczyć pasażerki wygodnie oparte stopami o deskę rozdzielczą. Zapytałam kierowców, czy wożą takich pasażerów. Większość mówi krótko. Jeśli ktoś próbuje położyć nogi na desce rozdzielczej, od razu reagują.
2: Zwracam uwagę, żeby tak nie robiły.
1: Dlaczego?
2: Bo pasażerka jak wybuchnie, to im nogi połamie.
1: Czy zdarza się panu czasami wozić pasażerki w samochodzie, które trzymają nogi na desce rozdzielczej?
3: Nie, nie zdarza mi się. Moja żona jest wyedukowana, żeby tak nie jeździć.
1: To teraz panią zapytam. A kiedyś pani tak jeździła z nogami na desce rozdzielczej?
4: Kiedyś, pamiętam jak byłam młodsza, ale potem widziałam w internecie straszne zdjęcia i stwierdziłam, że nigdy więcej tak nie zrobię.
1: Nie wszyscy jednak widzą problem. Wśród pasażerek są i takie, które przyznają, że w długiej trasie wygoda wygrywa ze zdrowym rozsądkiem.
5: Rzadko, ale mi się zdarza. Jak jedziemy na wakacje, czy po prostu dziś podróżujemy już ze zmęczenia, oczywiście wygodnie.
1: Tyle, że biomechanika zdarzeń nie zna pojęcia wygodnie. Kiedy dochodzi do wypadku, prawa fizyki są bezlitosne.
6: Najbardziej tragiczny przypadek, który ja osobiście znam z badań biomechanicznych, opisany w literaturze.
1: Mówi biomechanik zdarzeń Paweł Kurpiewski.
6: Państwo możecie w internecie znaleźć tego zdjęcia. To pani, która miała połamane nogi, trzymała te nogi ponownie na desce rozdzielczej, mając tam metalowe wzmocnienia i po raz drugi doszło do wystrzelenia poduszki i połamania wtórnego tych nóg razem z tymi metalowymi wspornikami. To są operacje tak trudne, że my razem z panią redaktor zmarszczyliśmy twarz i nie da się o tym mówić bez zepsucia sobie humoru.
1: Złamane nogi to często dopiero początek listy obrażeń. Mając nogi na desce rozdzielczej jedziemy niemal w pozycji leżącej, przez co pasy bezpieczeństwa

0: są nieprawidłowo ułożone.
1: Leżycie z pasem na brzuchu i tam dochodzi do dodatkowych uszkodzeń narządów wewnętrznych.
0: Niestety zdjęcia i filmiki z nogami na desce rozdzielczej wciąż pojawiają się w mediach społecznościowych.
2: Niektóre osoby publikują na swoich profilach w mediach społecznościowych takie zachowania, że podróżują właśnie z nogami opartymi o deskę rozdzielczą, dając takie złudne poczucie relaksu.
0: Mówi komisarz Mariusz Kurczyk z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
2: Ja podkreślam, że są to zachowania niezwykle niebezpieczne i przypomnę też, że kierującemu pojazdem tak naprawdę zabrania się używania pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe. I tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że kontynuacja jazdy z osobą, która przybiera właśnie taką pozycję, niewątpliwie stanowi dla niej zagrożenie.
0: Na koniec zostaje jeszcze odpowiedź na pytanie, dlaczego w ogóle ktoś wpada na taki pomysł, żeby jechać z nogami na desce rozdzielczej.
1: Jedziemy na wakacje, niechże będzie wesoło. Robiliśmy kiedyś ankietę internetową. Około 2 lat temu odpytywaliśmy polskie kobiety, te, które trzymały kiedyś nogi na desce rozdzielczej, dlaczego je trzymały i kiedy przestały je trzymać. W większości trzymały, kiedy polowały na mężczyznę, przestawały trzymać, kiedy zakończyły się polowanie. Czyli kiedy wabiły swoich przyszłych mężów, żeby zdecydowali się do wejścia w pogłębiony związek i relacje, to wabiły go bardzo fajnym widokiem nóg wyłożonych na desce rozdzielczej, a kończyły tą przygodę, kiedy już ten facet był ich.
3: To bardzo ciekawa teoria, szczerze mówiąc, ale równie dobrze można by jeździć w bagażniku albo na rozłożonym przed nim fotelu, ewentualnie tyłem też można by jeździć. Dlaczego nie? Skoro deski na nogi na desce rozdzielczej to częsty, niestety częsty widok. Dzisiaj w drodze do radia też widziałem jedną panią, naprawdę panią, która takie nóżki miała wyłożone na desce rozdzielczej. Uważajmy, pamiętajmy o tym, że poduszka jak wybuchnie, to już wtedy nie są żarty. To 300 na godzinę, które pędzi w naszą stronę i ma nam uratować życie, a nie zepsuć. 16 minut do godziny 19, a my jedziemy dalej na luzie. Zapraszamy.

0: Prawie 10 minut do godziny 19. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Co 20 minut wiadomości drogowe u nas na antenie. Chyba tylko u nas co 20 minut pojawia się dzisiaj Emilia Kleszczewska. No cześć!
1: No cześć, po raz kolejny tak, tylko co 20 minut i tylko u nas. No i jeszcze o pełnej w jedynce, także jeżeli chcecie takie ogólne informacje co, gdzie i dlaczego, to zaglądamy aż, zachęcamy, żebyście zaglądali aż 4 razy.
0: To teraz dajcie głośniej, bo teraz będą wiadomości specjalnie dla was.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I mimo, że już mamy zupełnie mniej samochodów, zupełnie, co to za słowo, mamy zdecydowanie mniej samochodów w całej Polsce, to obserwujemy spory ruch we Wrocławiu na autostradowej 8. Jeżeli jedziecie na przykład z Łodzi, a w kierunku Świdnicy, to na A8 ustawiają się samochody. Rzeczywiście tam tworzy się korek i też wiemy, że tam jest jakieś zdarzenie drogowe, tak przynajmniej podpowiadają mapy. To dokładniej za mostem Rędzińskim. Jeżeli wiecie, co się dzieje, to oczywiście dajcie znać w aplikacji na przykład. I to nie wszystko, jeżeli chodzi o Wrocław, o województwo dolnośląskie. Autostrada A8 w kierunku Legnicy nam się korkuje zaraz na węźle Wrocław

0: południe, ale to też autostradowa czwórka, jeżeli chodzi o korek. Za Bielanami Wrocławskimi spowalniacie w kierunku Legnicy. I jeżeli chodzi o Kraków, o województwo małopolskie, to już zdecydowanie lepsza sytuacja jest na autostradowej czwórce. Od Balic do węzła Kraków Południe mieliśmy naprawdę duży korek w obu kierunkach. Teraz głównie od Swoszowic i do węzła, który was potem prowadzi na drogę krajową numer 44, są te utrudnienia, czyli w kierunku Katowic. Największe problemy chyba na samym węźle Kraków Południe i też jeżeli jesteście na Zakopiance, to przypominamy, że w Libertowie są te dość spore utrudnienia z wjazdem do Krakowa. Natomiast zdecydowanie poprawiła się sytuacja na drodze krajowej numer 47. Jeżeli jedziecie z Nowego Targu do Zakopanego, teraz największy korek jest chyba w Szaflarach, no ale on był zdecydowanie dłuższy, jeszcze 20 minut. A Zakopane, no tutaj sytuacja jest zupełnie inna. Tutaj cały czas bardzo, bardzo mocno zwalniacie. Można powiedzieć, że jest zator na krajowej 47, a także dalej na drodze wojewódzkiej numer 958 i akurat ten korek jest do samego Ronda Solidarności. Podobna sytuacja już od dłuższego czasu jest w Alei 3 Maja, a także na ulicy, już mówię której, też Nowotarskiej, ale to ten odcinek, który prowadzi was do Ronda Dmowskiego. Powtórzę raz jeszcze, czekamy na wasze wiadomości. Jeżeli nie w aplikacji, to też dostępny jest numer telefonu 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 7 minut do 19. Suwałki zwane biegunem zimna. Dzisiaj wcale biegunem zimna nie są. 26 stopni w tej chwili w Suwałkach. To cieplej niż w Warszawie, w Krakowie, w Rzeszowie. Bardzo ciepło. Ale więcej szczegółów pogodowych już po godzinie 19. Zostańcie z nami.

0: Jest prawie godzina 19. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Wjeżdżamy w kolejną godzinę na luzie. Serdecznie zapraszam, Kuba Hanak.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Ja o tych Suwałkach powiedziałem nie bez kozery. 26 stopni w tej chwili w Suwałkach jest. Dla kontrastu w Zakopanem 18, w Ustrzykach Dolnych 18,5, a najchłodniej jest w Elblągu, tylko 15 stopni. No przecież z Elbląga do Suwałk wcale tak daleko nie jest. 17 stopni na Helu, 18 stopni w Ustce i w Świnoujściu 20, lekko ponad 20 stopni. Najcieplej na południowym zachodzie, w Poznaniu ponad 28 stopni, w Legnicy prawie 28, we Wrocławiu 28 i potem jak będziemy się przesuwać na wschód, będzie coraz chłodniej, ale też przesuwając się na wschód, natrafimy na ostrzeżenia, które wydało Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Uwaga, ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia o burzach i silnym deszczu z burzami. Tak mniej więcej od Ełku poprzez Płock, Łódź, Piotrków Trybunalski, Kraków i Nowy Sącz. Tereny, które ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, to te tereny na wschód od linii, o której mówiłem. Co czeka nas jeszcze? Na zachodzie i północy możliwe przelotne opady deszczu. We wschodniej połowie kraju popada przelotne

0: Odnie deszcz, a po południu i wieczorem przejdą burze z możliwym gradem. Prognozowana suma opadów miejscami do około 20 litrów na wschodzie oraz 30 litrów w centrum. A uwaga, lokalnie na Lubelszczyźnie, szczególnie na w południowej części Lubelszczyzny, nawet do 35 stopni. Temperatura sprawdziła się z przewidywaniami synoptyków, także fantastycznie się robi. Wreszcie robi się lato. Takie prawdziwe, a nie szaro-burę z temperaturą 13 stopni. To jeszcze powiem tylko o wietrze, że wtedy, kiedy będzie lało i będą burze, porywy wiatru mogą sięgnąć nawet 65 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 9:58. Zapraszam Państwa na rozmowę z ekspertem a propos tych nóg położonych na desce rozdzielczej, a propos pozycji, którą przybieramy, czasami nie myśląc o tym, co może się wydarzyć, bo myślimy już wyłącznie o urlopie i wakacjach. Zostańcie z nami, już za kilkanaście minut rozmowa.

0: 10 minut po godzinie 19. Słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców. Bardzo mi się, Emilia, podobało to, że w ostatnim serwisie mówiłaś, że na obwodnicy Krakowa nie jest źle, tam jakieś korki do Skawiny, ale nie ma tragedii. Bo wiesz, obwodnica Krakowa to jest największy parking w Małopolsce, tak Małopolanie nazywają tę drogę.
1: Tak.
0: I niestety przez większość dnia jest zakorkowana. Ale teraz ci, którzy jadą obwodnicą Krakowa, mają fenomenalne warunki do podróżowania.
1: Tak, to prawda, też to zauważyłam i też nie jesteś pierwszą osobą, chociaż Szapoba, która właśnie mówi o tym, że to jest parking tych mieszkańców i nie tylko, którzy parkują w tych okolicach. Także już teraz przejezdna, chociaż w Libertowie dużo się dzieje, ale to chyba przebudowy?
0: Tak jest, no remonty i przebudowy, ale bardzo liczę, że masz więcej dobrych wiadomości.
1: Bardzo mam dobre wiadomości. Bardzo teraz już cieszę. Tak, tylko dobre.
0: Emilia Kraszczewska, dajcie głośniej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to teraz...

0: Muszą być bardzo dobre, skoro już była taka zapowiedź. Także zaczniemy sobie od Warszawy, gdzie mieliśmy naprawdę duży korek na S2 jeszcze godzinę temu. Teraz już tych utrudnień nie ma. Ten korek był na wysokości Wilanowa, jeżeli jechaliście w kierunku Siedlec głównie. Także mieliśmy sporo samochodów na ekspresowej 8 na wysokości Marymontu, Starych Bielan i Fortów Bema. I akurat ten korek, to przewężenie ekspresówki, było w obu kierunkach, czyli do Białegostoku i do Łodzi. To Warszawa i mowa o tych ekspresówkach warszawskich, a jeżeli chodzi o południowe trasy, to tak jak już wspomniał Kuba, to powiem też i ja, że zdecydowanie lepsza sytuacja jest na autostradowej 4 w kierunku Katowic, ale też i Tarnowa, chociaż nieco więcej aut stoi jeszcze na wysokości węzła w Balicach. I jeżeli chodzi o Kraków, dojazdówka do samego Krakowa nam może troszeczkę uprzykrzyć życie. Chodzi o Libertów i o Zakopiankę, gdzie cały czas jest niewielki, ale jednak mimo wszystko korek. No i teraz z tych troszeczkę gorszych informacji mamy wiadomość od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dosłownie sprzed chwili Krajowa 10, odcinek Suchań Rzecz w pobliżu miejscowości Wapnica w województwie zachodniopomorskim. Tam na 78 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i wprowadzony jest ruch naprzemienny. A autostrada A8 to węzeł Wrocław Stadion, węzeł Wrocław Północ, województwo oczywiście dolnośląskie. I 18 kilometr. Już wcześniej mówiliśmy, że tam jest dość spory korek. Już wiemy dlaczego. Pożar samochodu dostawczego. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Kudowy.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
1: To była reklama.

tej aplikacji naszej dzisiaj cichutko. Ogromna prośba łodnozdlowoz, jak to się mawia w moich stronach na południu, czyli ode mnie do was ogromna prośba. Dajcie znać, co myślicie o takiej jeździe z nogami na tapicerce, na desce rozdzielczej. Co myślicie o złej pozycji na miejscu pasażera, o leżeniu na miejscu pasażera i te pasy gdzieś przepięte, gdzieś pod nóżką, pod rączką, tylko tak, żeby było, że są zapięte. Ja przypomnę badania, które przeprowadziła Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu 2 albo 3 lata temu, gdzie pytano kierowców zatrzymanych do kontroli, czego boją się najbardziej na drodze. 8 na 10 powiedziało, że boi się mandatu. I wydaje mi się, że stąd właśnie te czasami nasze takie lekkomyślne zachowania, że właśnie tu gdzieś pas zapniemy nie tak, że leżymy na fotelu czy kierowcy, czy pasażera. Z tyłu te pasy też tak byle jak zapięte. No, hitem jest w ogóle zapinanie fotelików byle jak, bo to już jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe, że skoro mamy możliwość zapięcia fotelika w ISOFIX, potem ewentualnie ten top titer z tyłu, który można jeszcze dopiąć fotelik, mamy możliwość zapięcia go pasem, a robimy to byle jak. Nie zwracamy uwagi na to, że ten pas nam gdzieś przechodzi po bluzie, po kurtce, że on nie do końca dolega do naszego ciała, a potem nawet przy błahym zdarzeniu, przy błahej kolizji odczuwamy skutki tego zdarzenia bardzo, bardzo długo, bo to po prostu boli. Dokładnie taka sama sytuacja jest z zagłówkiem. Jeżeli źle ustawimy zagłówek i dojdzie do zdarzenia drogowego, to ta odbijająca się głowa do tyłu, jeżeli ona zawędruje za daleko, to niestety wychodzimy znowu z absolutnie błahej kolizji drogowej, jest kołnierzem ortopedycznym nie na dzień, nie na dwa, ale na kilka tygodni, bo urazy kręgosłupa szyjnego są najczęstszymi urazami komunikacyjnymi, które w ogóle wydarzają się na drogach i w samochodach, więc pamiętajmy, nie róbmy tego, ale interesuje mnie państwa zdanie. Dajcie znać w aplikacji, czy kiedykolwiek zdarzyło wam się zrobić taką głupotkę. Gdzieś te nóżki położyć nie tam, gdzie trzeba. Albo prowadzić w szpilkach, oczywiście to się pewnie często zdarza, ale jakieś klapeczki, albo gołe stopy, prowadzić samochód za pomocą gołych stóp, te pedały tam wciskać. Albo leżeć za kierownicą, bo przecież jest wygodnie. Nie będziemy rozliczać, nie będziemy wysyłać waszych wiadomości do służb, ale bardzo was prosimy o szczerość, dajcie znać w naszej aplikacji, czy nagrajcie taką wiadomość, czy napiszcie, czy przypadkiem wam się nie zdarzyło też zapomnieć się na chwilę właśnie w tym takim wakacyjnym luzie, kiedy okazało się, że nagle zorientowaliście się, że te nogi albo ręce zawędrowały zupełnie nie tam, gdzie trzeba. 24 minuty po godzinie 19, aplikacja czeka, piszcie, nagrywajcie wiadomości, a my jedziemy na luzie do 22.

0: 29,5 minuty do godziny 20. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Droga z 19 korek zaczyna się około kilometra przed zjazdem do Jasionki, jadąc w stronę Rzeszowa. Taką wiadomość dostaliśmy w naszej aplikacji. Ja za tę wiadomość bardzo dziękuję, ale szczegóły tego, co na drogach, zna Emilia Kleszczewska. Czas na wiadomości drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jak zawsze dziękujemy za waszą czujność, bo właśnie od mniej więcej tego miejsca miałam zacząć, czyli od S19 i od...

Rzeszowa, tego co się dzieje w drodze do Lublina. To przypomnijmy raz jeszcze korek, który się tworzy przy Jasionce i w kierunku Nienadówki, a dalej właśnie samego Lublina. Chociaż tutaj widzimy, że kierowcy zwalniają w obu kierunkach. Jest zdarzenie drogowe, to widzimy na mapach i też tak informują kierowcy, którzy przejeżdżają przez S9.

0: Brezna, czyli przejścia graniczne. Jeżeli chodzi o korek w Świecku, on ma w tym momencie 3 km i rzeczywiście tam trzeba troszeczkę dłużej postać, jeżeli chcecie pojechać dalej do Berlina. I drugi odcinek w Olszynie, autostrada A18, ten korek jest zdecydowanie krótszy, no ale mimo wszystko jednak jest. Jeżeli chodzi o wiadomości od naszych służb, to wiemy, że na drodze krajowej numer 10 w województwie zachodniopomorskim pomiędzy miejscowościami Suchań i Rzeczy w Wapnicy na 78 kilometrze była kolizja dwóch samochodów osobowych. Wprowadzony jest tam teraz ruch naprzemienny od 18.40 i te utrudnienia do 20.00 jeszcze będą. Jeżeli natomiast chodzi o A8, to węzeł Wrocław, węzeł Wrocław Północ, 18 kilometr. Tam po 18.00 palił się samochód dostawczy i zablokowany był jeden pas w kierunku Kudowy. Dalej tam na miejscu jeszcze działają służby. Nie mamy informacji, żeby autostrada została odblokowana. Czekamy na te wiadomości. Jeżeli natomiast chodzi o drogę krajową numer 77, to tu są dobre wieści, że zakończyły się prace na obwodnicy miejscowości Niska w pobliżu Racławic, to województwo podkarpackie, na 16 kilometrze, gdzie po 17 zderzył się samochód osobowy z busem i droga była całkowicie zablokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 33 minuty po 19. My jedziemy dalej, a już za chwilę będziemy rozmawiać z naszym ekspertem, z Tomkiem Packiem, o tym, dlaczego nie warto trzymać nóg na desce rozdzielczej i z czym to się wiąże. Czy ja już wiem, co powie, ale wy za chwilę usłyszycie. Zostańcie z nami.

0: yeah!
1: 23 minuty do godziny 20. Tu PRK Polski Radio Kierowców. Na luzie jedziemy już od godziny 18 do godziny 22. I jednym z tematów dzisiejszej audycji to temat nóżki na desce rozdzielczej. Tomek Pacek jest z nami, trener bezpiecznej jazdy. Nie tylko bezpiecznej, miłośnik samochodów zabytkowych, trener sportowej jazdy, wszechstronny nasz ekspert.
2: Dzień dobry.
1: Cześć Tomku.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Tomku, nogi na desce rozdzielczej. To taki temat wakacyjny. Oczywiście ja z przymrużeniem oka to powiedziałem, bo to się zdarza też, jak jedziemy na ferie zimowe, na narty, to widać te białe takie frotte skarpetki albo stopy odbite na przedniej szybie. Ale w wakacje widzimy takie obrazki częściej. To nie jest bezpieczne.
2: To nie jest bezpieczne, to jest mało powiedziane. To jest śmiertelne.
1: Mm-hmm. No tak, dosadny jest, jak zawsze.
2: Jest dosadny jak zawsze. No niestety, musimy sobie zdawać sprawę z tego, jakiemu przeciążeniu podlega nasze ciało, zakładając, że powiedzmy przeciętnie ważymy około 80 kg. Niestety to są wartości, które nasze ciało raczej ciężko znosi lub nie znosi w ogóle. My rozmawiamy w tej chwili o tym, że przy prędkości 50 na godzinę, gdyby samochód gwałtownie się zatrzymał, czyli gdybyśmy uderzyli w przeszkodę twardą, niech to będzie przykładowo najechanie tira z tyłu, no to mówimy o masie przeciążeniowej w pewnym ułamku sekundy, która dochodzi do 2,5, a nawet więcej tony. Więc trzeba sobie zdawać sprawę z tego, co stanie się z naszym ciałem, jeżeli pasy nie są prawidłowo zapięte. Natomiast pozycja z nogami na desce w ogóle dyskwalifikuje jakiekolwiek prawidłowe działanie pasów. W związku z tym możemy przejść od razu do tego scenariusza takiego najgorszego, bo jedziemy trochę jakbyśmy jechali bez pasu, ponieważ prawdopodobnie spod nich wyjedziemy, pas biodrowy nie zadziała tak jak trzeba. No i wtedy rozmawiamy o przeciążeniu, o masie przeciążeniowej około 8 ton.
1: Sporo.
2: No sporo. To jakbyśmy tam sobie zaczęli przeliczać na skoki z wysokości, to pewnie będzie jakieś 8-9 piętro.
1: No nie, to nie brzmi dobrze i na pewno nie brzmi optymistycznie. Jest taki filmik w internecie, na który trafiłem kiedyś zupełnie przypadkiem, który pokazuje, kiedy mężczyzna jadący z kobietą dla żartu przyhamowuje samochód, kiedy ona ma właśnie nogi na desce rozdzielczej i niezapięte pasy. Ona po prostu z taką gracją wpada pod schowek i nie może się stamtąd wygrzebać. To jest, w tej sytuacji to jest śmieszne, ale na drodze to wcale śmieszne nie jest.
2: Jest jeszcze inny filmik w internecie do znalezienia. W Wielkiej Brytanii pewna pani, której udało się przeżyć taki wypadek, gdzie trzymała nogi na desce rozdzielczej, dobrze trzymała, bo równiutko obok siebie, w związku z tym wykonała taki mocny skłon, uderzając się kolanami w czoło. No i można powiedzieć w skrócie, straciła czoło. Straciła głowę, można powiedzieć, bo przeżyła ten wypadek, natomiast trzeba było jej wyciąć cały płat czołowy czaszki. Długo czekała na implant. Ona jest, no jeżeli można to nazwać, twarzą kampanii, żeby tego nie robić.
1: To tak, śmiech przez łzy, można by rzec.
2: No tak, bo być twarzą bez twarzy jest raczej ciężko, natomiast ona przeżyła ten wypadek i jakby trochę odradza ten scenariusz.
1: Do tego wszystkiego jeszcze dobrze pomyśleć, że tam, gdzie trzymamy nogi, to jest zainstalowana poduszka powietrzna, która ma nas uchronić przed zdarzeniami drogowymi, pomóc nam wyjść cało z opresji. No tak naprawdę my, kładąc nogi nie w tym miejscu, w którym mamy je położyć, no generujemy olbrzymie ryzyko tego, że jeżeli cokolwiek się zdarzy, to nie musi być jakieś wielkie zderzenie, cokolwiek się zdarzy, to niestety ta poduszka wybuchając podbije nam nogi do góry. Ale o tym, o poduszce, o skutkach wybuchu poduszki i o technice, w ogóle jak to się dzieje, o mechanice wybuchu tej poduszki, porozmawiamy z Tomkiem Packiem po godzinie 20. Zapraszamy Państwa do pozostania przy odbiornikach. A teraz zagramy dwa utwory i będą wiadomości drogowe. To zostańcie z nami.

0: 10,5 minuty do godziny 20, ale ten numer jest dobry. Muszę to powiedzieć na antenie, naprawdę chłopaki z Rush zrobili fenomenalny utwór.
1: Musiał powiedzieć, bo aż mu nóżka chodziła. Prawda? Uwierzcie, no, że tak nóżka się po prostu tutaj dygała.
0: To
1: mi też się
0: nóżek,
1: bardzo podoba.
0: To Jacek pyta, no czy te nóżki na desce to wieprzowe, drobiowe czy z indyka?
1: A ja na to powiedziałam, że sarenka to jest.
0: I pozostańmy przy tej sarence, chociaż sarenki to wyjdą dopiero niestety pewnie wieczorem, bo one gdzieś tam wieczorem będą łazić po lasach i przechodzić przez drogę. Uważajcie na sarenki, a teraz wiadomości drogowe, nie o sarenkach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jeżeli chodzi o zakończone utrudnienia, to mamy wiadomość z autostrady A8, węzeł Wrocław Stadion do węzła Wrocław Północ, 18 km. Tam palił się samochód dostawczy, zablokowany był jeden pas w kierunku Kudowy. 18.23 o tej porze właśnie dostaliśmy informację od służb i teraz mogę powiedzieć, że już tych utrudnień nie ma. Można przejechać, natomiast jeżeli chodzi o korek, czy on tam dalej się jeszcze tworzy? Nie, już tych utrudnień nie ma, także zarówno w kierunku Legnicy, jak i do Katowic przejazd jest fenomenalny. Jeżeli chodzi o drogę krajową numer 15 Ostruda-Lubawa w pobliżu miejscowości Byszwałt, to województwo warmińsko-mazurskie, 334 km i to najnowsza wiadomość od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Niestety dosyć poważne zdarzenie drogowe. Już teraz wiemy, że dwóch samochodów osobowych. Droga jest całkowicie zablokowana od 19 do 21. Potrwają te utrudnienia. Czekamy też na wiadomość, czy ktoś został ranny. Natomiast droga krajowa numer 10, powtarzamy informacje z województwa zachodniopomorskiego, Suchań, Rzecz, ten odcinek, a dokładniej w pobliżu miejscowości Wapnica na 78 kilometrze i tam jest zderzenie trzech samochodów osobowych. Droga jest całkowicie zablokowana i wyznaczono objazd. Od 18.40 już służby są na

0: tym odcinku. Także jeżeli przejeżdżacie przez drogę krajową numer 10, to trzeba kierować się właśnie w ten sposób, jaki sugerują wam służby w tym momencie. A jeżeli chodzi o trasy i o to, co się dzieje na mapach, to już tak naprawdę niewiele. Jedynie zwalniacie wyjeżdżając z Warszawy przez Radzymin i za Wolą Rasztowską. Mamy niewielki korek na S8, dokładniej w miejscowości Niegów, a to jeżeli jedziecie w stronę Białegostoku. No i oczywiście prace służb trwają na autostradzie A1 Warlubie Lewo, to droga do Gdańska, a także S10 zaraz pod Gdańskiem. Nam się korkuje trasa w obu kierunkach ze względu na prowadzone prace drogowe i to trasa, która prowadzi was do Bydgoszczy, a także jeżeli jedziecie do Łodzi. Czekamy na wasze wiadomości 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Niezależnie czy jedziecie do Łodzi, do Suwałk, do Białej Podlaski czy do Bielska Białej, słuchajcie PRK Polskiego Radia Kierowców. Do 22 jesteśmy z wami w Naluzie, także zapraszamy. Jeszcze jedna rozmowa z Tomkiem na temat nóżek na desce rozdzielczej, a potem trochę zmienimy temat. Na jaki? Nic nie powiem, dopiero za chwilę.

0: dawno niesłyszana Ewelina Flinta w PRK Polskim Radiu Kierowców. Już prawie godzina 20. Zapraszam zatem na kolejną godzinę na luzie. Dzisiaj poniedziałek, 13 lipca 2026 roku. Bądźcie z nami. Zapraszam, Kuba Hanak.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: A w Suwałkach dalej ciepło, 24 stopnie w tej chwili na termometrach, 27,6 stopnia w Legnicy i tylko 14,8 w Elblągu. I w ogóle ten pas nadmorski taki najchłodniejszy, 16 stopni na Helu, 17 stopni w Ustce, 18 stopni w Kołobrzegu i 19 stopni w Świnoujściu. Cieplej jest na południowym zachodzie zdecydowanie i w tym pasie centralnym, ale tam niestety ostrzeżenia się pojawiły, ostrzeżenia drugiego stopnia o silnym deszczu z burzami. I zajrzałem w radar pogodowy i zgodnie z przewidywaniami w granicach godziny 20-21 te burze wkroczą do Polski. W granicach godziny 23 przed północą dotrą do Lublina. Nie wygląda to dobrze. Ta burza wygląda na bardzo intensywną i intensywne mogą być też opady deszczu. Zmieniła się prognoza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Prognozowana suma opadów na północy Lubelszczyzny około 30 litrów na metr kwadratowy, na południu Podkarpacia Małopolski do 35, na południu Mazowsza z Ziemi Świętokrzyskiej i południu Lubelszczyzny oraz północy Małopolski nawet 70 litrów na metr kwadratowy punktowo może spaść. Mało tego, w nocy pojawią się też lokalne mgły, które będą ograniczać widzialność do 300 metrów. Temperatura

0: od 12 stopni na pojezierzach pomorskich i Podhalu do 17 stopni na południu i w centrum oraz 18 miejscami na krańcach wschodnich. Będzie to zatem ciepła noc, a wilgoć i ciepło będzie sprzyjało pojawieniu się mgieł. Pamiętajmy też, że może powiać, szczególnie w trakcie burz, nawet do 70 na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty po godzinie 20. My jedziemy dalej na luzie. Będziemy jeszcze mówić o nóżkach na desce rozdzielczej, ale będziemy też mówić o innych niebezpieczeństwach, które czyhają na niefrasobliwych pasażerów, którzy zapominają o tym, że w samochodzie najważniejsze jest bezpieczeństwo, a nie trasa na wakacje. Tomek Pacek już za chwilę na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, a potem całkowicie zmienimy temat i będziemy mówić, dobra, zdradzę, o samochodzie na wiatr. Także jeżeli jesteście ciekawi, zostańcie z nami do 22. Zapraszam. We'll be right back.

0: Co 20 minut na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, którego państwo słuchają, pojawiają się wiadomości drogowe. Dzisiaj bohaterką tych wiadomości jest, chociaż nie, może bohaterką to są...
1: Nie, no zostaw, już bardzo, które... bardzo mi się podobało, bohaterką.
0: Dobrze,
1: no.
0: Bohaterką dzisiaj jest Emilia Kleszczewska. To ona teraz powie, co tam na drogach słychać.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A chciałabym być też i waszą bohaterką, jeżeli chodzi o przejazdy, tak żeby wszystko odblokować i żebyście już mieli po prostu dojazd do domu, czy gdziekolwiek jedziecie, idealny. No ale nie mam takiej siły i mocy, mogę tylko powiedzieć, co się jeszcze dzieje na tych największych trasach. I jeżeli chodzi o korki, to są one przed Rzeszowem na S19, to jeżeli dojeżdżacie do Rzeszowa, ale też w drugim kierunku, czyli do Lublina. I tam jest dość spory korek rzeczywiście, ze względu na prowadzone prace drogowe, to jedno. A drugie, mamy tam też zdarzenie drogowe, o czym wcześniej pisaliście też i wy w naszej aplikacji, więc jeżeli chodzi o korek i jego długość, ma on mniej więcej teraz 2 kilometry. I to tak naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o całą Polskę. Sytuacja jest już naprawdę dobra na tych największych trasach, chociaż wyjazd z Polski w kierunku Niemiec jest troszeczkę utrudniony. I to odnośnie miejscowości Świecko jest ta informacja, czyli jeżeli jedziecie z Poznania w kierunku Berlina, a także inne przejścia,

0: przejście graniczne, jeżeli tutaj akurat jedziecie z Wrocławia, przy przejściu granicznym w Jędrzychowicach i to autostradowa czwórka, która prowadzi Was do Drezna. A jeżeli chodzi o wiadomości od naszych służb, to wiemy, że droga krajowa nr 15 jest teraz całkowicie zablokowana. To odcinek Ostróda-Lubawa, miejscowość Byszwałt, województwo warmińsko-mazurskie, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe, dwie osoby zostały ranne. I od 19 na miejscu pracuje policja, będzie tam jeszcze do godziny 21. Na koniec droga krajowa nr 10, to akurat wiadomość z województwa zachodniopomorskiego. Jedna osoba została ranna w Wapnicy po zderzeniu trzech samochodów osobowych. Droga jest całkowicie zablokowana także, ale na miejscu policja wyznaczyła objazd, także można przejechać drogami alternatywnymi. Czekamy na Wasze wiadomości. 22 513 11 11. Ten numer się nie zmienia.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Prawie 13 minut po 20. Nie zmienia się też to, że do aplikacji też możecie się dobrać na dwa sposoby. Albo napisać wiadomość tekstową, albo nagrać wiadomość głosową. Obydwie do nas dotrą i bardzo chętnie powiemy, co macie na myśli na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. I uwaga, po skryptum pozdrawiać też możecie. Jedziemy dalej. 13 po 20 do 22 na luzie.

0: Prawie 19 minut po godzinie 20. Słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców i posłuchają Państwo rozmowy z Tomkiem Packiem, z trenerem bezpiecznej jazdy, sportowej jazdy, miłośnikiem zabytkowych samochodów, ale ekspertem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Cześć Tomku.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Rozpoczęliśmy rozmowę od nóżek na desce rozdzielczej. Jeden z naszych słuchaczy to zapytał, czy te nóżki to wieprzowe, drobiowe czy z indyka. A to ludzkie nóżki tam są na tej desce rozdzielczej. To ludzkie nóżki powodują ogromne niebezpieczeństwo. Obiecałem, że będzie temat o poduszce powietrznej. Moim zdaniem nigdy za wiele technikaliów na ten temat. Więc może opiszmy, czym jest ta poduszka powietrzna i jaki ona ma cel. Ten wymyślony przez konstruktorów.
1: Konstruktorzy wymyślili poduszkę w celu zabezpieczenia naszej głowy, jeśli dolecimy, w cudzysłowie dolecimy, mam na myśli, że przemieści się nasza głowa w kierunku deski, żeby zabezpieczyć ją przed uderzeniem w deskę rozdzielczą.
0: Tak, gdzie głowa,
1: chodzi,
0: gdzie
1: o wyhamowanie, chodzi o wyhamowanie głowy. Tam, gdzie ktoś sobie te nogi położy, to doskonale to można zobrazować tym, że poduszka rozpędzi mu te nogi do około 300 km na godzinę, bo z taką prędkością otwiera się mniej więcej poduszka. No i nie trzeba mieć wielkiej wyobraźni, co się stanie z tymi nogami, jeżeli one 300 na godzinę polecą w kierunkach w takich, jak są ułożone. To powoduje bardzo często, bo poduszka powietrzna, tak jak powiedzieliśmy, wybucha, bo ona dosłownie wybucha, i w normalnych warunkach pas ma opóźnić podróż głowy w kierunku poduszki. Natomiast jeśli pas jest źle zapięty, jeżeli my leżymy na fotelu, jeżeli my w jakikolwiek sposób nieprawidłowy używamy pasów bezpieczeństwa, to może się zdarzyć tak, że my będziemy szybciej przy tej desce, niż poduszka się otworzy. Jaki jest skutek tego? No taki, że dostajemy poduszką 300 na godzinę. Stąd są obrażenia rąk, głowy, i tak dalej, i tak dalej. Czyli wszystko, co zaniedbaliśmy, zapinając nieprawidłowo pasy lub nieprawidłowo siedząc w fotelu, zostanie ukarane poduszką.
0: Młodzież,
1: no i to
0: mawia,
1: nie będzie ta podusia do snu raczej.
0: A no właśnie. Chociaż w niektórych przypadkach pewnie tak może być, brutalnie
1: może
0: mówiąc.
1: Może być, może tak, takiego głębokiego, niestety. I tutaj możemy sobie oczywiście dyskutować, czy to będzie dla kogoś, kto na przykład, nie wiem, chce, czy ma jakieś ambicje sportowe, czy będzie, zanim położy te nóżki na tej desce, to nie powinien sobie wybrać dyscypliny, która jest reprezentowana w paraolimpiadzie.

0: olimpiadach, bo raczej w tych klasycznych olimpiadach już nie wystąpi.
1: Młodzież mawia, że można się wmontować pod schowek albo wmontować pod kierownicę, jeżeli nie zapniemy pasów albo zapniemy je niewłaściwie, albo mamy rozłożony fotel tak bardzo, no my się po prostu możemy wysunąć spod tych pasów.
0: Jeżeli się wysuniemy spod pasów, to bo tutaj rozmawialiśmy tylko o poduszce, więc to mówimy o tym, jakie obrażenia spowoduje poduszka, to są tak zwane obrażenia wtórne, czyli obrażenia wywołane przez w zasadzie, można powiedzieć, elementy bezpieczeństwa, które nie zostały zastosowane według tego, jak to przewidział producent. Natomiast tutaj należy dodać, że przeciążenie, czy masa przeciążeniowa, która będzie działać w zależności od prędkości i sposobu zatrzymania samochodu, jeszcze będzie dodatkowym elementem, która pogłębi bez wątpienia obrażenia. I tutaj nie chciałbym jakimś być wróżbitą, ale tu dojdą obrażenia wewnętrzne, bo połamane nogi, połamane kości udowe, wyrwane nogi z miednicy, bo to tak wygląda po oparciu nóg na desce, no jeszcze niewykluczone, że w jamie brzusznej zrobią porządek z narządami.
1: To jeszcze taka korelacja pomiędzy poduszką a pasami, zagłówkiem i oparciem fotela.
0: No to sprawa jest, odradzam tym, którzy chcą spać i nie chcą spać bardzo długo, to znaczy tak już, żeby się nie obudzić, żeby spać w pozycji leżącej w samochodzie, bo odchylenie oparcia tam minimalnie, żeby można było ciut odchylić głowę, okej, to jeszcze można byłoby jakoś zaakceptować, chociaż nie polecam tak czy inaczej. Zagłówek oczywiście, pamiętajmy o tym zagłówku, regulowaniu zagłówka, dlatego że przecież zmieniamy się za kierownicą czasami, bo jedziemy gdzieś dalej i jest dwóch kierowców, więc pamiętajmy o wyregulowaniu tych zagłówków dla siebie, zarówno na fotelu kierowcy, jak i pasażera, bo to jest bardzo istotne, to może nam uratować życie. No i druga rzecz, w długich podróżach polecam nie bawić się w cysternę do przewozu moczu, tylko regularnie stawać na stacjach, gdzie możemy, czy parkingach, gdzie możemy ten pęcherz opróżnić, w myśl zasady, że pełen pęcherz pęka lepiej niż pusty.
1: To zdecydowanie tak jest, chyba że w jakimś challenge'u uczestniczymy. Nie tak. Polecamy, tak czy inaczej.
0: Nie polecamy, nie.
1: Tomku, ale mówimy o długich podróżach, a w wakacje zdarzają się też bardzo krótkie podróże. Wyjeżdżamy w jakiś kurort wakacyjny, idziemy się przejść, ale nie możemy wrócić samochodem, albo nie bierzemy ze sobą samochodu, bo nie ma go gdzie na przykład zaparkować i wracamy taksówką. Wtedy popełniamy też mnóstwo błędów. Nie zapinamy pasów, nie sprawdzamy w ogóle, czy mamy zapięty zagłówek. Często w ogóle wsiadamy w jedną, dwie osoby za dużo do tej taksówki, a wiemy, jak jest w krajach południowych, że nie wszyscy kierowcy zwracają na to uwagę.
0: Znaczy to jest coś, co spoczywa na nas osobiście, to znaczy nikt nam nie powinien tego przypominać, my powinniśmy sami zadbać o siebie. Wsiadanie do taksówki, niesprawdzenie, czy wyciągnięty jest zagłówek i niezapinanie pasów, no to jest po prostu prośba o problemy.
1: Trzymanie dziecka na kolanach.
0: No nie, no to są rzeczy, które naprawdę już powinny do wszystkich nas jakby dotrzeć, że te czasy, kiedy dzieci jeździły na kolanach i nie było pasów z tyłu, naprawdę bezpowrotnie minęły. Mamy zabezpieczenia, mamy narzędzia, żeby mieć większą szansę na przeżycie wypadku, więc jeśli z tego nie korzystamy, to trochę będzie to na własne życzenie, tak? Te narzędzia są.
1: Bo to nie jest tak, że my możemy zginąć jadąc na autostradzie 100 na godzinę. Wystarczy, że my jedziemy 50, ktoś z przeciwka jedzie 40, no i niestety to zderzenie dwóch samochodów jadących w dwóch przeciwnych kierunkach, ta siła będzie się sumować. Co tu dużo mówić?
0: Tak czy inaczej, bez względu na to, jaka to będzie prędkość, no to należy sobie to wyobrazić. No często sobie nie wyobrażamy niestety tego nieszczęsnego kwadratu, czyli tego, że energia rośnie z kwadratem prędkości, a co za tym idzie, również masa przeciążeniowa rośnie z kwadratem prędkości. To jest coś, co dla nas nie jest takie oczywiste, a przynajmniej dla naszej podświadomości, natomiast świadomie moglibyśmy sobie to sprawdzić. To naprawdę przy niskich prędkościach rzędu 25 na godzinę ta masa przeciążeniowa już jest wystarczająco duża, żeby się poważnie uszkodzić.
1: Wystarczy poważnie.

0: Z butelką wody, którą trzymamy na kolanach i niech ktoś zahamuje z takiej prędkości, ta butelka robi się dużo, dużo cięższa niż nam się wydaje.
1: I tu nie ma jeszcze takiego opóźnienia, że ten samochód uderza i zatrzymuje się, tak? Bo to jest najgorszy scenariusz dla nas. Gwałtowne zatrzymanie samochodu, zakładając nawet strefy zgniotu i to, że część tej energii będzie pochłonięta przez samochód, nadal jest to gigantyczna wartość.
0: Podsumowując, najlepsze nóżki to są nóżki z grilla, a nie nóżki na desce rozdzielczej. To miejsce jest niebezpieczne. Przypominamy o tym Państwu, szczególnie w tym wakacyjnym okresie, a przypominał Państwu o tym Tomasz Pacek. Tomku, bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję, dziękuję Państwu.
0: A my za chwilę zmieniamy temat i będziemy mówić o samochodzie na wiatr. 3 minuty do wpół, czyli za 2,5 minuty nawet wiadomości dla kierowców.

0: pół do dziewiątej na zegarze Polskiego Radia Kierowców, ale ten czas leci.
1: No leci, leci, ale to jak zawsze jest, jak jest dobry zespół, wiesz? No, to, i najlepsi słuchacze oczywiście.
0: To ja powiem tylko tyle, że zegar u nas bije co 20 minut, bo co 20 minut wiadomości dla państwa z dróg, które zbiera. Nie drogi, tylko wiadomości, które zbiera Emilia Kleszczewska dzisiaj. I teraz się z państwem podzieli tymi informacjami.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No trochę zbieram drogi do jednego worka i mówię tam, gdzie są jakieś problemy o tych konkretnie drogach i na pewno trzeba powiedzieć słów parę o przejściu granicznym. To dokładniej w miejscowości Korczowa, czyli jeżeli wyjeżdżacie z Polski i kierujecie się w kierunku Ukrainy, tam trzeba dłużej poczekać na przejazd. Podobna sytuacja jest w odwrotnym kierunku, czyli jeżeli chcecie dojechać na przykład do Berlina czy do Drezna w Niemczech i cały czas korek mamy w tych samych miejscach, o których mówiliśmy 20 minut wcześniej, Świecko. Dokładniej tutaj są te utrudnienia na wysokości także Kunowic, a jeżeli chodzi o inny odcinek,

gdzie jest przejście graniczne, no to Trzebiel, Olszyna, właśnie autostradowa 18, mamy też koreczek w kierunku Drezna. A tak naprawdę to wszystko, jeżeli chodzi o trasy w Polsce, już raczej nie ma większych utrudnień z przejazdem na żadnej większej trasie, chociaż cały czas przypominamy o tym, że trwają przebudowy, prace drogowe na autostradzie A1.

0: na drodze krajowej numer 15 Ostróda-Lubawa w pobliżu miejscowości Byszwałt. 334 kilometr, gdzie niestety dwie osoby zostały ranne po tym, jak zderzyły się dwa samochody osobowe. Droga jest całkowicie zablokowana. I taka sama sytuacja, czyli zablokowana droga, to krajówka 10, województwo zachodniopomorskie Suchań-Rzecz w miejscowości Wapnica na 78 kilometrze, gdzie od 18.40 służby pracują po dość poważnym wypadku. W zderzeniu trzech samochodów osobowych, tam też jedna osoba jest ranna i prace mają potrwać jeszcze do godziny 21.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 27 minut do godziny 21. Jak prosiłem w aplikacji, żeby państwo pisali, co państwo myślą o nóżkach na desce, to nie było komu, ale jak prowadzący się pomylił i zamiast słowa prędkość użył określenia energia, to natychmiast pojawiły się głosy, które poprawiają prowadzącego. Oczywiście bije się w piersi, rzeczywiście miało być o prędkości, wyszła energia. Chyba wszyscy wiemy, o co chodzi. Tak czy inaczej, 25 plus 25 to jest 50 i takie obrażenia w samochodzie będziemy niestety mieli. Nikomu tego nie życzymy, dlatego uważajcie, zapinajcie pasy zgodnie z tym, jak to zaplanował producent. Będzie na pewno dużo bezpieczniej. A póki co jedziemy dalej. 34 minuty po 20. Polskie Radio Kierowców do 22.

0: 22 minuty do godziny 21. Słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców. I teraz posłuchają Państwo rozmowy z panem doktorem inżynierem Maciejem Gisem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Reprezentantem.
1: Dzień dobry wieczór.
0: W zasadzie albo dzień dobry wieczór, jeszcze jak kto woli. Pan doktor Maciej Gis z Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności. Będziemy mówić o alternatywnym źródle energii, jakim jest wiatr.
1: Wiatr, tak, dokładnie.
0: Sytuacja
1: wiatr,
0: znana od dawna. Prąd.
1: Znana od dawna, aczkolwiek dokładnie 10 lipca stała się historyczna dla Polski, ponieważ prąd popłynął z Bałtyku, to możemy powiedzieć, ponieważ zostały uruchomione pierwsze farmy wiatrowe umieszczone 23 km od Łeby i Choczewa, gdzie tego typu farma powstała. Jest w tym momencie uruchomionych ponad 50 turbin z 76 docelowych i każda o mocy 15 MW. I to jest duże osiągnięcie, ponieważ ta energia popłynęła do lądowej stacji elektroenergetycznej, która jest najnowocześniejsza tego typu, to przede wszystkim, i dysponuje 400 polami rozdzielczymi, która jest w stanie obsłużyć, już mówiąc tak szczegółowo, 6 gigawatów mocy z morskich farm wiatrowych. A ta farma, którą w tym momencie uruchomiliśmy, ma moc 1,2 gigawata, więc jeszcze dużo zapasów mamy, jeżeli chodzi o produkcję mocy. No i tak, żeby to jeszcze bardziej uzmysłowić, rocznie będziemy produkowali z tej farmy, która jest na Bałtyku, 4 terawattogodziny mocy. To jest imponujący wynik, ponieważ jest w stanie zasilić nawet, ja myślę, że jakieś to będzie tu dosyć duże, ponieważ 1,5 miliona gospodarstw domowych, czyli około 3% krajowego zużycia energii.
0: Myślę, że niektórzy nasi słuchacze myśleli, że samochód na wiatr to jest nic innego jak wiatr nabity w wielki pojemnik, w jakiś wielki magazyn i ten wiatr zamiast benzyny, który będzie gdzieś zasilał ten samochód, a tak naprawdę to jeszcze prostsze jest. Po prostu trzeba wyprodukować prąd gdzieś, gdzie wieje wiatr. Sytuacja znana od wielu lat. I potem praktycznie za darmo, bo można tak powiedzieć, że praktycznie za darmo zasilać tą energią, ale nie tylko samochody.
1: No tak, oczywiście. No, jeżeli byśmy popatrzyli na sam proces, cały proces od momentu produkcji do dostarczenia do pojazdu, czyli tak de facto tego ostatniego odbiorcy, którym jest konsument, no to energia elektryczna jest najprostsza, ponieważ energię elektryczną po prostu produkujemy via między innymi turbiny wiatrowe, między farmy solarne, które są produkowane i one są przesyłane sieciami wysokiego napięcia między innymi, albo średniego, albo niskiego, w zależności oczywiście od możliwości w danym regionie, a następnie zasilane są ładowarki, czy to ogólnodostępne, czy po prostu nasze domy, gdzie też możemy mieć ładowarkę do samochodu i po prostu zasilamy samochód. Więc z punktu widzenia samej produkcji, później tej drogi przebytej, no energia jest elektryczna jest najlepszym rozwiązaniem i najtańszym przy okazji, bo w przypadku paliwa to jest oczywiście jeszcze całe koszty produkcyjne paliwa i energii, niezbędnej energii do jej produkcji i oczywiście wszystkich komponentów do tego potrzebnych, łącznie też z całym transportem, między innymi kołowym, gdzie w Polsce często po prostu cysternami to paliwo jest przewożone. Ale to osiągnięcie, które zostało zrobione w zeszłym tygodniu, na pewno zapisze się na łamach historii i wtedy też, kiedy zostało to otwarcie zrobione dzięki Fundacji Instrat, między innymi pierwszy samochód elektryczny został naładowany wiatrem z Bałtyku, możemy powiedzieć.
0: Urlopowicze bałtyccy wiedzą doskonale, czym jest wiatr. Wiedzą, bo zabierają ze sobą parawany, które chronią od wiatru. To oczywiście pół żartem, pół serio. Nad morzem praktycznie zawsze wieje, więc tej energii nie powinno braknąć. Jak pan powiedział, to co otworzono, to nie jest całość tego, co planuje się otworzyć.
1: Nie, oczywiście, tutaj jeszcze mamy dosyć duże zapasy, jeżeli chodzi o możliwości produkcyjne i przede wszystkim też nie jest ostatnie słowo, jeżeli chodzi o tak zwany offshore, ponieważ w tym momencie jest to wykonywana jest jedna z planowanych farm wiatrowych na Bałtyku i to będziemy jeszcze na pewno w kolejnych latach rozwijać.

0: Oczywiście nie będzie to jedyne rozwiązanie, ponieważ równolegle rozwijamy też bardzo silnie fotowoltaikę i nie mówimy tutaj o mikroinstalacjach w naszych domach, gdzie no, mamy tutaj bardzo dużą grupę odbiorców posiadających tego typu rozwiązanie i produkujących prąd, który później trafia do sieci, ale też o tak zwanych mega farmach fotowoltaicznych, czego przykładem jest choćby zakończona rozbudowa farmy w Kleczewie, gdzie instalacja osiągnęła 250 MW mocy fotowoltaicznej i do tego tam to są oczywiście wiatraki stoją, które generują 19,2 MW mocy, co pozwoli docelowo zasilić nawet 100 tysięcy gospodarstw domowych rocznie. I w tej całej historii, tylko już tak mówiąc ogólnie, bardzo ważne jest to, że OZE się rozwija, ale też trzeba być realistą, że OZE nie będzie jedynym naszym źródłem, jeżeli chodzi o miks energetyczny, ponieważ OZE jest zmienny w zależności od między innymi słońca czy wiatru. Dlatego też musimy mieć tak zwane stabilizatory. Aczkolwiek ten miks energetyczny na przestrzeni ostatnich lat bardzo się zmienił i zdecydowanie osłabła tutaj produkcja między innymi z węgla.
1: My bardzo często czy w pierwszym programie Polskiego Radia, czy w Polskim Radiu Kierowców mówimy o tym, jaką składową jest to odnawialne źródła energii w całości energii wykorzystywanej w danym czasie. Ale o tym porozmawiamy już sobie w następnym wejściu, bo nie chciałbym rozpoczynać tego tematu o procentach, o udziale i o tym, ile jeszcze musimy wbudować takich urządzeń, żeby móc na przykład wyłączyć elektrownię Bełchatów i czy w ogóle to jest możliwe. Zapraszam Państwa na rozmowę z naszym gościem, z panem doktorem inżynierem Maciejem Gisem po godzinie 21, bo tam takie pytanie padnie, więc jeżeli są państwo ciekawi, ile wiatraków trzeba postawić, żeby zamknąć elektrownie węglowe w Polsce, zostańcie z nami. Póki co 16:15, pół minuty do 21:00.

0: To tak jeszcze na temat tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej. Mamy wiadomość od Przema, który jest chirurgiem dziecięcym. Napisał dosyć dramatyczną wiadomość. Jako chirurg dziecięcy przypominajcie o dzieciach. Pamiętam wypadek, gdzie troje dzieci siedziało w samochodzie bez siodełek z rodzicami w wieku od 2 do 6 lat. Jechali bezpiecznie, ale 3 młodych w superaucie ich uderzyło. Wszystkie dzieci ratowano. Jedno operowaliśmy 5 godzin. Szkoda, uratował się tylko tata. Tych troje przeżyło. Pamiętajcie, to wszystko służy naszemu bezpieczeństwu. Przemu, dziękujemy ci bardzo za tę wiadomość. Podkreślamy to za każdym razem, że nie warto, naprawdę nie warto ryzykować. Czasami warto być chwilę później, ale być całym i zdrowym. Cała i zdrowa w studiu Emilia Kleszczewska.
1: Na szczęście, ale dziękujemy właśnie za takie wiadomości, bo wiemy, jak takie sytuacje mogą wyglądać, ale dopiero kiedy przychodzi taka wiadomość, to wiemy, jakie są realia.
0: Prawda? Jakie to wszystko jest kruche.
1: Kruche, dokładnie.
0: To teraz kilka słów o tym, co na drogach, a potem kontynuujemy nasz program do godziny 22.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Także prosimy was jeszcze raz o to, żeby zachować bezpieczeństwo i zadbać o swoje bezpieczeństwo w drodze i zachować szczególną uwagę na trasach. Województwo podkarpackie S19 już od dłuższego czasu ustawia się korek do Rzeszowa i do Lublina. Za węzłem Wiesiące prowadzone są prace drogowe, ale to nie wszystko, bo tam kierowcy zgłaszają również zdarzenie drogowe i korek w tym momencie ma 2 kilometry. Cały czas też obserwujemy wzmożony ruch na trasach przygranicznych. Tak jest w Więdrzychowicach, a w drodze do Drezna, czyli na autostradzie A4, a dojazd do Berlina może być wydłużony, jeżeli kierują się państwo autostradą A18 przez Olszynę. I podobna sytuacja jest w miejscowości Świecko, czyli na autostradowej dwójce i tam akurat korek ma 2 km. Przypominamy, że na drodze wojewódzkiej numer 958 w Zakopanem prowadzone są prace drogowe. To ulica Nowotarska i z tego powodu mamy też dość spory korek, który ustawia się do Ronda Solidarności i do Ronda Dmowskiego. Trudniejsze warunki drogowe mogą spotkać także was na innej popularnej drodze wojewódzkiej prowadzącej z Helu do Karwi. I tam utrudnienia mamy także w obu kierunkach, także jeżeli chcecie dojechać do Koszalina czy na przykład do Władysławowa czy do Helu. Jeżeli chodzi o wiadomości od służb, to powtarzamy, zablokowana droga krajowa numer 15 na odcinku Ostróda Lubawa w miejscowości

0: Ryszwałd, a także Krajowa 10, odcinek Suchań - Rzecz w Wapnicy w województwie zachodniopomorskim.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Bądźcie z nami po godzinie 21. Po pierwsze będzie pogoda, a po drugie wracamy do rozmowy z panem doktorem Gisem na temat aut na wiatr. Tak przewrotnie trochę, ale temat bardzo ciekawy. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: Minęła godzina 21. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Zapraszam Państwa na ostatnią godzinę na luzie dzisiejszego wieczoru w poniedziałek 13 lipca. Kuba Hanak, dobry wieczór.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: No a w Suwałkach dalej ciepło, 23,2 stopnia. Najchłodniejszym miejscem jest Elbląg, 14,5. Najcieplejszym Legnica, 27. Ostrzeżenia IMGW pozostają aktywne. Troszeczkę zmienił się ich obszar. Od Białegostoku w stronę Warszawy, od Warszawy do Piotrkowa, Częstochowy, Krakowa i Nowego Sącza. I wszystko, co od tej linii na wschód, jest dzisiaj zagrożone gwałtownymi burzami i ulewami. Może też wystąpić grad, a tych ulew będzie co niemiara, bo może spaść punktowo nawet do 70 litrów na metr kwadratowy. Mogą pojawić się też mgły. Do 300 metrów będą ograniczać widzialność, ale te 70 litrów to będzie tylko wtedy, kiedy będzie tak mocno, naprawdę mocno padał deszcz, a na pozostałym obszarze Polski Środkowej, Polski Południowo-Zachodniej i w okolicach województwa świętokrzyskiego spadnie od 30 do 35 litrów wody na metr kwadratowy. To też sporo. Będzie w miarę ciepło, choć minimalna temperatura to 12 stopni, ale taką temperaturę będziemy mieli tylko w okolicach Pojezierza Pomorskiego i na Podhalu. Wszędzie indziej będzie ciepło, bo 17-18 stopni, taka temperatura będzie dzisiaj w nocy, więc całkiem przyjemnie. No, gdyby nie te burze, gdyby nie zagrożenie gradem i warto powiedzieć jeszcze o silnym wietrze, który może w czasie tych burz powiać do 70 na godzinę, to byłoby całkiem przyjemnie i proponowałbym Państwu nawet spędzenie wieczora albo na balkonie, albo na tarasie w takich pięknych okolicznościach przyrody. Byle nie padało.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 21:02, już za chwilę wracamy do rozmowy o samochodzie na wiatr. No nie tak dosłownie, ale zostańcie z nami, bo kilka ważnych pytań do doktora Gisa jeszcze mamy. 21:02, jedziemy dalej na luzie.

0: 10 minut po godzinie 21. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Minęło 20 minut od ostatnich wiadomości drogowych, więc czas na następne. Emilia Kleszczewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No właśnie, trzeba nas słuchać, bo to już naprawdę jest ostatnia godzina, kiedy jest taka możliwość dzisiaj. 21.10, 30 i za 10. Także jeżeli chodzi o przejazd już teraz wieczorem, to widzimy, że zaczyna nam się korkować ekspresowa 17 przed Garwolinem i tam trwają prace drogowe. Nie widzimy, żeby coś się wydarzyło tak poza tym, ale rzeczywiście tam utrudniony może być delikatnie dojazd do Warszawy. I jeżeli chodzi o miejsce, gdzie jeszcze cały czas zwalniacie, no to powtarzamy informacje z autostrady A1, że trwają przebudowy w Rulewie, a także na wysokości miejscowości Warlubie i dlatego na A1 w kierunku Gdańska mogą być nieco trudniejsze warunki, jeżeli chodzi o dojazd do właśnie Gdańska, czy w ogóle całego Trójmiasta. Jeżeli chodzi o S10, to mamy też trudniejsze warunki drogowe przed samym Toruniem i tak naprawdę to chyba wszystko, jeżeli chodzi o to, co widzimy na mapach, bo w komunikatach jest jeszcze kilka wiadomości z drogi krajowej numer 15 Suchań-Rzecz w pobliżu miejscowości Wapnica. Tam od 18.40 pracują w służby po tym, jak zderzyły się trzy samochody osobowe. Jedna osoba jest ranna i droga jest całkowicie zablokowana, chociaż służby wytyczyły objazd. I droga krajowa numer 15, Ostróda-Lubawa, miejscowość Byszwałt, województwo warmińsko-mazurskie, 334 km. Tam mamy zderzenie dwóch samochodów osobowych, aż dwie osoby zostały ranne, dlatego na miejscu działa policja, działają służby ratunkowe. Droga zablokowana jest od godziny 19, także te prace również się troszeczkę wydłużają, ponieważ służby miały zakończyć pracę na krajówce o godzinie 21. Czekamy na wiadomości. Natomiast jeżeli chodzi o te dobre, to autostrada A8, przypominamy, że jest już przejezdna, węzeł Wrocław Stadion do węzła Wrocław Północ na 18 kilometrze, gdzie gaszony był samochód dostawczy i zablokowany był jeden pas w kierunku Kudowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 12,5 minuty po godzinie 21, już za chwilę kontynuacja tematu.

0: Słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców. Jest punktualnie 16 minut po 21. Wracamy do rozmowy z panem doktorem inżynierem Maciejem Gizem z Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Panie doktorze, przed przerwą zadałem to pytanie i zadam go raz jeszcze. Ile wiatraków trzeba wybudować w Polsce, żeby zamknąć największą elektrownię węglową w Bełchatowie?
1: Niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ jeżeli byśmy wszystkie składowe uwzględniali, jeżeli chodzi o samą produkcję, stabilność produkcji, to ta odpowiedź jest jak zawsze skomplikowana. Jeżeli byśmy to przeliczyli w najprostszy możliwy sposób w tym momencie, czyli po rocznej produkcji, to wiatraków lądowych, zakładając, że każda z turbin ma zdolności produkcyjne 5 MW rocznie, to będzie to około 1800 turbin lądowych. Jeżeli byśmy z kolei wzięli mocniejsze turbiny offshore'owe, czyli te morskie, które miałyby produkcję 15 MW, o mocy 15 MW, to wtedy byśmy mieli około 350 turbin morskich.
0: To no tak tylko nie zawsze wieje wiatr.
1: Tak, no i oczywiście tutaj jest, tak jak powiedziałem na samym początku, nie da się tego jednoznacznie odpowiedzieć, ponieważ blok węglowy pracuje ze współczynnikiem wykorzystania mocy rzędu 70-80%, a jeżeli chodzi o wiatr, no to tutaj mamy to capacity mówiące 25%, 27% na

0: lądzie i 50% na morzu. I to są te rzeczy, o których wcześniej też mówiłem, że nie da się jednoznacznie zastąpić jedno drugim. I tutaj po prostu podchodząc do kwestii związanej z samym miksem energetycznym, trzeba tak go rozwiązywać, że po prostu w momencie, kiedy nie wieje albo nie świeci, po prostu mieć inne źródło wytwarzania energii, między innymi na przykład elektrownię gazową, która może być jako uzupełnienie całego miksu energetycznego. Możemy mieć atom też, między innymi, który w Polsce są wszystkie przygotowania robione, żeby go budować, więc pod tym względem to nie jest tak, że to po prostu jesteśmy w stanie zastąpić 1:1. A jako ciekawostkę tylko mogę podać, tak żeby też może słuchacze wiedzieli, w tym momencie mamy około 1441 turbin wiatrowych, które mają powyżej 1 MW mocy i mamy jedną farmę tą morską. Mhm. Oczywiście liczoną całościowo, jako cała farma, czyli te około 50 wiatraków, które w tym momencie powstanęły na Bałtyku.
1: Wielokrotnie nasi słuchacze pytali w trakcie audycji, w których mówimy o elektromobilności, mówimy o tych odnawialnych źródłach energii, zwracają uwagę na to, że to jest tak, jak samochód kiedyś trzeba zezłomować. Czy on jest elektryczny, czy jest spalinowy, to nie ma żadnego znaczenia. Tak samo praca takiej elektrowni, czy takiej farmy wiatrowej też jest ograniczona czasem. Resurs tych turbin jakiś jest. Ile lat one mogą pracować, zanim trzeba będzie coś przy nich zrobić? Albo je wymienić, mówiąc wprost.
0: To jest skomplikowane pytanie, niestety, panie redaktorze, które też nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Przeważnie przelicza się to przynajmniej z mojej wiedzy na około 20-25 lat pracy bez jakichś większych awarii czy wymiany. Aczkolwiek no to wszystko zależy też od producenta, który jest, od tego, z jakim obciążeniem pracuje turbina, czy jest serwisowana regularnie i tak dalej. To jest dokładnie tak samo jak z samochodem. Samochód nieserwisowany będzie szybciej się psuł, a samochód serwisowany może służyć tam latami i czasami przeżyje nawet właściciela, jeżeli akurat jest kupiony w odpowiednim czasie.
1: Jasne.
0: Więc no tutaj nie ma tej jednoznacznej odpowiedzi. No oczywiście wiadomo, że to jest technologia, która jest cały czas rozwijana. Pamiętajmy o tym, że same turbiny wiatrowe nadal mają dosyć duży przeskok technologiczny wykonywany i są rozwijane. No i po prostu cały czas rozwijamy sam miks energetyczny. No pamiętajmy o tym, gdzie byliśmy dekadę temu, jak bardzo było silne uzależnienie od między innymi węgla czy paliw kopalnych, a teraz jak bardzo od tego po prostu odchodzimy, ile udało się działać przez dekadę. A biorąc pod uwagę geopolityczną sytuację, która w tym momencie jest, dążenie do tego, żeby być uniezależnionym, ewentualnie ta produkcja była u nas w kraju zlokalizowana, na przykład jeżeli chodzi o turbiny wiatrowe, jest to naprawdę ważny element całej układanki, która powinna być priorytetem w najbliższych latach.
1: Nasz słuchacz Tomasz pyta, co bardziej jest korzystne w Polsce, czy farmy wiatrowe, czy farmy fotowoltaiczne?
0: To jest uzupełnienie obu. Tutaj nie można jednoznacznie stwierdzić. Wiadomo, że najlepszym rozwiązaniem paradoksalnie jest turbiny morskie ze względu na ten wysoki poziom wykorzystania i tego po prostu, że na Bałtyku więcej wieje. To tak trzeba powiedzieć sobie wprost. Na lądzie te wiatry są o wiele mniej przewidywalne.
1: Nie bez kozyry pojawiają się parawany nad morzem.
0: To wiadomo, aczkolwiek wiatraki są tyle wysokie, że parawan na szczęście tak wysoki nie stanie, aczkolwiek nawet na morzu czasem się zdarza tak zwana flauta, gdzie po prostu nie wieje, aczkolwiek te morskie turbiny są po prostu, mają wyższą efektywność, jeżeli chodzi o wykorzystanie. A jeżeli odpowiadając oczywiście na pytanie słuchacza, powinien być to miks robiony, ponieważ ten miks pozwoli nam na to, żeby po prostu jak najbardziej wykorzystywać zarówno potencjał wiatru, jak i słońca.
1: To też zależy od tego, czy to jest północ, południe, wschód czy zachód Polski. Różne są warunki meteorologiczne, więc wydaje mi się, że trzeba by też przeliczyć ilość dni słonecznych w roku, ilość dni wietrznych w roku i wtedy ewentualnie podliczać, co bardziej się opłaca.
0: Wszystkie tego typu analizy są robione jeszcze na etapie projektowania całej inwestycji. Nigdy nie jest robione tak, że najpierw się mówi, robimy, a później liczymy. To jest zawsze liczone. I jadąc po Polsce widzimy, jak przez ostatnie nawet 2-3 lata, to ja osobiście zauważyłem nawet, jak bardzo dużo farm fotowoltaicznych powstało. I myślę, że to też jest jasny sygnał po prostu, jak bardzo silnie to się pozmieniało. Teraz kolejny krok, który musi równolegle iść, to jest to, żebyśmy po prostu wzmacniali nasze możliwości magazynowania energii, żeby nie dochodziło do sytuacji skrajnych, gdzie po prostu są wyłączenia na przykład fotosystemowe, fotowoltaiki, ponieważ po prostu nie będzie tej energii.

0: mamy nadprodukcję, nie mamy gdzie jej zmieścić.
1: To jeszcze jedno pytanie na koniec, przepraszam, panie doktorze. Gdzie musimy pojechać raz jeszcze, żeby zatankować samochód na wiatr? Żeby zatankować samochód wiatrem?
0: Ja myślę, że to oczywiście to, co na początku mówiłem, że były pierwsze naładowanie z energią z wiatru, które się odbyło no teraz mi uciekła miejscowość, proszę mi wybaczyć, w Choczewie by się odbyło, no to myślę, że to już niedługo będziemy mogli skorzystać ze strony w większej liczbie miejsc w Polsce, gdzie była ta energia. Pamiętajmy o tym, że wielu operatorów stacji ogólnodostępnych mówi wprost, że ma certyfikaty zielonej energii i taką energię do swoich ładowarek po prostu ma.
1: Więc jeżeli państwo chcieliby zatankować wiatru do swojego samochodu, mówimy o samochodach oczywiście elektrycznych i hybrydach, z taką możliwością zapraszamy do Choczewa już wkrótce, pewnie takie informacje pojawią się w prasie. A ja bardzo dziękuję za rozmowę panu doktorowi inżynierowi Maciejowi Gisowi z Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia.
0: Dziękuję, do widzenia.

0: 30 minut po 9 albo 30 minut do 10. Jak kto woli. To jak z tą szklanką, do połowy pełna lub do połowy pusta. Emilia, jak wolisz?
1: Ja zawsze biorę do połowy pełną. Trzeba być tutaj optymistą albo realistą, czyli że mamy jednak tylko pół szklanki i będąc realistką też powiem, że po prostu jest 21:30.
0: Tak jest. Adrian z Rangera napisał, choć trochę się spóźnił z pytaniem, o koszty kilowata z wiatru i węgla przy obecnych cenach, przy obecnych kosztach budowy i przesyłu. Adrian, obiecuję ci, że ten temat pociągnę dalej, bo też jestem ciekaw, kiedy porównamy ten koszt jednostkowy kilowata i z wiatru, i z węgla, także pamiętam o twoim pytaniu i obiecuję, że ten temat na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców poruszymy. To już się zaktualizowała godzina. 31 minut po 21:00. Informacje drogowe. Emilia Kraszczewska.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No albo za 29:22. Kto jak woli. Dobrze, moi drodzy, sprawdzamy sobie sytuację na drogach, chociaż tutaj już się niewiele dzieje. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o utrudnienia, o których mówi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, to tylko Krajowa 15 została nam na mapach. Ostróda Lubawa, miejscowość Byszwałt, 334 kilometr, gdzie no, był poważny wypadek. Zderzyły się dwa samochody osobowe, dwie osoby zostały ranne i droga jest całkowicie zablokowana. Też patrzę, czy na mapach widać to utrudnienie. Może już przejeżdżacie, ale nie, korek jest, także najlepiej krajówkę cały czas omijać. Dobre wiadomości są z drogi krajowej numer 94. Obwodnica Jarosławia. Na 6 kilometrze samochód ciężarowy uderzył w bariery po godzinie 16 i przez cały ten czas, aż do 21:20, byliście prowadzeni tam ruchem naprzemiennym. Teraz też już można jechać w miejscowości Jarosław. Także zakończyły się prace na drodze krajowej numer 10. To Suchań Rzeczy w pobliżu miejscowości Wapnica, województwo zachodniopomorskie, gdzie też było dosyć poważne zdarzenie drogowe, bo tam zderzyły się trzy samochody osobowe. Również jedna osoba była ranna, także na miejscu pracowały służby nie

tylko drogowe, ale też te służby ratownicze. Jeżeli chodzi o przejazd, to już można przejechać zarówno w kierunku miejscowości Suchań i do miejscowości Rzecz. Jeżeli chodzi o pracę na drogach, to dzisiaj no, rzeczywiście jest kilka odcinków, gdzie musimy zwolnić. Tak jest na pewno, już mówię gdzie dokładnie. Na drodze krajowej numer 70

0: Na mapach droga krajowa nr 92 na odcinku Pniewy - Tarnowo - Podgórne, gdzie ograniczenie prędkości to 50 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 33,5 minuty po godzinie 21. To ja tylko przypomnę o tym, że dzisiejsza noc będzie niespokojna, jeżeli chodzi o pogodę w południowo-wschodniej, wschodniej Polsce. Około godziny 22 burza, naprawdę mocna burza, może dotrzeć do Lublina. Ona się będzie potem przesuwać w stronę Rzeszowa, Kielc i Krakowa. Tam też może popadać. Przypominam, spore opady mogą to być, bo do 50, nawet 70 litrów na metr kwadratowy. Więc jeżeli podróżujecie w tamtym rejonie, po prostu na siebie uważajcie. To do 22 jesteśmy jeszcze z wami.

0: daj mi znać.
1: 19 minut do godziny 22. Jeszcze przez 19 minut jesteśmy z Państwem. Jednym z tematów dzisiejszego wieczoru był temat byle jakości za kierownicą, kładzenia nóg na deskach rozdzielczych, niezapinania pasów bezpieczeństwa i bardzo się cieszę, że jest też sygnał od Państwa.
2: Tak naprawdę to ukarany człowiek zostanie dwa razy z tymi nogami na desce. Raz, że przy wypadku, wiadomo, są obrażenia. Dwa, ubezpieczyciel nie uzna, albo przynajmniej nie pokryje kosztów leczenia, jeżeli dojdzie do tego i stwierdzi, że, tak powiem, pasażer nie zachował właściwych środków ostrożności, czyli pasy i, że tak powiem, pozycja też. Także dwukrotnie można zostać ukaranym. Pozdrawiam, Bartosz.
1: Dzięki, Bartosz, za wiadomość. Masz rację. Ubezpieczyciel na pewno sprawdzi, czy dołożyliśmy wszelkich starań, żeby nie zrobić sobie lub komuś krzywdy, a jeżeli tego nie zrobiliśmy, to rzeczywiście może ograniczyć wypłatę odszkodowania w takiej sytuacji, albo wręcz ją w ogóle skasować. Warto o tym pamiętać, bo rzadko pamiętamy o tym, że ubezpieczenia mają swoje zasady i warunki. To nie jest tak, że zawsze i wszędzie otrzymamy rekompensatę z tytułu jakiegoś uszczerbku na zdrowiu, bo jeżeli sami przyczyniliśmy się do takiego stanu rzeczy, to ubezpieczyciel może zmniejszyć lub skasować możliwość skorzystania z wypłaty odszkodowania dla osoby poszkodowanej. Takie sytuacje znamy, zresztą mówiliśmy o tym wielokrotnie na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, choćby w przypadku na przykład udostępnienia samochodu nieletniemu czy nieposiadającemu uprawnień. W takiej sytuacji ubezpieczenie nie zadziała, jeżeli na przykład ktoś pożyczy sobie samochód od rodziców, nie mając uprawnień, nie zadziała żadna polisa. To znaczy inaczej, ona zadziała, czyli jeżeli taki człowiek wyrządzi komuś krzywdę, to z tej polisy oczywiście zostanie wypłacone odszkodowanie, ale wtedy firma ubezpieczeniowa wystąpi z tak zwanym regresem do właściciela pojazdu, czy do właściciela polisy, o zwrot kosztów ubezpieczenia, o zwrot kosztów tego odszkodowania.

No i niestety wtedy musimy taki rachunek zapłacić z własnej kieszeni. Dokładnie taka sama sytuacja jest, kiedy prowadzimy samochód pod wpływem alkoholu, więc warto pamiętać o tych podstawowych zasadach. 16,5 minuty do godziny 22. Do 22 jesteśmy jeszcze z Państwem.

0: 10 minut do godziny 22. Ostatnie dzisiaj wydanie Wiadomości Drogowych. Emilia Kleszczewska jest już w studiu, zatem czas start.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Tak, czas start, chociaż wy dojechaliście już raczej na metę, więc nie startujecie, a raczej lądujecie swoimi samochodami już w domach, między innymi też czy może na wakacjach, tego nie wiemy, ale cały czas jeszcze możecie pisać przez chwilę w naszej aplikacji. Jeżeli chodzi natomiast o dobre wiadomości, droga krajowa numer 94, obwodnica Jarosławia, przypominamy, że tam już można jechać w województwie podkarpackim, gdzie samochód ciężarowy uderzył w bariery i od 16 były tam rzeczywiście utrudnienia. Podobnie jest na drodze krajowej numer 10, to Suchań Rzecz. Ten odcinek w pobliżu miejscowości Wapnica w województwie zachodniopomorskim, gdzie mieliśmy kolizję, tak naprawdę wypadek, bo niestety jedna osoba została ranna. To trzy samochody osobowe, które się zderzyły na tym odcinku po godzinie 18. Droga była zablokowana i tam służby prowadziły was do godziny 21.20. Można już jechać drogą krajową numer 10. Bez problemów. A jeżeli chodzi o odcinek, gdzie jeszcze trwają prace służb, to na pewno Krajowa 15 w województwie warmińsko-mazurskim, Ostróda-Lubawa, w pobliżu miejscowości Byszwałt. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe, dwie osoby są ranne, no i droga jest nieprzejezdna już tak naprawdę od 19. I jeszcze droga krajowa numer 92, Pniewy-Tarnowo-Podgórne. Już za chwilę na tym odcinku zaczną się prace służb, które będą trwać do godziny 6 rano. I jeżeli chodzi o ograniczenie prędkości, tam to mamy 50 km na godzinę. Drogowcy odnawiają oznakowanie poziome i zajęty jest pas w kierunku Katowic. Na koniec jeszcze krótka informacja. Zakopane, tam cały czas mamy dość spory korek na głównej ulicy, czyli drodze wojewódzkiej 958, czyli zwalniacie na ulicy Nowotarskiej, która prowadzi was do Ronda Solidarności i do Ronda Dmowskiego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To już będziemy kończyć na dzisiaj audycję na luzie. Bardzo Państwu dziękuję za udział w niej, za wszystkie wiadomości, i te pisane, i te mówione. Ale bardzo dziękuję też mojej kobiecej obsadzie dzisiaj. Oli Jasińskiej za przygotowanie audycji, Emilii Kleszczewskiej za przygotowanie serwisów i Ewelinie Dobrzyńskiej za realizację. Państwu życzę szerokiej drogi i zapraszam jutro na poranek od 6 rano z Patrykiem Kuniszewiczem. Dobrej nocy.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: Obrody. Byczo jest.
1: My Polacy mamy opinię Romana. My Polacy mamy opinię Romana. My Polacy mamy opinię Romana.
2: Nam jedna szarża

co za straszny dom. Otulony w mrok. A wiatr wieje tak, że utrudnia krok. Wszystkimi oknami w przepaść skierowany, a zaś wrota w spak na przejezdny szlak. Jest tu kto? Pomóżcie. Wyjdźcie, gość zdrożony. Nikogo, tylko cień jakiś przemilknął w sieniach. Już takim zmęczony, sił nie mam do koni. Już sęp nad mą głową, lot zniża zacieśnia. W dom ten wchodzisz jak pożyczony frak. Towarzystwo tu, kto nie swój, to wróg. Na dzień dobry w pysk, gość nieproszony. W kącie obraz krzywo powieszony. Szła rozmowa od słowa, smutna i cudaczna. Ktoś tam pieśni znał jakieś, na gitarę chwyty. I złodziej był tam mały, szemrany wirażka. Pokazał pod obrosem,

kawę codzieniemy. Na szczawiu bieg będzie i w duszach kiśniemy. Pryszcze mamy wszędzie, winem tylko jeszcze się pocieszaliśmy. Bijąc się, wieszając.

takich domach nie słuchaliśmy, tylko żyć po ćmach. Przywykaliśmy od zarania szept.

czasu minęło, tyle rzek upłynęło. Życie tłukło jak psa i wciąż nie zatłukło mnie. Może i nie było to jakieś wielkie dzieło. Obraz biały. Oczy czarne.